0: Kostka i ława.
1: Happy birthday. So make a wish.

0: kapelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława, witajcie. Dziś o temacie parkingów płatnych w Iławie, który na razie upadł. Ostateczną decyzję mieli podjąć radni. Finał miał miejsce podczas sesji Rady Miasta. Już po przedstawieniu opinii trzech komisji Rady wiadomo było, że szanse na wprowadzenie opłat są niewielkie. Całość prowadziła Aneta Rychlik, przewodnicząca Rady.
2: O głos poprosiła radna Ewa Jackowska.
3: Ja chciałabym taki krótki komunikat, ponieważ nikt nie zarzuci nam, przynajmniej naszej komisji, że nie było dyskusji. Była bardzo obszerna dyskusja. Była dość obszerna dyskusja, więc ja zadawałam bardzo dużo pytań. Dziś ukompletowana wiedza, chciałabym przedłożyć swoje tak jakby oświadczenie.
2: Szanowni Państwo, proszę o spokój.
3: Szanowna Rado, zabieram dziś głos nie tylko jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkanka Starego Osiedla Stare Miasto. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rozumiem potrzebę porządkowania przestrzeni miejskiej i regulowania parkowania. Jednak każda taka decyzja powinna być podejmowana w oparciu o realne warunki życia mieszkańców, a te dziś są wyjątkowo trudne. Trwający remont mostów w Iławie spowodował ogromne utrudnienia komunikacyjne. Wszyscy to odczuwamy. Odczuwamy te codzienne korki, wydłużony czas dojazdu do pracy, do szkół, do urzędu. W takiej sytuacji dokładanie mieszkańcom kolejnych obciążeń finansowych w postaci płatnych parkingów jest w mojej ocenie przedwczesne i społecznie niesprawiedliwe. Jako radna, ale też jako osoba, która na co dzień rozmawia z mieszkańcami, słyszę wyraźny sprzeciw mieszkańców wobec tego pomysłu. I ten głos powinniśmy potraktować poważnie. Kolejna kwestia to parkowanie w rejonie urzędu.

0: koszty organizacyjne na mieszkańców. Nie możemy też pominąć lokalizacji urzędów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Przepraszam, personalnie mówię, tym bardziej, że ja tam mieszkam i ja wiem, co się dzieje. Gdzie już dziś brakuje miejsc parkingowych, bliskość kościoła oraz szkoły średniej, przychodni zdrowia dodatkowo zwiększa natężenie ruchu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym miejscu bez zapewnienia realnych alternatyw uderzy przede wszystkim w mieszkańców tego obszaru. Chciałabym również zwrócić szczególną uwagę na rejon Dworca. Jako mieszkanka dobrze wiem, że wielu mieszkańców naszego miasta jest zmuszonych dojeżdżać do pracy poza Iławą. Zostawiają samochody w pobliżu dworca i kontynuują podróż koleją nie z wyboru, ale z konieczności. Wprowadzenie opłat w tym miejscu byłoby dla nich kolejnym obciążeniem finansowym, które trudno uzasadnić w obecnej sytuacji. Na dowód podczas prac komisji przedstawiłam członkom komisji, panu burmistrzowi, dane, które bezpośrednio nawet mnie dotykają. Tak? Za bilet miesięczny zapłaciłabym PKP 200 zł, a za opłatę parkingową 270. Czyli opłata parkingowa byłaby dla mnie droższa niż sam dojazd do pracy. Dlatego jako radna, samorządowiec, a przede wszystkim jako mieszkanka apeluję do Państwa o rozwagę i ponowne przeanalizowanie tej decyzji. Być może powinniśmy najpierw uporządkować kwestie parkowania pracowników urzędu, stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe, uwzględnić potrzeby osób dojeżdżających do pracy i korzystających z dworca, poczekać na zakończenie remontu mostu i poprawę sytuacji drogowej oraz konsekwentnie rozwijać cyfryzację usług publicznych. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jako samorządowców jest słuchać mieszkańców, zresztą bardzo często do tego faktu nawiązuję, i realnie reagować na ich potrzeby. Dziś ten głos jest jasny. To nie jest dobry moment na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. O głos ad vocem poprosił pan burmistrz, pani Marzeno. Pani będzie następna. Bardzo proszę.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję też Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, od razu odpowiem na to krótkie oświadczenie. Chciałbym jedną rzecz zdementować, bo pojawiła się w nim nieprawda. Tak jak informowałem, Szanowni Państwo, na komisjach, ostatni parking przy dworcu, ten, który jest teraz wyznaczony jako parkingiem tymczasowy, nie zostaje objęty opłatą parkingową, więc...
1: Pani Ewo, proszę.
2: Mówiła Pani, że w kontekście, Pani wypowiedź dotyczyła wprowadzenia opłat przy dworcu, podając przykład jako swoją osobę, która ponosiłaby z tego tytułu dodatkowe opłaty. Dlatego informuję Państwa, że uchwała, która została Państwu przedłożona, nie dotyczy ostatniego parkingu. W związku z tym, że wiedzieliśmy, że takie argumenty się pojawią i też wiemy i mamy taką świadomość, że część mieszkańców naszych czy okolicznych miast czy wsi dojeżdża do pracy, w związku z tym uchwała nie zawiera ostatniego parkingu. Tym samym osoby dojeżdżające do pracy czy chcące pojechać do sąsiednich miejscowości pociągiem, by załatwić jakąś sprawę, nie muszą ponosić opłat, czy nie będą musiały ponosić opłat, ponieważ jeden z ostatnich parkingów zostaje parkingiem całkowicie pozbawionym strefy płatnego parkowania. I w tym kontekście chciałbym to zdementować, co Pani powiedziała, wyjaśnić. Też użyła Pani argumentu, że należy słuchać mieszkańców. Ta uchwała jest poniekąd odpowiedzią na potrzeby części mieszkańców, ponieważ też na komisjach informowałem Państwa, że w ostatnim czasie mieliśmy co najmniej 4 sygnały od mieszkańców. Jeden z mieszkańców nawet udał się do lokalnej gazety, apelował o wprowadzenie chociażby parkometrów przed ratuszem tutaj z przodu. Był u mnie wcześniej. Ja temu panu oczywiście tłumaczyłem, jak procedura wygląda, że wtedy na tamten czas był powołany zespół, który się tymi sprawami zajmował. Chociażby ten przypadek świadczy o tym, że mieszkańcy po części są zainteresowani takim rozwiązaniem. Drugi aspekt, który Państwu przedstawię, który mówiłem na komisjach, ale powtórzę go jeszcze raz. Jakiś czas temu wpłynęło do nas pismo iławskich sportowców stacjonujących w naszej bazie przy ulicy Kajki, którzy też prosili o to, żeby parking między popularnym hotelem a dziką plażą został objęty strefą płatnego parkowania. W związku z tym macie Państwo w uchwale odpowiedź na to i ten parking został też ujęty jako strefa płatnego parkowania. I ostatnia sprawa, tak jak Państwa też informowałem na komisjach, byłem na spotkaniu ogrodu działkowego Grządka przy ulicy Dąbrowskiego. Zaproszony zostałem tam przez działkowców, którzy także mnie o to pytali, kiedy w końcu będą płatne parkingi w mieście, ponieważ są trudności z parkowaniem. Ja wtedy wyjaśniłem, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy radni się nad tym będą pochylali. Przed dworcem jest możliwość bezpłatnego parkowania, a uchwała ta też spotkała się z pozytywnym odbiorem. Nawet już mieliśmy sygnał z ulicy Królowej Jadwigi, gdzie mieszkańcy chcieliby, żeby ta

0: uchwała była rozszerzona i też z ulicą Królowej Jadwigi połączona. Na ten moment powiedziałem, że nie ma takich planów, ponieważ koncentrujemy się tylko i wyłącznie na instytucjach publicznych.
1: Panie Iwo, bardzo proszę.
2: Jeżeli komuś zarzuca się kłamstwo, to chciałabym dokładne przytoczenie słów, ponieważ ja mam przed sobą swoje oświadczenie i wiem, że w którym aspekcie napisałam na rejon dworca, w pobliżu dworca, a nie dokładne wskazanie miejsca. Nie ten czas, nie ta pora. Uważam, w dalszym ciągu podnoszę swoje to, co powiedziałam. Do czasu udrożnienia komunikacji miejskiej w mieście na czas remontu mostu w ogóle ta dyskusja nie powinna się odbywać.
1: Panie burmistrzu, bardzo proszę.
0: Ja nikomu, szanowni państwo, kłamstwa nie zarzuciłem, tylko powiedziałem, że chciałbym zdementować pewną sprawę, wyjaśniając, że parkowanie przy dworcu w tym ostatnim aspekcie, ostatniego parkingu, nie jest objęte płatnością.
1: Pani Marzeno, bardzo proszę.
3: Gdy będzie tych kilka parkingów płatnych, będzie możliwość rotacji aut. Osoba, która mieszka gdzieś na obrzeżach Iławy, mają trudności w załatwieniu sprawy. A tak przyjedzie, załatwi w godzinę sprawę i może sobie odjechać. W Lubawie są płatne parkingi. Jest to, domyślam się, miasto bogatsze od naszego, bo jest więcej przedsiębiorstw, gdzie ludzie zarabiają pieniądze.
1: Panie burmistrzu.
0: Te parkingi, które zostały zaproponowane państwu w uchwale, w swojej liczbie stanowią 13% wszystkich publicznych parkingów, którymi dysponuje nasze miasto. Na 13% jest zaproponowana państwu odpłatność za te parkingi. Złotówka za godzinę. Taka jest opłata zaproponowana państwu. Każda kolejna godzina jest niewiele droższa, bo jak państwo wiecie z komisji, opłata może być podwyższana, ta każda kolejna, o 20% maksymalnie. I ta opłata dotyczy godzin tylko 7-16. Wolne popołudnia, wolne weekendy, wolne święta. Więc demonizowanie tego, jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, uważam, że też powinno być delikatnie artykułowane, ponieważ gdybyśmy mieli opłatę tutaj 5 zł za godzinę czy 10 zł za godzinę, rozumiem, że mógłby to być jakiś szok finansowy. Jeżeli chodzi o złotówkę za godzinę, za załatwienie swojej sprawy w urzędzie, w galerii, czy nie wiem, w kościele, czy w przychodni chociażby, to komfort będzie tego wyższy, ponieważ mieszkańcy uzyskają wolne miejsce parkingowe i będą dzięki temu mogli załatwić swoje sprawy, a nie krążyć i nie tracić czasu wokół osiedla czy wokół ratusza.
1: Skoro mamy tylu chętnych albo sporo zainteresowanych mieszkańców, to przeprowadźmy konsultacje społeczne, które są normą i standardem w dużych miastach. Dziękuję bardzo. Radna Anna Pogodowska.
4: Czy rozważali państwo, to wiem, że nie, ale dlaczego nie, wprowadzenia tych miesięcznych kart parkingowych? Tutaj z koleżanką Ewą się zastanawiałyśmy. Same dojeżdżamy do pracy i wiemy, jaki to będzie koszt dla mieszkańców z kartą mieszkańca lub dla niemieszkańców Iławy bez karty. Statystycznie, jeżeli ktoś dojeżdża do Olsztyna, powiedzmy 8 godzin pracy plus godzina, 2 godziny dojazdu, no i jeszcze tam trzeba też dojechać, tak? Nie każdy pracuje przy dworcu w Olsztynie. Więc liczymy 11 godzin, to jest ponad 840 bodajże, czy 850 zł na miesiąc.
0: Szanowni państwo, osoba, która chciałaby zostawić na miejscu parkingowym płatnym z kartą mieszkańca samochód na cały dzień, powiedzmy na te 8 godzin, 9 wyjazdowych, zapłaci około 10-11 zł. Razy 20 dni, no to mamy około 200 zł, prawda, za miejsce parkingowe. Ale podkreślam, ostatni parking nie jest planowany objęciem tą opłatą, stąd też nie przewidywaliśmy w tej uchwale, jeżeli chodzi o jakiekolwiek karty. W związku z tym, że ten ostatni parking będzie funkcjonował jako bezpłatny, więc jest pole manewru dla mieszkańców zainteresowanych. Druga sprawa, jeżeli chodzi o same rabaty czy też karty. One mogą być wprowadzone i być może będziemy się zastanawiać nad tym, ale wtedy musiała być państwa zgoda, żeby wprowadzić w całym mieście strefę parkowania płatnego, bo dlaczego mamy przywilejować mieszkańców, którzy są zainteresowani tym parkingiem przy dworcu, a na przykład mieszkańcy Starego Miasta, mieszkańcy 30-lecia, mieszkańcy osiedla na Sobieskiego czy też na Kopernika takich kart nie będą miały.
1: Pan Tomasz Klepacki, bardzo proszę.
5: Tak naprawdę punktem takim, powiedzmy, wyjściowym mi się wydaje do tego tematu były te instytucje, w sumie do których nie można w chwili obecnej podjechać, zaparkować, załatwić sprawę. Powiększyć nie powiększymy za bardzo ilości miejsc. Samochodów przybywa i będzie przybywało. Też kwestia takiego szpitala, gdzie ja bym bardzo chętnie chciał z osobą podjechać z mojej rodziny starszą, doprowadzić ją do lekarza, odjechać nawet, jeżeli to miejsce zwolni, żeby było ileś tych miejsc płatnych, żebym wiedział, że tam znajdę to miejsce, bo dzisiaj go nie znajdę. Pod starostwem podobnie. Tu chodzi o rotację w godzinach przed instytucjami. Trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, jeżeli chcielibyśmy, żeby to było obsługiwane przez miasto. Windykacja później tej kwestii

0: zapłaconej opłaty jest po prostu tutaj problemowa i jest strasznie długa, i który podałem pod rozwagę możliwość uzyskania przez stworzenia darmowych biletów dla dzieci i młodzieży i dojeżdżających do szkół do budżetu na 2027 rok, że na przykład te znikome, tak jak dla mieszkańców, bynajmniej opłaty spowodowałyby tutaj darmowe bilety dla naszych dzieci, dla młodzieży.
1: Radna Jolanta Michalewska, bardzo proszę.
2: Przeanalizowałam ten temat, rozmawiałam z mieszkańcami, brałam udział w dyskusji na komisji. Są argumenty za i są argumenty przeciw. W tym momencie ja jestem przeciwna wprowadzeniu tej ustawy, ponieważ tak jak tutaj wspominała radna Jackowska, są ogromne utrudnienia komunikacyjne i mieszkańcy są tym zmęczeni. To, że będzie strefa płatnego parkowania, to nie rozwiąże i nie ułatwi życia mieszkańcom. Nawet jeżeli to jest złotówka za godzinę. Złotówka do złotówki, tych złotówek się zbiera wiele. Mieszkańcy po prostu już są zmęczeni tym i mówią znowu coś, znowu za coś zapłacić, znowu więcej. Powinny odbyć się konsultacje, że ten temat powinien być bardziej zgłębiony. Nawet teraz, kiedy są zadawane pytania, i pan burmistrz odpowiada, to mówi, że a gdyby tak. Czyli tych opcji, możliwości, różnych sytuacji, które należałoby wziąć pod uwagę, jest bardzo wiele. Jeżeli my pretendujemy do miasta turystycznego, chcemy być jak najbardziej otwarci na turystów, dla turystów. Jesteśmy małym miastem i to jest nasz taki atut, że właśnie nie mamy płatnych parkingów. To przyciąga też wielu ludzi. Uliczki osiedlowe pomiędzy blokami będą zapchane wręcz samochodami. We współpracy z policją na pewno udałoby się znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. W tym momencie jestem przeciwna tej ustawie, tej uchwale.
1: Pan burmistrz poprosił o głos. Bardzo proszę, udzielam głosu.
3: Ja mam wrażenie, że przy niektórych rzeczach nigdy nie będzie dobrego czasu, dobrego klimatu do wprowadzania, bo tak jak teraz pani uznała, że skoro są utrudnienia komunikacyjne i to nie ułatwi życia mieszkańcom, no to po co my to wprowadzamy? Przy podatkach, szanowni państwo, proszę sobie przypomnieć, ten argument co roku jest podnoszony, a podatki, dzięki podatkom to miasto się rozwija, prawda? Trudno mi sobie teraz wyobrażać, że przy podatkach też będziemy konsultacje z mieszkańcami przeprowadzać, bo ja rozumiem, że nikt z nas nie chce płacić wyższych podatków i nikt z nas by nie chciał płacić za miejsca parkingowe. To jest dosyć oczywiste. To rozwiązanie nie jest po to, żeby zarabiać na naszych mieszkańcach, tylko żeby wymusić rotację. Skoro w Lubawie opłata za pierwszą godzinę, za jedną godzinę to 4 zł, w Nowym Mieście Lubawskim, który jest 3 razy mniejszy od nas, to 4 zł, w Ostródzie jest 5 zł, w Olsztynie 4,50, 6,40, my mamy raptem złotówkę, to mówienie, szanowni państwo, o kosztach dla mieszkańców, to jest w ogóle moim zdaniem, nie powinien taki argument padać, bo jeżeli mieszkaniec ma alternatywę, że za złotówkę przyjedzie, sprawę załatwi, to jest dla niego żaden koszt w dzisiejszych czasach. Druga godzina to jest złoty 20, szanowni państwo, czyli przy 5 godzinach to jest rząd kilku złotych. To tak jak były podwyżki od nieruchomości, a kwota podwyżki to była dla mieszkania 50-metrowego w skali roku 4 zł. I dla mnie argumenty o obciążeniach w tym kontekście, to powiem szczerze państwu, że nie przemawiają do mnie w żaden sposób, bo tutaj co pani Ania Radna Pogodowska cytowała, dla mnie to jest kluczowe. Nasi mieszkańcy jadą wszędzie i z nich zdziera się w tym momencie opłaty, tak jak to mógłbym odczytać, a my jesteśmy na tyle dobrzy, że cała okolica Iławy przyjeżdża do Iławy, blokuje miejsca parkingowe naszych mieszkańców i nawet nie możemy poprosić ich o to, żeby zapłacili 3-4 zł za godzinę załatwiania sprawy. Powiedziała pani, że nasze miasto jest miastem turystycznym i to jest atut, że nie mamy płatnych parkingów. Ja uważam, że to jest przekleństwo dla turystów, bo turysta jak jedzie tu kilkanaście godzin, to on chce przyjechać nad mały jeziorak, zaparkować, przejść się, zjeść, jechać dalej lub zwiedzać. W tym momencie nie ma takiej możliwości, bo nie ma miejsc parkingowych, bo wszyscy stajemy tam zawadzamy tymi autami po kilkanaście godzin. Ja w swoim życiu odwiedziłem ponad 30 państw, szanowni państwo, i powiem państwu, że nawet w takiej Albanii, która ma jeszcze dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o świat zachodni, miejsca parkingowe są praktycznie wszędzie. Powiedziała pani też o takim rozwiązaniu, ale nie podała pani tego rozwiązania, tylko żeby porozumieć się jakoś z policją, że na pewno się jakieś rozwiązanie, szanowni państwo, znajdzie. Proponując takie rozwiązanie, bym prosił od pani propozycję takiego rozwiązania, bo nie ma takiego rozwiązania. Policja nic tutaj nie wskóra, dopóki auto jest opłacane, a takie auta, szanowni państwo, takie przypadki są w naszym mieście. Opłata jest bardzo symboliczna, złotówka. W innych miastach, jak na przykład w Nowym Mieście czy w Lubawie, opłata wynosi 4 zł. My za złotówkę dla naszych mieszkańców chcemy dać

0: możliwość załatwienia sprawy i odjechania w inne miejsce. Ostatni aspekt, który też musimy brać pod uwagę. Takie ruchy w samorządach, które mają w tym aspekcie doświadczenia, już nawet nie będę przywoływał Warszawy, ponieważ to jest bardzo duża aglomeracja, bardzo duże miasto z całkiem innymi problemami, ale tego typu ruchy w samorządach są wykonywane po to, żeby sprawić, żeby więcej mieszkańców poruszało się komunikacją miejską. Jeżeli te dochody byłyby, a myślę, że jakieś będą z wprowadzenia takiego rozwiązania, to tego typu dochody moglibyśmy przeznaczać czy na remont obowiązujących już parkingów, czy na poszerzanie troszeczkę tych parkingów.
1: Radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
2: Na naszej komisji pytałam się, jaki procent przychodów uzyskanych ze strefy płatnego parkowania przeznaczy Pan na rozwój infrastruktury, bądź właśnie zieleni, czy budowę nowych parkingów. Otrzymałam odpowiedź, że nie planuje Pan w ogóle żadnego uzysku, a dziś będzie Pan się opierał na tym, aby w ogóle to było, ale nie, żeby na tym zarabiać. A dziś otrzymujemy totalnie inną informację. To w którym momencie Pan mija się z prawą? No przepraszam, no siedzę tu, koleżanka też siedziała na tej komisji i jesteśmy zdumione, co słyszymy dziś, a co słyszeliśmy na komisji.
0: My nie szacowaliśmy zysków, bo trudno je oszacować w tym momencie. To powiedzmy na koniec roku, jak zobaczymy, że wpłynęło, nie wiem, za te 3-4 miesiące 30-40 tysięcy złotych, to możemy z panią skarbnik założyć na przyszły kolejny rok razy 4, czyli na przykład 4 kwartały i wtedy możemy tymi pieniędzmi dysponować.
1: W pierwszej mojej kadencji były przeprowadzone takie analizy i odstąpiono od podejmowania uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
0: A powie pani, z jakiego powodu odstąpiono od tego?
1: No, a powie pan, z jakiego powodu?
0: Ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo miała to obsługiwać firma z zewnątrz.
1: Zewnętrzna, tak.
0: Dokładnie, która zgarniałaby cały zysk praktycznie, albo zdecydowane. Ja takiego rozwiązania nie przewiduję i nawet byłoby ono dla mnie niedopuszczalne, bo skoro mamy się składać wszyscy na te parkingi w formie opłaty, my mieszkańcy, to my powinniśmy jako samorząd o to zadbać, żeby te pieniądze trafiły do budżetu miasta.
1: Radny Michał Młotek, bardzo proszę.
3: Ja nie mam, zresztą mówiłem o tym też na komisji, mówiłem o tym wcześniej, kiedy odbywały się już pierwsze robocze dyskusje, takiego jednoznacznie negatywnego nastawienia do idei płatnych parkingów. Powiedziałbym raczej, że w tej sprawie, czy patrząc w ogóle ogólnie, nie tylko na Iławę, mam, podobnie jak koleżanka radna Jola Michalewska, mieszane uczucia, to znaczy widzę i wady i zalety takiego rozwiązania. Jednak w przypadku tej konkretnej propozycji, nad którą pracowaliśmy już na komisjach i nad którą pracujemy dzisiaj, jest mnóstwo wątpliwości. One wynikają w moim przypadku głównie z kwestii zarządczych, ale o tym jeszcze za moment powiem, ale też z czasu, w którym te propozycje próbuje się wprowadzić, czasu, w którym te propozycje próbuje wprowadzić pan burmistrz. Ja mam tutaj na myśli czas poważnych utrudnień komunikacyjnych. Jechałem 45 minut z ulicy Lubawskiej tutaj. Jako odpowiedzialna Rada Miejska powinniśmy głosować nad dokumentem, który jest i poważną rewolucją dla mieszkańców, i poważną rewolucją dla zarządcy, czyli dla gminy, nie mając tak jednoznacznie wypracowanej koncepcji funkcjonowania tej strefy i nie znając też skutków ekonomicznych, bo dziś powiedział pan, panie burmistrzu, że jakieś zyski będą, czy jakieś zyski być może będą. Ale jeszcze na mojej komisji kilka dni temu jakby w ogóle ta kwestia się nie pojawiała, czy nawet wręcz powiedział pan, że być może jakby trzeba wyjść z założenia, że trzeba będzie do tej strefy, czy do tej koncepcji, do tego rozwiązania, do tego pomysłu jakąś tam niewielką kwotę dopłacać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była rotacja.
1: Doczekał się swojego wystąpienia radny Michał Kamiński. Bardzo proszę.
4: Ludzie wynajmują miejsca parkingowe, kupują te miejsca parkingowe dla siebie. To pokazuje, że część ludzi chce mieć ten komfort pozwalający swobodnie zaparkować. Tutaj było też ze strony części państwa radnych, że właśnie przez to, że jest wiadukt zamknięty, to są korki i wtedy jakby te miejsca parkingowe jakby te korki nasilą. Ja uważam inaczej, że jeżeli na przykład chce zaparkować ktoś przed dworcem, nie ma miejsca parkingowego, to czasami 4 razy musi okrążyć, czy przy ratuszu, czy przy innym. Radny Młotek wspominał, że 45 minut jechał, ale o 14 przez Lubawską, to wtedy logiczne, że o tej godzinie zawsze będą korki.
1: Radna Martyna Wyrzlic, bardzo proszę.
5: Ja rozumiem obawy mieszkańców, ale też sama jestem kierowcą i widzę problem z parkowaniem. Budzi to duże emocje wśród mieszkańców i o ile sama idea płatnych parkingów nie jest zła, ale w takich miejscach, w których powinna następować rotacja ruchu, czyli tutaj w Urzędzie Miasta, przed sądem czy przed prokuraturą, zgadzam się, ale będę broniła dworca, tutaj tak jak koleżanki radne, dlatego że tam jest zupełnie inny charakter tego parkingu.

0: parkowania, to nie jest parkowanie długoterminowe i myślę, że wprowadzenie tam parkometrów po prostu obciąży mieszkańców. A tutaj sam pan burmistrz przed chwilą powiedział, że celem parkometrów nie jest zysk wśród mieszkańców, tylko rotacja. Tam na dworcu tej rotacji nie będzie, bo ludzie zostawiają samochody rano i odbierają je po południu, jak wracają z pracy.
1: Głos poprosił pan Krzysztof Portyanko, bardzo proszę.
2: Pozwolę się pani Martyna nie zgodzić. Z tego względu, że proszę zauważyć, że przy dworcu już planując parkingi, które zostały wykonane w ramach tej całej dużej inwestycji, ktoś przewidział i zaplanował miejsca postoju płatne. One były w pierwszym krótkim okresie czasu miały być bezpłatne. Natomiast sama idea była oczywiście pewnie słuszna, tak? I wtedy nikt nie widział ku temu wątpliwości. Natomiast trochę zabrakło niestety dalej wykonania, które zostało zablokowane poprzez założenia samego projektu i sposób rozliczenia tego projektu, tak? Od 6 lat prawie mamy sytuację, że parking teoretycznie przygotowany do tego, żeby był płatny, jest bezpłatny. W sytuacji, kiedy mamy całą praktycznie przygotowaną infrastrukturę i takie było założenie, żeby tą rotację wymusić, ktoś to kiedyś już analizował i przewidział, trochę mijałoby się z sensem zrobienie płatnego tego małego parkingu, kiedy nawet opłata byłaby minimalna, bo jak już też Państwa informowałem, zerowa stawka na chwilę obecną nie wchodzi w grę, to automatycznie ten parking stałby pusty w sytuacji, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jest inny duży parking. Możemy zostawić te parkingi przy dworcu bez opłat. Będzie się to wiązało z pewnymi skutkami. Będę musiał również zlikwidować te urządzenia, które są w tej chwili. Będzie to wymagało pewnych przeróbek.
1: Radny Stefan Hatała, bardzo proszę.
3: Tam tylko właśnie na tym miejscu, przy dworcu, to tylko przyjeżdżają, zostawiają auta i odjeżdżają. Też tam są auta, które mają karty za szybami. Sprzedam auto. Parking to ma być uczestników wszystkich, czy giełda?
2: W Lubawie w pierwszym momencie strefy płatnego parkowania były wprowadzone tylko i wyłącznie na rynku. Okazało się, że na tych wszystkich bocznych uliczkach nie można przejechać i mieszkańcy burmistrza atakowali, żeby rozszerzyć strefę.
4: Pamiętajcie Państwo, że ten ostatni parking zostaje parkingiem i daje możliwość bezpłatnego parkowania mieszkańcom. Szanowni Państwo, jest parking tymczasowy, parkuje tam kilkanaście godzin co najmniej na dobę, chociaż pani skarbnik mi tutaj podpowiada, ponieważ mieszka w tamtej okolicy, że jest znacznie większe zainteresowanie. Nie rozumiem idei deprecjonowania trasy parkingu tymczasowego. Nie było parkingu tam, to było źle, bo nie było gdzie parkować. Zrobiliśmy parking, to teraz Państwu się nie podoba, że to jest sklepisko.
1: Ad vocem Ewa Jackowska, bardzo proszę.
5: Porównujemy się ciągle do Warszawy, do Olsztyna. Ja mieszkam w Iławie i chciałabym, żebyśmy rozmawiali o Iławie. Jeżeli mamy się przymierzać, tak? Przepraszam, że tak mówię cały czas o tej Ostródzie, ale no, obecnie pracuję tam od kilku lat, więc widzę też postęp i rozwój w tym mieście. Więc jeżeli chciałabym się przymierzać do takiego i mieć jakąś miarę miasta, to Ostróda jest dla mnie idealną tą miarą, dlatego że to jest porównywalne pod kątem ludności, pod kątem oferty turystycznej, również nosi to znamiona to miasto turystycznego. I chciałabym jeszcze dodać, że komunikacja miejska w Ostródzie dla dzieci i dla seniorów jest bezpłatna.
1: Radny Dariusz Paczkowski, bardzo proszę.
6: Oczywiście w Ostródzie mamy 3 płatne parkingi przy 2 Biedronka, przy 1 Konflandzie. Tylko i wyłącznie nie ma SPP w Ostródzie. Droga Iławy jest zarejestrowanych na drogach iławskich około 19 tysięcy samochodów. W iławskim ratuszu pracuje 80 osób. W sądzie rejonowym w Iławie pracuje 81 osób. W prokuraturze iławskiej ponad 20 osób. To są też mieszkańcy Iławy. I oni też chcą dojechać do miejsca pracy. Czy to nie będzie dla nich kłopot?
2: Przy sądzie nie liczyłem, nie powiem z głowy, musiałbym policzyć, ale powiem na przykładzie ratusza, bo mówi pan o pracownikach. 70 pracowników ratusza, tak? 86 miejsc parkingowych jest wokół ratusza, tych wyznaczonych. Bo jest jeszcze kilka takich, które są wykorzystywane, ale nie są wyznaczone. Ileś samochodów pracowników, łącznie z samochodem służbowym. I proszę brać pod uwagę, że w tej liczbie, którą zaraz podam, są również samochody pracowników, które są wykorzystywane do celów służbowych, czyli pracownicy, którzy posiadają ryczałty i wykorzystują samochody w godzinach pracy do wykonywania czynności służbowych. Całe 13. To jest taki rząd wielkości pracowników ratusza. Mogę się pokusić i sprawdzę, ile jest pracowników sądu, którzy będą wykorzystywali parking. Nie wiem, czy uda mi się do takiej informacji dotrzeć. Na pewno

0: mogę policzyć, ile jest miejsc przy parkingu. Znaczy, nie wiem, czy uzyskam taką informację co do tego, ilu pracowników jeździ, bo to wie pan, to też nie jest powiedziane, że tak naprawdę tak samo jak w przypadku pracowników ratusza, no tutaj burmistrz też już taką decyzję komunikował, że nie będzie pracowników uprzywilejowanych ze względu na to, że będzie tutaj miejsce płatne, to ktoś otrzyma, nie wiem, karnet, bezpłatne parkowanie czy coś. 70. Tak, 13 pojazdów to jest pracowników.
1: Dodam jeszcze, szanowni państwo, że zarówno przy sądzie, jak i przy prokuraturze są parkingi bezpłatne obok, oprócz tych, które my chcemy obwarować parkometrami, więc przyjeżdżając o godzinie 7-7.15 te parkingi są całkowicie, szanowni państwo, puste. Pracownicy na pewno nie będą mieli problemu ze znalezieniem miejsca, a ja będę dalej zachęcał do tego, żeby jednak przesiadać się na komunikację miejską, a najbardziej na zdrowia przespacerować się do miejsca pracy. Mamy przypadek, żeby, szanowni państwo, bo słyszę ten pomruk na sali, mamy przypadek, że jeden z naszych pracowników przychodzi do pracy, a to jest pracownik przed emeryturą, przychodzi do pracy z Nowej Wsi, pieszo.
2: Dziękuję, szanowni państwo, wygląda na to, zgłoszeń więcej.
1: Szanowni państwo, przepraszam, pani przewodnicząca, nie ad vocem, tylko głos jeszcze chciałem zabrać. W związku z tym, szanowni państwo, że jest tak wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o parking przy dworcu, to składam poprawkę do niniejszej uchwały, aby parking przy dworcu został okrojony o ten górny parking i go wyłączam w tym momencie ze strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
2: Przypominam, że jesteśmy w miejscu przed głosowaniem nad uchwałą tak zwaną parkingową. Jeżeli jesteście państwo gotowi, to bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem formalnym, który złożył przed chwilą pan burmistrz. Stwierdzam, że wniosek formalny dotyczący wyłączenia parkingu mieszczącego się za lokomotywą na dworcu kolejowym ze strefy płatnego parkowania został przez państwa zaakceptowany. Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
3: Radni w Iławie ostatecznie zdecydowali, że parkingów płatnych u nas w mieście nie będzie. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Każde spotkanie z Weroniką Matią, autorką książek kryminalnych z Iławy, przeradza się w dyskusję nie tylko o książkach. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zapraszam na relację ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią w Iławie. Prowadzi je Małgorzata Jędrzejewska, również autorka książek z Iławy. Zapraszam, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
5: Weronika Matia, bohaterka jedna, a to jest druga bohaterka tego spotkania, czyli piąta powieść Weroniki Mati, Chłód. Oczywiście, ja wiem, że państwo wszyscy znacie, ale ja muszę z obowiązku kronikarskiego przypomnieć, kim jest pani Weronika Matia. Przypominam, autorka, dziennikarka, politolożka, współzałożycielka Szkoły Kreatywnego Pisania, później bestsellerów i jeszcze copywriterka. Ja nigdy nie wiem, czy ja dobrze to przeczytam, ale chyba dobrze. Okej. Jakie ma na swoim koncie książki? Żar, premiera 6 września 2023 i debiut roku 2023, wybrany głosami czytelników portalu Lubimy Czytać, a więc zaczęła z wielkim przytupem. Szept, data premiery 10 kwietnia 2024, Rój 25 września 2024, Rdzeń 30 lipca 2025 i Chłód, data premiery 25-26, dwukrotna laureatka konkursu na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, a w zeszłym roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału doceniona została powieść Szept i autorka otrzymała nagrodę wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w 2024 roku oraz nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Tak przy okazji, czy ten wielki kaliber to ciężki jest taki?
6: Bardzo ciężki, bardzo się cieszyłam, że zabrałam męża do Wrocławia, bo jeden wielki kaliber, no to myślę, nawet z mamą się sprzeczałam, mówiłam, że około 6 kg pewnie jeden waży, nie mogłam ją wierzyć, więc wchodziłam na wagę, sprawdzałam i faktycznie ponad 5, jeden wielki kaliber, więc jest
5: no to waga solidna.
6: Jest to narzędzie zbrodni, drodzy państwo, jakby ma bardzo ostre kanty, trzeba na niego uważać.
5: Dobrze, Weronika od kilku lat jest iławianką i myślę, że dzięki temu mamy przyjemność, ale też zaszczyt obchodzić prapremierę piątej powieści pod tytułem Chłód właśnie tutaj. I zaczniemy od

0: miejsca, w którym rozgrywa się akcja powieści. Pasym, Rudziska Pasymskie, Ośrodek Wypoczynkowy Rudka, Jezioro Kalwa.
1: No tutaj zdecydowanie najpierw było miejsce. Zaczepiłam jednego pana przy okazji pisania książki Rdzeń, gdzie w okolicy Olsztyna podrzucić zwłoki. I pan mi wskazał właśnie na ośrodek w Rudziskach Pasymskich. Powiedział, że jest tak mroczny i ma taką, no, taki vibe kryminalny, że jeżeli szukam takiego miejsca, które będzie mnie trochę kryminalnie inspirowało, to koniecznie tam. Na początku tylko sprawdziłam sobie Rudkę w internecie, bo można znaleźć na YouTubie filmy. Miejsce jest naprawdę przeogromne i takie no, bardzo, bardzo ciekawe, ale też niestety mocno zdewastowane, bo w czasie PRL-u był to taki ośrodek, który był perłą tego regionu. Ludzie tam przyjeżdżali na wakacje. No i ja też o tym piszę w książce, też dotarłam do takiej ciekawej informacji, że tam odbywały się takie obozy, tęczowe obozy. Ludzie z całej Polski, ale nie tylko, bo też z zagranicy, przyjeżdżali na dawne pole namiotowe i rozbijali tam sobie namioty, ale też jakby brali przez kilka dni nielegalnie we władanie ten ośrodek i dlatego tam jest niesamowicie dużo na przykład bardzo ciekawych, bardzo fajnych prac graffiti na ścianach. Są takie zakamarki różne, straszne. Naprawdę miejsce jest no takie, dziwię się, że jeszcze tam, że to ja wymyśliłam dopiero tą zbrodnię, którą tam popełniono, bo naprawdę miejsce jest przerażające. W ogóle bardzo dużo w tej książce jest właśnie takich rzeczy, które trochę podkradłam moim rozmówcom, żeby zbudować osobowości i historię postaci, które stworzyłam na potrzeby chłodu.
0: Co było inspiracją historii? Oczywiście jak najmniej zdradzę.
1: Może warto by było jednak wyjść od tytułu tej powieści, bo za każdym razem, kiedy zaczynam pisać, zaczynam od tytułu i tak było też tym razem, czyli chłód był pierwszy. I co dla mnie oznacza ten chłód? Ten chłód, poza tą zimową scenerią, czyli tym, że właśnie jest chłodno, zimno, pada śnieg i jest jezioro Kalwa skute lodem, chłód dla mnie też oznacza obojętność. I ja bardzo chciałam pokazać różne odcienie tej obojętności w tej powieści. I na pewno taką ważną, bardzo ważną postacią, która jest jednym z najważniejszych bohaterów tej książki, jest Szymon, czyli zabójca, który wyszedł z więzienia po 30 kilku latach odsiadki. To jest osoba, która została skazana na dożywocie, ale została wypuszczona. W ogóle w Polsce mamy dwa takie przypadki, a ja wymyśliłam trzeci. To się wzięło z tego, że ja bardzo często odwiedzam zakłady karne i rozmawiam z różnymi

czyli zabójca, który wyszedł z więzienia po 30 kilku latach odsiadki. To jest osoba, która została skazana na dożywocie, ale została wypuszczona. W ogóle w Polsce mamy dwa takie przypadki, a ja wymyśliłam trzeci. To się wzięło z tego, że ja bardzo często odwiedzam zakłady karne i rozmawiam z różnymi

0: obsadzonymi. Zazwyczaj jest tak, że kryminał... Że kryminał kończy się tam, gdzie jest osoba winna wsadzona do więzienia, nie? Historia się kończy, znaleźliśmy winnego i jakby on odsiaduje swój wyrok. A ja często, kiedy chodzę po tych zakładach karnych, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy odbywają karę, widzę, że ta historia dopiero się zaczyna. Ona się zaczyna dla nich, dla osób, które straciły wolność, zaczyna się dla ich rodzin, ale też zaczyna się dla osób, które zostały z tym poczuciem straty i pustki, bo ktoś odebrał im kogoś bliskiego. I ja sobie pomyślałam, że chciałabym właśnie ten moment uczynić punktem wyjścia trochę w tej historii i zobaczyć właśnie, co jest dalej. I co jest też potem, kiedy taka osoba wychodzi na wolność. Jak ona sobie poradzi, czy sobie poradzi. I myślę, że to był bardzo ważny element, kiedy właśnie pisałam Chłód. No ale oczywiście tam pojawia się też wiele innych odcieni tej obojętności. Wiele innych odcieni, można powiedzieć, trochę takiej dyskryminacji, ale z którą niektórzy sobie zaskakująco dobrze radzą. No, na przykład jednym z bohaterów jest Patryk, który jest beauty boyem. Beauty boy to jest taki chłopak, który lubi się malować i wyrzuca najczęściej makijaże do sieci, żeby po prostu no, pokazywać, tak jak robi te makijaże. I to też było niesamowite, ciekawe doświadczenie, bo rozmawiałam z takim chyba najsłynniejszym beauty boyem w Polsce, nazywa się Stysio. W ogóle moja redaktorka później mi dziękowała, że taką postać umieściłam w powieści i umieściłam w podziękowaniach, bo zaczęła go obserwować i mówi, że zafascynowana tym chłopakiem. Natomiast co było bardzo ciekawe, kiedy rozmawiałam ze Stysiem, to że on sobie doskonale radzi z hejtem. On w ogóle jakby uczynił z tego hejtu nawet taki swój znak rozpoznawczy, bo często nagrywa filmiki w stylu, że się maluje i mówi: odpowiadam hejterom. No i tam odpowiada w jakiś dowcipny sposób na te hejterskie zaczepki. I to też uczyniło postać tego mojego Patryka w powieści taką właśnie ciekawą osobą, bo sobie pomyślałam, że właściwie to może sobie z tym też doskonale radzić. Dlaczego on ma sobie radzić z tym źle? Już tyle razy jakby dostał taki cios, że już ma grubą skórę. Więc to też był taki ciekawy element, ale właściwie każda z tych moich postaci jest w jakiś sposób tym chłodem naznaczona.
1: Czyli można powiedzieć, że Szymon był punktem wyjścia i wokół niego później cała reszta szła?
0: Tak, tak można powiedzieć, że tak było.
1: Okej. Twoi bohaterowie rzadko są czarno-biali. Czy ty piszesz, bardziej interesujesz się zbrodnią, czy ważniejszy jest raczej ten moment, w którym człowiek decyduje się, że coś złego zrobi?
0: Raczej interesuje mnie ten moment, w którym ten człowiek decyduje się, kiedy zrobi coś złego, kiedy coś pęka. I to właśnie też jest swoją drogą bardzo ciekawe, bo kiedy ja rozmawiam z tymi wszystkimi osobami, które popełniły na przykład zbrodnie, to nigdy nie jest to jedna historia. I zawsze za tym stoi jakaś przeszłość, taka powiedzmy sobie złamana. Ja często mówię na spotkaniach autorskich, że każda zbrodnia bierze się z rany i naprawdę tak uważam, że to jest jakaś rana, której te osoby doświadczyły w przeszłości. Absolutnie to nie znaczy, że należy usprawiedliwiać takie zbrodnie, bo wiele z nas przeżyło różne rzeczy w dzieciństwie, a nie decyduje się w krytycznym momencie, prawda, pozbawić kogoś życia albo zrobić coś złego drugiej osobie. Natomiast to są właśnie za każdym razem inne historie i jakby nie ma jednego powodu, dlaczego to robimy. Ale zawsze jest tam jakieś wspomnienie jakiegoś skrzywdzonego dziecka. Często powtarzam, że gdyby wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe, to mielibyśmy bardzo dobry świat. No ale jest jak jest.
1: A ja bym jeszcze spytała, gdzie przebiega ta cienka granica dobroci, nie wiem, lęku czy głupoty, która kryje zło?
0: To już nawiązujesz do konkretnego wydarzenia w tej powieści i gdybyśmy powiedziały tutaj...
1: Ogólnikami.
0: To byśmy za dużo zdradziły. Bo w tej powieści bardzo ważnym wątkiem też jest nagrywanie różnych rzeczy i wpuszczanie ich do sieci. Żyjemy teraz w takim świecie, że można sobie obejrzeć naprawdę wszystko. Po raz pierwszy to dostrzegłam tak naprawdę dobitnie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że my właściwie możemy sobie tę wojnę oglądać właściwie jeden do jeden. Gdybyśmy dobrze poszperali w sieci, to możemy

0: obejrzeć wszystko, włącznie z egzekucjami. Najbardziej byłam przerażona tym, że to nic nie zmienia. Że to, że my to wszystko widzimy, no bo tak, jak czytamy o tym w gazecie albo słuchamy jakiejś relacji, to bardzo łatwo nam od siebie takie rzeczy oddalić, nie? Ale kiedy my widzimy, kiedy widzimy profil na przykład na Instagramie tam osób, które tam mieszkają, widzimy, jak wyglądają te zniszczone domy, co ci ludzie stracili, to nie działa to na nas w sposób mobilizujący, że my decydujemy się coś z tym zrobić jako ludzie, tylko działa to na nas w taki sposób, że jesteśmy jeszcze bardziej nieczuli. Jeszcze bardziej to
1: obojętniejemy, nie?
0: Tak, jeszcze bardziej to od siebie odsuwamy. Więc ja pomyślałam sobie też o tym, bo mieliśmy ostatnio takie głośne sytuacje w Polsce, kiedy zostały wrzucone do sieci, prawda, różne zbrodnie, albo nagrywał ktoś, albo nawet sam zbrodniarz niedawno, chłopak, tak, nagrał i udostępnił to swoje nagranie w sieci. No i teraz czy my jak to oglądamy, to jesteśmy trochę współwinni, nie, temu, że to udostępniamy. Co powinniśmy robić w takiej sytuacji? Czy powinniśmy tego filmiku w ogóle nie odpalać? Czy powinniśmy to gdzieś zgłosić? Dlaczego nas jako ludzi tak bardzo fascynuje oglądanie tego? I dlatego stworzyłam tam taką postać, która, no nie mogę właśnie za dużo powiedzieć, natomiast faktycznie jest to bardzo ważny element tej powieści. Jest to znowu odcień tej obojętności, o której powiedziałam na początku, czyli znowu jakiegoś rodzaju chłodu.
1: Ten pasym, te ludziska, to taka mała społeczność. I właściwie większość twoich powieści jest w małych społecznościach. Oprócz Olsztyna, tak? Jak uważasz, czy łatwiej ukryć mroczne tajemnice tam, gdzie się wszyscy znają, czy wręcz przeciwnie, wszystko szybciej wychodzi na jaw?
0: Sama nie wiem, powiem szczerze, z czego też wynika może to, że ja umieszczam w małych miejscowościach, to że ja z małej miejscowości pochodzę i po prostu wiem, jak to w takich miejscach działa. A w dużym mieście, tak sobie myślę, że gdybym ja coś zrobiła złego, to raczej bym się skryła w dużym mieście. Chyba byłoby łatwiej. Jak się kiedyś wyprowadzę do jakiejś wielkiej metropolii, to mogą Państwo mieć tutaj
1: podejrzenia,
0: że coś zrobiłam złego.
2: Eska i Ława.
1: Wiem, że niełatwo jest pisać o sprawach trudnych emocjonalnie. Jak u Ciebie to technicznie wygląda, gdy piszesz o takich właśnie trudnych sprawach? Czy czujesz razem z bohaterami ten chód? Czy musisz się specjalnie jakoś wprowadzać w nastrój? Nie wiem, muzyką? Może, nie wiem, bez skarpet i bez kapci się wiesz?
0: To, że jest mi chłodno.
1: Tak.
0: Nie, ja to zawsze muszę mieć ciepło, jak piszę. To zawsze musi być kocyk. I
1: co Ci daje pisanie właśnie o takich emocjach?
0: Rozumiem. Ono mi prawie nic nie daje, ono mi tylko zabiera. Nie, tak zupełnie szczerze. Jest to trudne, bo zanim ja napiszę o takiej postaci i o takim problemie, o którym Państwo przeczytacie, to ja muszę sama zrobić dokładny research, a często też porozmawiać właśnie z osobami, które taką rzecz przeżyły, żeby się ze mną podzieliły swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, więc jestem tylko człowiekiem i tak jak każdy myślę później o tym. Myślę, zastanawiam się, zostaje to gdzieś tam we mnie. To mi też właśnie bardzo pomaga budować wiarygodne postaci, bo ja mam też jakiś skończoną wyobraźnię albo też swój pogląd określony na świat, więc kiedy opisuję osobę, która jest kompletnie inna ode mnie, to muszę taką osobę najpierw znaleźć i spróbować z nią porozmawiać i spróbować ją zrozumieć i spróbować wejść trochę w jej życie, żeby opisać to po prostu w sposób wiarygodny. Natomiast powiedziałam, że mi to nic nie daje, tylko odbiera. Prawda jest taka, że mam tu raczej na myśli taką energię życiową, bo no jesteśmy tym, co czytamy i co oglądamy, czym się karmimy. Jeżeli ja się karmię przez pół roku jakimiś trudnymi, ciężkimi treściami, to ciężko później oczekiwać, żebym miała w sercu całą radość. Nauczyłam się już bardzo te rzeczy w swoim życiu prywatnym oddzielać. Łatwo przechodzić z takiego trybu mama do trybu teraz pisarka mrocznych scen. I faktycznie pomaga mi muzyka. Bardzo długo szukam w ogóle muzyki, która będzie odzwierciedlała to, o czym akurat piszę. I to też jest fajne, bo później jakaś ścieżka dźwiękowa kojarzy mi się typowo z daną książką. Teraz na przykład jak piszę powieść, to słucham ścieżki dźwiękowe z Dune. Taka jest naprawdę fantastyczna w ogóle Hansa Zimmera, więc rewelacja. Ale też chcę powiedzieć o tych dobrych rzeczach, kiedy ja piszę, no bo to jest tak, że rozmawiam o tych ciężkich tematach, prawda? Bo na przykład rozmawiam z osobami osadzonymi, czy z osobami, które powiedzmy zbrodnie, ale też poznaję na swojej drodze różne inne ciekawe osoby, które są bardzo inspirujące. W przypadku chłodu, tak jak powiedziałam o tym panu, który zajmował się tym

Mazurskim Uniwersytetem Ludowym, który spędził ze mną cały dzień i mnie obwoził. I to jest taka niesamowicie fajna, pozytywna znajomość. Dalej, ponieważ Szymon gra na akordeonie, bardzo mi zależało, żeby

0: pozytywne doświadczenie, więc dużo mam takich spotkań, które są, powiedzmy, gdzieś tam mroczne i dające do myślenia, ale dużo mam też bardzo dobrych spotkań po drodze, które są pozytywne. Siłą rzeczy, ponieważ piszę thriller i piszę kryminał, to raczej koncentruję się na tych historiach, no, które są, powiedzmy, trudniejsze, ale te dobre iskry też się zdarzają w moim życiu równie często.
1: W momencie, gdy zaczęłaś już tworzyć, pisać powieść, czy już znałaś wszystkich swoich bohaterów, czy doszli ci po drodze jeszcze?
0: Oni zawsze się muszą dogotować. To jest tak, że tak mniej więcej do setnej strony to ja ich tak trochę znam, ale jeszcze nie do końca. I tak mi się ciężko o nich wtedy pisze, naprawdę. Nie chcieliby Państwo czytać tej książki wtedy, bo ona jest, robią jakieś nielogiczne rzeczy po drodze, to się jeszcze tak wszystko zaczyna dopiero powoli klarować. A potem, jak ja już ich poznaję tak bardzo dobrze, to już wtedy mówię, okej, to już teraz pójdę z Tobą do końca, już teraz zabierzesz mnie do końca tej historii, mi ją opowiesz i wtedy jest świetnie. Ale na początku zawsze jest trudno. Miałam duży problem w chłodzie z pewnymi postaciami, no nie mogę powiedzieć z którymi, żeby też Państwu nie sugerować potem podczas lektury, że aha, to z nim czy z nią miała problem. Natomiast skorzystałam tutaj też z narzędzi scenopisarskich, z których się nauczyłam, chodząc na kurs pisania scenariuszy. No bo są takie pytania, które możemy sobie zadać w trakcie pisania, które obnażą słabości tekstu, a jak znajdziemy na nie odpowiedź, to nagle tekst będzie jakby pełniejszy i lepszy. Więc ja sobie w tej powieści w chłodzie wiele razy te pytania zadawałam na różnym etapie i odpowiedzi na nie przyniosły mi właśnie taki spokój i lepszą znajomość i tej historii, i bohaterów. Natomiast no, czy to była łatwa przeprawa? Nie była. Ona nigdy nie jest łatwa. Mi się za każdym razem wydaje na początku, że koniec, ja tej książki nie skończę. To będzie ta książka, która mnie pogrzebie. Po prostu nie uda mi się jej doprowadzić do końca. I wtedy mija ta połowa tej powieści i nagle ona zaczyna mnie porywać. To się dzieje też równolegle do tego researchu, czyli że ja jadę w te miejsca, o których piszę, rozmawiam z różnymi ludźmi. Oni mi nagle powiedzą coś takiego super ciekawego. I to mnie wtedy tak porywa i tak mnie fascynuje, jest moim paliwem. I wtedy kończę tę książkę z takim właśnie, no, z takim zadowoleniem i takim poczuciem, okej, Weronika, znowu dowiozłaś.
1: Z przytupem,
0: tak. Jednak w te miejsca jeździć, z tymi ludźmi rozmawiać, bo to właśnie bardzo pomaga. Na przykład tutaj w Chłodzie bohaterką jest technika kryminalistyczna, którą mogli Państwo poznać w rdzeniu, Karolina Rawa. Długo szukałam w ogóle pani, która jest technikiem, bo to jest zawód, który raczej wykonują mężczyźni. Także o wiele, wiele tam drzwi się obiłam, nikt nie znał żadnego technika, nikt nie mógł mi pomóc, aż w końcu trafiłam na panią fantastyczną, która podzieliła się ze mną wszystkimi swoimi wspomnieniami i tym, jak ona sobie z tą pracą radzi, dlaczego ta praca jest dla niej ważna i dlaczego w ogóle taką pracę wykonuje jako kobieta. Bo pomijając fakt, że trzeba mieć niesamowitą odporność psychiczną, to jeszcze trzeba mieć niezwykłą siłę fizyczną, bo walizki techników często ważą po 10 kg, a oni muszą z tymi walizkami po prostu chodzić wiele kilometrów, bo do nie wszystkich miejsc da się dojechać.
1: Karolina Rawa, czytałam wszystkie Twoje powieści, ale dopiero teraz przy Chłodzie w jakimś tam stopniu odczułam podobieństwo Karoliny do Ciebie. Miałam kilka razy wrażenie, że jak czytam to, co ona myśli, to jakbym słyszała Twój głos. Na ile dajesz z siebie tym jakiejś tam głównej bohaterce siebie, czy na ile się utożsamiasz z nimi?
0: No ja w ogóle zauważyłam, że mam jakiś taki archetyp policjantki w mojej głowie, od którego trudno mi się odkleić, a muszę się trochę odklejać, bo jednak nie mogę ciągle tworzyć bardzo podobnych postaci. Na przykład, ja na przykład widzę ogromne podobieństwo Karoliny do Dominiki Sajny z Szeptu. Widzę, że to są podobne kobiety z podobnym systemem wartości. Nieświadomie na pewno podarowałam im po prostu jakiś swój system wartości i jakby swoje pewne zachowania, jak sobie wyobrażam, żebym się zachowała w pewnych sytuacjach, bo to, jak ja sobie wyobrażam, żebym się zachowała, a to, jakbym się zachowała, to są oczywiście dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co robię zupełnie nieświadomie. Nigdy nie jest tak, że świadomie obdarzam te postaci swoimi cechami charakteru, ale to jest, myślę, że żaden pisarz nie powie, że tak, stworzyłem tego bohatera na swoje podobieństwo, ale zrobi tak, bo gdzieś to się po prostu jakimiś szczelinami z niego wydobędzie.

ogóle taką postać, jeżeli chodzi o antagonistę, to jest najtrudniej stworzyć, bo o ile jeszcze my rozumiemy motywację takiej osoby dobrej, powiedzmy, bo w ogóle wszyscy się uważamy często za osoby szlachetne i dobre, bywa z tym różnie później w realizacji, ale tak, ludzie o sobie lubią myśleć. Te postaci takie właśnie, które dokonały takiego moralnie złego wyboru, jest bardzo trudno zbudować, bo ja na przykład zauważam, że nie umiem takiej postaci zbudować, takiej, która byłaby tak jednoznacznie zła. Zła, bo zła. No bo nie ma takich osób na świecie, które są złe, bo złe. To jest za tym jakaś historia. To też jest taka konfrontacja, przed którą stawiam

0: też trzeba to powiedzieć, że osadzeni są zazwyczaj bardzo, bardzo samotni. A ci, którzy są osadzeni, ci, którzy właśnie dokonali zabójstwa, od nich bardzo często, bardzo szybko odwraca się rodzina i oni nie mają tak naprawdę nikogo. Tutaj akurat mój bohater miał wsparcie.
1: Zresztą miał dokąd wrócić.
0: Co jest też ważne, że nie mógłby z tego więzienia wyjść, gdyby nie miał dokąd wrócić, bo to się oczywiście sprawdza. Więziennictwo jest w taki sposób zorganizowane, żeby sprawdzać, czy ta osoba ma dokąd wrócić. No bo jeżeli nie ma, no to trzeba jej w jakiś sposób pomóc. Nie zawsze to się udaje i nie zawsze są takie narzędzia. Jeżeli nie ma dokąd wrócić, to jest ryzyko, że popełni te zbrodnie ponownie, tylko dlatego, że nie będzie umiała sobie poradzić. Więc to też jest ważne, żeby mieć kogoś po tej drugiej stronie. W ogóle jak będą Państwo czytali Chłód i będzie tam postać Szymona, to właśnie ja go wyposażyłam w takie doświadczenia tych wszystkich osób, z którymi rozmawiałam, które odsiedziały bardzo długie wyroki lub nadal je odsiadują. I nawet to, że miał w celi swojej szczurki dwa, to też jest prawdziwa historia. Tak kiedyś było. Kiedyś można było więcej rzeczy w celach trzymać, włącznie ze zwierzętami. I ta historia jest prawdziwa.
1: Niesamowite rzeczy opowiadasz. Dobrze, wrócę do tego, o czym już wspomniałaś, połowę pytania mi zabrałaś, chodzi o hejt. Tu cytaty z powieści, dwa oblicza, jesteśmy podwójni, w prawdziwym życiu normalni, a w tym internetowym podani. Skoro dążymy do rozwoju, to czemu za technologią nie podąża empatia? Ten Patryk, chłopak, który jest no inny, czy uważasz, że to pisarski obowiązek pisać o takich sprawach, które mogą doprowadzać do tragedii, taka codzienność, która może doprowadzić do tragedii. Czy uważasz, że czy to jest twoje posłannictwo, mówiąc górnolotnie oczywiście?
0: Trochę tak, natomiast nie uważam, że każda książka powinna się rozprawiać z różnymi problemami świata, bo czasami chcemy sobie poczytać dla relaksu, czasami chcemy się pośmiać, czasami chcemy po prostu przy książce nie myśleć, tak jak przy serialu na przykład jakimś nie myślimy. Natomiast ja faktycznie tak sobie myślę, że jeśli mam taki przywilej i piszę te książki, one są czytane, to chyba nie potrafiłabym napisać takiej książki, która nie byłaby w jakiś sposób dla mnie ważna. Za każdym razem sobie myślę, a jeśli to jest jakaś ostatnia moja już powieść, na przykład jeśli coś się wydarzy i więcej już nic nie napiszę, to jaka ma być ta ostatnia książka? Co ona ma powiedzieć o świecie, o ludziach, takiego, żeby ktoś sobie myślał, a przeczytałam tę książkę i ona coś we mnie zostawiła. To dla mnie szalenie ważne.
1: Dobrze, świetnie budujesz napięcie akcją, ale nie tylko, bo także tym, co jest niewypowiedziane między bohaterami. Czy umiesz powiedzieć, na czym polega taki sposób pisania, czy po prostu to robisz? Czy to jest wyćwiczone technicznie w kuźni bestsellerów?
0: I tak, i nie, bo oczywiście są momenty zawieszania akcji, których my się możemy nauczyć. Ale to jest też taka intuicja pisarska, która przychodzi po tym, jak się po prostu bardzo dużo czyta. Natomiast wiem, czego nie chcę robić i to też jest szalenie ważne, że nie chcę w tani sposób budować napięcia, nie chcę kończyć rozdziału zdaniem otworzyła drzwi albo otworzyła list, kropka. Niewykluczone, że czasem użyję takiego triku, ale ja sobie wtedy doskonale zdaję, że to jest takie, że nie jestem do końca zadowolona z tego. Wolę zawiesić akcję zawsze na emocji niż na jakimś zdarzeniu. Zawieszanie na zdarzeniu jest jednak łatwiejsze. I to jest wtedy, przyznam szczerze, trudne. Tak samo jak trudne w Chłodzie było dla mnie opisywanie zimy na 1500 różnych sposobów, żeby za każdym razem ta zima była inna, śnieg był inny, sople były innej długości, temperatura powietrza była trochę inna. Wiedzą Państwo, jakie to jest trudne? Naprawdę. W każdym rozdziale jest zima, a jeszcze na przykład w każdym rozdziale ktoś wchodzi na lód i za każdym razem ten lód trzeba opisać inaczej. Tak dużo muszę czytać książek związanych z tym, czego akurat muszę się dowiedzieć do danej książki, którą piszę, że już mi nie starcza czasu na przyjemne, po prostu czytanie dla przyjemności, więc tu mnie ratują audiobooki, których słucham, kiedy jeżdżę samochodem, co polecam. Teraz w drodze słuchałam sobie wszystkich trzech części Mariusza Kaniosa. Często pisze trylogie kryminalne, bo stworzył prokuratora, który kiedyś był księdzem. Poza tym, co jeszcze mi zapadło w pamięć, czytam oczywiście książki wszystkich moich przyjaciół, pisarzy i pisarek, których Państwo może znają, a może nie, czyli Ewę Przybrygę, Przemka Kowalewskiego, Grzesia Brudnika. Nie wiem, czy u nas w bibliotece są te powieści, ale jeśli nie,

0: to naprawdę szczerze polecam.
1: A ja jeszcze mam pytanie takie właśnie odnośnie pisania. Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby któryś z twoich bohaterów był w pierwszej osobie? Tak klasycznie jako ja?
0: Zawsze jest ktoś w pierwszej osobie, ale w czasie przeszłym.
1: O właśnie.
0: A ty mówisz
1: tu tak, i teraz. Mhm.
0: Podnoszę rękę, dotykam włosów. No, myślałam o tym i nawet miałam taki pomysł właśnie powieści, którą teraz piszę, a potem zmieniłam to i tak na, uwaga, drugą osobę, która będzie, uważam, dość wymagająca może dla czytelnika i w ogóle nie wiem, co powiecie, jak przeczytacie nie chłód, ale kolejną książkę, to co ja tam wyprawiam, to się trochę w głowie nie mieści. Powiedziałam o tym mamie, ona mówi, nie rób takich, nie pisz takich dziwnych książek. Ludzie nie lubią takich dziwnych. Ja mówię, mamo, ale ja muszę napisać właśnie tak tę książkę. Przykro mi, będzie dziwna. Więc to będzie w ogóle bardzo dziwna książka, bo cofam się tam do 1811 roku. Ale czasy współczesne też są. Właśnie miałam ostatnio konsultację z panem historykiem i przyznał szczerze, że bardzo fajne rzeczy wymyśliliśmy, które mogą się przydarzyć.
1: A kiedy premiera?
0: Na razie się cieszmy chłodem, ale ma być premiera jeszcze w tym roku. Ale jeśli się uda napisać, nie? Bo jestem teraz, jak mówiłam, że przełom przychodzi na 100 stronie, to jestem na 40, czyli jeszcze nie ma przełomu. I właśnie piszę taką scenę, że ktoś kogoś musi skądś przyciągnąć. I jest to dla mnie szalenie trudne. Już od 2 dni próbuję to napisać. Mówię, nie, no.
1: Kogoś przyciągniemy tutaj, słuchajcie, żeby pomóc. Inspiracja niech będzie.
0: A to w ogóle jest szalenie trudne, no bo jak na przykład kobieta ma unieść mężczyznę, nie?
1: Sprawdzimy,
0: no,
1: panowie.
0: Właśnie. Więc to są takie różne rzeczy, które muszę sobie tam wymyślać, jak ona taką osobę uniosła.
2: Jesteśmy na spotkaniu z Weroniką Matią. Skąd pani przyjechała na to spotkanie?
3: Przyjechałam z Morąga, wzięłam na wycieczkę teściową i z każdą premierą książki pojawiamy się tutaj na spotkaniu autorskim. No bo Weronika to jest tak wyjątkowa autorka. Od pierwszej powieści, od postaci Leny jesteśmy tutaj za każdym razem.
2: Ulubiona pani książka, no to pewnie ta ostatnia zawsze.
3: To znaczy jednak w tym sercu to się trzyma ten Żar i ta Lena i ten Kuba. Chociaż pozostałe też mają w sobie coś, to są książki, które są takie nieodkładalne, a jeżeli już je odłożymy, to potem te przemyślenia z nami gdzieś zostają przez długi, długi czas.
2: Pani, żeby przyjechać do Iławy, to musiała zrobić niezłą wycieczkę z tego Morąga.
3: No logistycznie to jest trochę nie po drodze, więc wsiadamy w Morągu, dojeżdżamy do Olsztyna, w Olsztynie przesiadamy się do pociąga do Iławy. Tutaj troszeczkę czasu mamy na spacery, więc robimy kroki dla zdrowia. Teraz czekam już właśnie na męża i będziemy wracać do domku.
2: Opłacało się przyjechać?
3: Jak zawsze i polecam każdemu.
2: Ciekawe spotkanie było dzisiaj.
3: Bardzo ciekawe, ze względu na panią Weronikę i ze względu oczywiście na panią Małgosię, która jest wyjątkową kobietą również.
2: To była relacja ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią, pisarką książek kryminalnych z Iławy. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
5: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
6: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest konstytucja, która mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym Państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysokiej, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień i terenów zielonych między innymi w miastach, jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody ze wszystkimi aktami powiązanymi. Standaryzacja jest niezbędna do tego, żeby te akty prawne uszczegółowić, żeby zapewnić jakość i mierzalność wykonywanych prac w obrębie drzew. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ sama ustawa o ochronie przyrody jest aktem nieco ułomnym. Już na samym początku w definicji drzewa możemy zauważyć, że ustawodawca zupełnie pomija tak istotny element w budowie morfologicznej drzewa, jak

są korzenie. Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane, w związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną. Ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 cm. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część

Cięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, chociażby do składowania różnych materiałów budowlanych, stawiania kontenerów, stawiania toalet, czy po prostu jako droga, którą uczęszczają maszyny budowlane. Powoduje to bardzo mocne zagęszczenie gruntu, a zagęszczenie gruntu to jest brak tlenu, powietrza i znowu dochodzi do powolnego zamierania drzew. Znowu w okresie czasami 5-10-letnim, więc kolejne drzewa i ich śmierć nie będzie powiązana z budową i procesem inwestycyjnym. To, w jaki sposób zazwyczaj chronione są drzewa, co często jest zapisywane też w umowach, w specyfikacjach, to jest odeskowanie pnia, które nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkadzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać tu na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce, ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie, takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo poważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak naprawdę każde drzewo, które będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele, będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest oczywiście bezpieczeństwo naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych komunikacyjnych to musi być zachowanie skrajni. Tu jako bardzo dobry przykład chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasadzeń planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku, sadząc drzewo, wiedzą, że drzewo, które sadzą, ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych, stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy.

0: podkaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą podstawową inwentaryzację, cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto, z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać proces inwestycyjny jeszcze przed rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z panem burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych jako osób, które są w przestrzeni publicznej, mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą pielęgnację, prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, tu akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiłam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego czy one powinny być usuwane czy nie, tego co robić z martwym drewnem czy nie, więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. Ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw, ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie się przewrócił. A tu przykład tego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u Państwa radnych, bo to o Państwu uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
1: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo, już po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, na mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory Krzysztof nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę Panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
1: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
3: Ja zgadzam się z Panią Magdą. Uważam, że drzewo strażak powinien zostać tak jak leży, tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu wypadkowi uległ.
0: Zgadzam się oczywiście. Ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku taka edukacyjna stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
1: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
4: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj no, dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czyli nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą na samochody. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy

0: można je usuwać. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście decyzja zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane. I takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe, w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one, mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów. Więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu, ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię, obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
0: Bardzo dziękuję.
1: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie, i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy, natomiast nie powinno być problemu. No też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak? Ja w tej chwili jest mi ciężko sobie wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć, natomiast mówię, no to powiem tak, no każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
2: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
3: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew w pobliżu właśnie żerowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże, i też jeden z mieszkańców wysyłał mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku, nie wiem, do tych drzew jakieś takie te siatki ochronne powinniśmy stosować? Jak to wygląda?
1: Siatki to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym no też kwestia jakby tego, kto jest właścicielem tego drzewa, nie? Bo teraz pytanie, czy to faktycznie gdzieś tam nasze, czy może Wody Polskie, bo to tam różnie jest z tymi własnościami. Można, ale to na krótką metę, osłaniać się takimi czarnymi foliami, bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Jestem dzisiaj na kolejnym już kulturalnym spotkaniu w biznesie i widzę nowe twarze.
6: Miłosz Cendrowicz.
7: Malwina Gębiewska-Dygas.
5: Co Państwo tutaj dzisiaj robicie?
6: Przyszliśmy zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Jesteśmy pierwszy raz, zainteresowało nas to wydarzenie. Już od pewnego czasu śledziliśmy.
7: Bardzo dobre wrażenia, bardzo wspaniałe. Dużo ciekawych osób, dużo ważnych informacji rozwojowych. Coś wspaniałego.
6: No i można nawiązać kontakty lokalne, biznesowe przede wszystkim.
5: Mam tutaj, jak to było, że seniora, tak, tych spotkań, czyli Rafała Waszkiewicza, jak dzisiaj? Czy jest za każdym razem na tych spotkaniach inaczej?
8: Totalnie inaczej. Każde spotkanie to nowe znajomości, nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowe rozmowy, nowi prelegenci.
9: Petarda.
8: To jest możliwość właśnie poprzez rozmowę i poprzez spotkanie budowania relacji i wymiany doświadczenia. A jeżeli tutaj dwoje ludzi, troje ludzi się spotka, to wiadomo, że można się wesprzeć, czy to w formie właśnie reklamy, wsparcia. Jest wiele możliwości.
5: To, co dzisiaj padło ważne z Pana ust, to żeby przed wakacjami zwracać uwagę na to, czy firma, która organizuje dziecku zajęcia, czy robi wszystko zgodnie z prawem.
8: Tak jest, to jest niezwykle ważne. 2025 rok dał mi dużo do myślenia, ponieważ miałem telefony, gdzie rodzice czy dziadkowie dzwonili, pytali się, czy my wystawiamy jako firma fakturę. Zawsze prosimy osoby zainteresowane naszą ofertą, aby sprawdzały to, czy dany wypoczynek jest zgłoszony do kuratorium oświaty i

0: czy widnieje on na stronie ministerstwa w zakładce wypoczynek.gov.pl. Tam każdy z organizatorów ma określony numer danej usługi turystycznej i można to bardzo szybko zweryfikować, czy ta firma działa legalnie i odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
1: Pani tutaj właściwie przyszła w jakim celu? Grażyna Skrzyniarz, która na co dzień zajmuje się animacją, prawda?
2: Tak, to prawda, jestem pierwszy raz co prawda na dzisiejszym spotkaniu. Zaprosiła mnie w sumie koleżanka, która też już była i faktycznie zaciekawiły mnie te tematy, bo jednak ZEF jest tematem aktualnym, bardzo poruszanym wśród przedsiębiorców, więc też również marketing, jak i pisanie książki. To są tematy, które mnie bardzo zainteresowały, więc chciałam bardziej się zaznajomić z nimi, jak również poznać naszych i własnych przedsiębiorców. Bo uważam, że nasi przedsiębiorcy tutaj z Warmii i Mazur powinniśmy znać się, jakby trzymać razem.
1: Małgorzata Jędrzejewska dzisiaj nie śpiewała, chociaż reklamowała śpiewanie i swoje usługi właściwie, ale wspomniała Pani też o książce. No właśnie słuchacze dopytują, co z książką.
3: 30 marca będzie spotkanie autorskie w bibliotece. Poprowadzi je, tadam, chyba już mogę zdradzić, Weronika Matia.
1: Co za kombo, dwie pisarki.
3: Zgodziła się, także bardzo się z tego powodu cieszę. Książka jest w składzie, także no coraz bliżej, coraz bliżej.
1: Czyje to będzie spotkanie autorskie właściwie, bo Weronika też wydaje wkrótce swoją
3: Weronika
1: książkę.
3: Będzie miała przede mną, ponieważ Weronika ma 25 marca, ma premierę, a spotkanie autorskie z nią będzie 24, a ze mną 30. Jeszcze, nie wiem, chyba mogę wspomnieć, że jeszcze Emrys Kosek ma 25 marca swoją premierę, ale kiedy będzie miał spotkanie autorskie, to nie wiem.
1: Tak to się plotkuje z pisarką.
3: Tak jest, mogę zdradzić różne tajemnice, ale do tego Poliszynela, ale na tym wystarczy. Więcej tajemnic nie znam.
1: Bardzo dziękuję. W takim razie tytuł książki, Pani Małgosiu?
3: Po drugiej stronie siebie. Jest to obyczaj psychologiczny. Trzeba będzie dużo chusteczek do czytania.
1: Do płakania?
3: Do wycierania oczu.
4: Jak z pasją łączyć biznes z kulturą? O tym Joanna Neścior, Iławskie Centrum Kultury.
5: Chciałabym Państwa zaprosić do tak naprawdę współtworzenia tego wydarzenia, które organizujemy w tym roku już czwarty raz, więc to jest już wydarzenie, które ma swoją markę, przyciąga swoją już publiczność. Wiem, że Panie czekają na to wydarzenie. No i tak pokrótce opowiem, jak to wygląda. Organizujemy wydarzenia z pasją, na które zapraszamy w głównej mierze kobiety i przygotowujemy właśnie dla nich te atrakcje specjalnie wyselekcjonowane i wybrane. W holu kina są wystawcy, którzy wystawiają własne stoiska. Często są to takie osoby, które mają jakąś swoją ofertę kierowaną do kobiet, ale nie tylko. W sali kina przeprowadzamy konkursy, w których właśnie do wygrania są upominki sponsorowane przez naszych partnerów. My w zamian dajemy właśnie naszym partnerom reklamę na dużym ekranie w kinie podczas wydarzenia. W materiałach promocyjnych wydarzenie wspominamy właśnie o naszych partnerach, także ja serdecznie zachęcam do uczestniczenia w tym, do tworzenia z nami właśnie tych wydarzeń i do kontaktu. Na pewno gdzieś możecie Państwo znaleźć jakieś swoje miejsce właśnie podczas tych wydarzeń. Zapraszam.
4: Justyna Sikorska z Iławskiego Centrum Kultury o tym, kiedy jest możliwość włączenia swojej firmy w animację.
6: Taka możliwość jest podczas Dnia Dziecka, które organizujemy, a także chociażby przy Iława Sound Lake Festival, gdzie jest strefa animacji i tam firmy, nasi partnerzy mogą też swoje stoiska zaprezentować i te animacje zorganizować.
1: Szmacianki u Anki.
7: Dokładnie, Patrycja Zielińska. Anka to jest moja mama ze względu na to, że ona już od dawna jest krawcową i zaraziła mnie tą pasją, więc tak, to prawda. Więc stwierdziłam, że przy jej pomocy stworzę taką malutką firmkę, która będzie szyła upcyclingowe rzeczy, torebki, nerki, plecaki. Upcycling jest to wykorzystanie drugi raz tego samego materiału, czyli na przykład jak w naszym przypadku mam tutaj torebkę jeansową, więc jest to drugie zastosowanie. Na przykład były te jeansy za duże, za małe, nie pasowały, więc proszę, stworzyliśmy torebkę.
1: Jak Pani ocenia dzisiejsze spotkanie?
7: Super, ja jestem drugi raz na tym spotkaniu, fajnie poznać nowe twarze, nowe osoby, z którymi może w przyszłości bym mogła współpracować.
1: Czyli tutaj Pani szukała jakby możliwości sieciowania się,

0: bardziej jak wspomóc miasto w kulturze?
1: Nie, właśnie to sieciowanie chyba, tak?
2: Sieciowanie, też wiedzę, jeżeli chodzi o prelekcje, ale też chciałam postawić w tym roku na to, aby trochę wspierać naszą Iławę, aby może właśnie wykorzystać jakieś wydarzenie do tego, aby się tam pojawić i wspierać Iławę.
0: Mirosława Sękowska dzisiaj o kajakowaniu, chociaż jeszcze lód na wodzie, ale już pani zachęcała uczestników do kontaktów. I pytanie, jak pani ocenia to rozruszanie? Czy coś tutaj pani wyciągnęła dla siebie i co to było?
3: Słuchałam wszystkich tych prelekcji. Zainteresowało mnie trochę o tym inkubatorze technologicznym, jeśli miałabym coś wymienić, to o tym, że tam jest ta też edukacja, nie powiem, że włączająca, tylko w ogóle dla różnych grup i tam pomoc dla osób bezrobotnych i tak dalej. Ale ogólnie to ja jestem kajakarka. Chciałam zachęcić tu też osoby, chociaż tak patrzyłam, że to może chyba nie mój rynek, tak jakby potencjalny. No niemniej jednak robię to w Iławie, nad rzeką Iławką. Mam te kajaki i chętnie bym tam widziała różne grupy ludzi i z dziećmi, rodziny, ale czy małżeństwa z dziećmi. I w ogóle jeśli ktoś nie umie pływać, to ja zachęcam, niech przyjdzie, ja wszystko pokażę, poinstruuję, poprowadzę na tej rzece Iławce. Na początek jakiś mały kawałeczek, ale Iławka jest bezpieczna, jest spokojna rzeka.
0: Płytka
3: jest. Także to jest takie dobre miejsce na początek jakby takiego, żeby zachęcić się do tego kajakowania.
4: Lokalni przedsiębiorcy, mniejsi i więksi, wzięli udział w biznesowym spotkaniu w kulturze już po raz czwarty.
5: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
6: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
7: Małgorzata Jędrzejewska,
8: Marta Milewska-Haska,
9: Anna Okuniewicz.
6: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
7: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych...

0: a rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje, zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
1: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców i Ławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych

0: W związku z tym postanowiliśmy ruszyć mikrofon dla każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć. Może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać. Tak samo, każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni, ciała, bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Wszelkie odgłosy paszczą pożądane.
0: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić, co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania przyśmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora każdy może przyjść. Oczywiście jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę. To takie chyba najważniejsze.
1: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
0: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w mikrofonie dla każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz. I popularny jest, znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
2: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
3: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Myjską 25 czerwca o godzinie 18, 16, 30 lipiec też godzina 18 i 13, 27 sierpnia godzina 18. Można zabrać swój kocyk.
1: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać,
3: posłuchać.
2: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska. Jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
1: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
0: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym, no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
0: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami, ale ale powiem tak. 25 w czwartek zapraszamy Was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
0: Oczywiście, że tak.

0: jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
1: Chyba, że wniesiecie.
0: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
2: Ale to trochę z pogodą ryzykowne,
1: może
2: bo...
1: jam session.
2: Bo to będzie pod gołym niebem,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na rozpoczęcie, na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
2: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane, jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
0: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemny czas.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony władza z Zalewa. Piotr Pietrasik, burmistrz gminy Zalewa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
2: Rozmawiamy o 2026 roku, co tam słychać w gminie pod kątem wydatków budżetowych głównie, bo budżet uchwalony, udało się go dopiąć, rozumiem, tak jak wszystkim samorządom naokoło. No i co tam będzie się w Zalewie i okolicach najbliższych działo?
4: Może powiem, co już się zadziało na początku roku. Odebraliśmy nowy wóz strażacki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 1 470 000 bodajże, koszt zakupu. Oddaliśmy do użytku magazyn na ochronę ludności i obronę cywilną z sprzętem typu nagrzewnice, agregaty prądotwórcze, torby A4 medyczne zakupiliśmy i cała infrastruktura, wyposażenie takie na wypadek jakiegoś zagrożenia czy jakiegoś kataklizmu.
2: Ten magazyn tylko będzie typowo magazynowy, bo niektóre samorządy, to wiem, że łączyły funkcje te magazynu, że mogą te magazyny jako coś jeszcze służyć. Tu też się tak udało, czy to typowy magazyn?
4: To jest magazyn pod urzędem gminy w piwnicy, dość fajnie położony, tym bardziej, że tam mamy część ogrzewaną, także jak mamy jakieś tam krótkofalówki, telefony do łączności satelitarnej, to się to nie zawilgotnieje, w dobrych warunkach będzie przechowywane. Mamy możliwość tam składowania jeszcze jakichś dodatkowych na razie rzeczy, bo wiadomo, że będziemy uzupełniać te zasoby magazynowe, także tutaj go też jakoś tam na swój sposób wykorzystujemy.
2: Jeśli chodzi o drogi i inwestycje, bo tego zawsze najwięcej jest zaplanowanego w samorządach. Tutaj też u was jeszcze sporo do zrobienia w temacie dróg?
4: No, w gminie Zalewo drogi, to jak wszyscy wiedzą, były chyba na ostatnim miejscu w budżecie i w realizacji. W tamtym roku udało nam się sumarycznie zrobić około 16 km z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, także na pewno jest progres duży, to widać i czuć, tak?
2: Próbuję prześledzić sobie ścieżkę, jak się przejeżdża przez Zalewo, gminę Zalewo, to trudno nie przejechać przez was, jadąc do S7. Duży problem jest z rozjeżdżaniem tych nawierzchni?
4: Nawierzchnie były rozjechane. W tamtym roku zrobiliśmy ulicę Kilińskiego wspólnie ze starostą 1600 metrów i tu na tym odcinku została zbudowana też ścieżka pieszo-rowerowa z przejściami, a rzutem na taśmę przed Bożym Narodzeniem Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował 7 km 519 w kierunku Małdyt. I tutaj już nam to poprawiło zdecydowanie stan nawierzchni i możliwość komunikowania się. Ostatni odcinek na terenie gminy Małdyty został, ale on już nie jest tak bardzo uciążliwy jak ten od Zalewa, tak? Gdzie były takie poprzeczne wyboje, że nie szło jechać. Zakłady istniejące w Zalewie też miały problem z wywiezieniem swoich produktów, bo to wszystko na tych tirach rozjeżdżało się, po tych dziurach utrzęsło i z tym był problem. Myślę, że teraz jest duża poprawa.
2: A jeśli chodzi o oświatę, bo tam były zawirowania pewne, udało się to wszystko pogodzić i dograć?
4: W tamtym roku zamknęliśmy chyba jako jedyna gmina w Polsce dwie szkoły podstawowe. Poskładało się to wszystko w miarę, myślę. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować nauczycielom, rodzicom za

0: cierpliwość, za wyrozumiałość. Układamy na nowo to wszystko. Myślę, że już to jakoś funkcjonuje. Dowozy też są poukładane. Tym bardziej, że robimy remont w szkole w Zalewie. On cały czas trwa. Myślę, że do końca roku go zakończymy. Jest w 30%, szkoła jest wyremontowana. Od przyszłego roku myślę, że to już będzie zupełnie inaczej wyglądało. Będzie sala wyremontowana, gimnastyczna. Będziemy mieli dodatkowe pomieszczenia na świetlicę po starej remizie strażackiej przy szkole. No i będziemy mieli wszystkie sale odnowione, nowe oświetlenie, wentylacja, remont zewnętrzny już jest zrobiony, nowe okna, nowa elewacja odświeżona, będzie boisko przyszkolne nowe z nawierzchnią sztuczną, winda będzie zamontowana nowa w szkole, także będziemy mieli szkołę przystosowaną dla niepełnosprawnych. Myślę, że zupełnie inaczej będzie to wyglądało jak do tej pory. Co do pojemności, to my nic nie zmieniamy. Będziemy mieli dodatkowe sale na świetlicę, ale powiększamy stołówkę, żebyśmy mogli tam przygotowywać posiłki na miejscu, a nie dowozić tak jak do tej pory jest. Ilościowo nam się nie zwiększy, zresztą nie mamy takiego problemu, bo nam ciągle dzieci ubywa, tak? Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej w Zalewie, nas było ponad 600 dzieci, a dziś do szkoły do Zalewa, gdzie mamy dwa budynki, bo jeszcze mamy przedszkole, plus tam pierwsze klasy mają lekcje, 340 dzieci.
1: A zapotrzebowanie na tą opiekę przedszkolną, bo niektóre gminy tutaj idą w tą opiekę najmłodszych i podobno jest duże zainteresowanie w gminie Zalewo również?
0: Przymierzyliśmy się do stworzenia żłobka z tych refundowanych środków od wojewody, ale mamy prywatny żłobek i przedszkole na terenie miasta i zrezygnowaliśmy, bo jak zrobiliśmy sobie rachunek taki ekonomiczny, to wyszło nam, że 500 tysięcy złotych dopłacimy, a będziemy mieli na 12 dzieci żłobek. Tu akurat w naszym przypadku gminy i miasta nie ma jakiegoś takiego dużego zainteresowania żłobkiem, że mamy problemy. Wszystkie dzieci, które są chętne, mają miejsce w żłobku prywatnym. My koncentrujemy się teraz bardziej na przedszkolach. Będziemy robili mniejsze grupy, żeby dzieci miały bardziej komfortowo. Mamy przygotowany projekt na termomodernizację przedszkola i gdzieś tam już słyszałem, że będą nowe nabory. Będziemy startować, aplikować do jakichś środków, żeby pozyskać dofinansowanie. Będziemy musieli przeprowadzić remont zewnętrzny, wymianę okien, nowe schody. Cały czas działamy w tej kwestii.
1: A jeśli chodzi o dojazdy dla mieszkańców, jakaś komunikacja kursuje po gminie Zalewo, żeby dowozić do szkół i do pracy?
0: Cały czas komunikacja działa tak samo jak do tej pory. Tu jest trochę problem, bo słyszę gdzieś od mieszkańców, że pytają mnie, dlaczego te autobusy puste jeżdżą. I tak jak ja to wcześniej widziałem, to dziś jest ta sama sytuacja, że często jedzie ten autobus i jedna osoba jedzie, albo w ogóle nikt nie jedzie. Rano dzieci, jest obłożenie, bo tych dzieci jeździ po 40, po 50, a później następne kursy to tam pojedyncze osoby. Ale komunikacja działa, bierzemy w tym udział. Z takich ciekawostek rozmawiamy. Ostatnio się spotkałem z panem starostą i z Marcinem Mądrym, burmistrzem Susza. Będziemy myśleli o uruchomieniu jakiegoś połączenia z Zalewa do Susza i z powrotem, bo myślimy o zachęceniu młodzieży z Zalewa, żeby chodziły do średniej szkoły do Susza. Bo tutaj ani jedno dziecko z terenu gminy Zalewa nie chodzi do szkoły w Suszu, a chcielibyśmy coś zmienić, bo tam powstają nowe profile, no i dobrze by było zacieśniać współpracę na poziomie powiatu.
1: Czyli wszystkie jeżdżą do Iławy?
0: Iława, Dobrocin, Ostróda, tutaj bliżej jest i lepiej to skomunikowane. Tu ze względu na słabą jakość drogi, no i odległość, tak? No i taki nienaturalny kierunek. Tutaj próbujemy coś zrobić, mieliśmy spotkanie z dyrektorami szkół, ze starostą rozmawiamy, będziemy próbowali od września coś w tej kwestii zrobić.
1: W związku z uruchomieniem tej klasy mundurowo-wojskowej, tak?
0: Też. Okazuje się, że tam akurat problemu z naborem dzieci nie ma, ale to by powstały nowe oddziały, tak? Dobrze by było się wspierać na poziomie powiatu.
1: Mignęło mi tam ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących nowoczesnej fermy dla krów. Czyżby gmina Zalewo chciała iść w tym kierunku?
0: No jak widać, że są protesty, to znaczy, że nie za bardzo. Stowarzyszenie zorganizowało to spotkanie. Ciężko te konsultacje idą, gdyż jedni próbują wykiwać drugich. Inwestor zrobił wyjazdowe spotkanie u siebie na podobnej fermie. Wysłał zaproszenia, ogłoszenia były, podstawił autokar. Przyszło parę osób. Ja byłem na tym wyjeździe, bo chciałem sam się przekonać, jak to wygląda w rzeczywistości. Tam jest ferma 30% większa niż ta, co ma powstać tutaj na terenie Zalewa. Nie mam pojęcia, jak to się potoczy.
1: A druga strona twierdzi, że szkodliwość środowiska będzie?
0: Że będą uciążliwości

0: czynności zapachowe, że muchy, szczury będą atakowały. Ja nie mam takiego wrażenia, nie wiem jak to się skończy. Patrząc obiektywnie na to, czy ja wydam pozytywną decyzję, czy negatywną, i tak któraś strona będzie się odwoływała i w sumie skończy się to, podejrzewam, w sądzie.
1: A referendum nie załatwiło sprawy?
0: Nie mam pojęcia. Ja mam już na stole decyzję środowiskową, opinię środowiskową, opinię sanepidu i opinię Wód Polskich, które wszystkie są pozytywne, tak.
1: A w międzyczasie protestujący zorganizowali jeszcze spotkanie, na którym nie pojawił się z kolei inwestor. Myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać. A teraz zostańmy jeszcze przy tematach środowiskowych, kanalizację, bo tu dość sporo będzie się działo. Udało się uzyskać dofinansowanie na inwestycje.
0: Dokładnie, rzutem na taśmę, można tak powiedzieć, bo aplikowaliśmy już chyba w zeszłym roku, w marcu składaliśmy wnioski, ale ze względu na te wskaźniki, niskie zagęszczenie, mało przyłączy, gdzieś byliśmy na przedostatnim miejscu chyba z wnioskami pod względem punktacji. Tylko ze względu na to, że były krótkie terminy realizacji, część samorządów się wycofała, no i tak się złożyło, że zapukali do nas z pytaniem, czy jesteśmy w stanie w tym terminie zrobić, czy jesteśmy zainteresowani. Bez namysłu podjąłem decyzję, że tak, startujemy, bo w drugim rozdaniu nie ma szans, żebyśmy dostali te środki, bo nie kwalifikujemy się ze względu na małą ilość przyłączy, a długą rozciągłość tej kanalizacji 6 km, nie dostaniemy żadnego dofinansowania ze względu na niską ilość punktów. No i tutaj wszystkie ręce na pokład. Nasz Zakład Gospodarki Komunalnej wystartował w przetargu, no i wygrał najniższą ceną.
1: I kanalizacja będzie dotyczyła jakiej miejscowości?
0: Kanalizację robimy w miejscowości Matydy. Do 15 maja ma być ukończona, odebrana. I mi się wydaje, że się wyrobimy, bo wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Pogoda sprzyja. Słyszałem ostatnio o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo tutaj jak będzie taka możliwość złożenia wniosków, to na pewno będziemy też aplikować, bo mamy dużo miejscowości, gdzie jest 15-20 domów w miejscowości, a odległość jest 3-5 km, także nie jest ekonomicznie uzasadnione rozkładanie kanalizacji, tak? I tutaj jak będą takie możliwości, będziemy startować. Robimy też w miejscowości Girgajny, mamy pierwszy etap zakończony z dofinansowaniem KOWR-u. Mamy 100% refundowane z KOWR-u ze względu na to, że ta kanalizacja została przejęta od KOWR-u na własność gminy i tutaj jest możliwość refundacji. Zrobiliśmy pierwszą część, wystąpiliśmy o sfinansowanie drugiej części, ale KOWR złapał zadyszkę i gdzieś Warszawa odcina środki nam. Monituję to wszystko, rozmawiam tam gdzieś wyżej, próbuję jakieś spotkania umówić, żeby jednak przywrócili te środki, bo mamy projekt na następną kanalizację w Dajnach. Dość duża inwestycja i tam jest też duży problem, bo tam nie ma zbiorników i jest problem z tym szambem.
1: Jakieś wydatki, jakieś inwestycje rekreacyjne? Upiększanie miejscowości na terenie gminy? Coś w tym kierunku będzie robione w tym roku?
0: Może nie upiększanie, ale przygotowanie jest. Mamy projekt na budowę szatni i bieżni na stadionie miejskim. Murawę mamy dość taką w miarę w porządku. Dużych środków za bardzo nie ma do możliwości pozyskania. Chcemy jakimś tam minimalnym nakładem zbudować nową szatnię, bo ta jest w opłakanym stanie, i chcemy zrobić bieżnię tartanową, bo nie mamy żadnego stadionu lekkoatletycznego. A z upiększania, no to tak na bieżąco, jakieś tam z bieżących środków nie mamy na razie. Mamy projekt na zagospodarowanie centrum, ale musimy go troszeczkę zmodernizować. A druga sprawa, że nie ma żadnych środków, żeby można było aplikować o jakieś dofinansowania.
1: A mniejsze wydatki? Bo jest coś takiego, nie wiem, czy w waszej gminie też, jak

0: zbudować nową szatnię, bo ta jest w opłakanym stanie i chcemy zrobić bieżnię tartanową, bo nie mamy żadnego stadionu lekkoatletycznego. A z upiększania, no to tak na bieżąco, jakieś tam z bieżących środków nie mamy na razie. Mamy projekt na zagospodarowanie centrum, ale musimy go troszeczkę zmodernizować. A druga sprawa, że nie ma żadnych środków, gdzie można było aplikować o jakieś dofinansowania.
1: A mniejsze wydatki, bo jest coś takiego, nie wiem, czy w waszej gminie też, jak

0: Tak, to fundusze sołeckie działają, każdy ma jakiś tam swój budżet poukładany i budują altany, naprawiają świetlice. To tu wszystko działa, tu zgodnie, tak jak jest rozdysponowywane, to każde sołectwo dostaje w zależności od ilości mieszkańców swoje środki i tutaj w większości sami decydują, co chcą robić, na co to przeznaczać, czy na place zabaw. Teraz mamy taki trend, że próbujemy modernizować świetlice, ogrzewanie na świetlice. Bo w większości mamy elektryczne, albo jakieś kominki, albo jakieś piece i tu jest problem. Próbujemy to przerabiać na instalacje gazowe, ze względu na to, że jeżeli ludzie chcą iść na świetlice zimą, a to jest chyba najsensowniejsze i najbardziej wykorzystywane zimą, bo latem to mają wiaty, robią ogniska, grille, w budynku nikt nie siedzi. A zimą, jeżeli nie ma ogrzewania, to ten budynek jest nieużytkowany, bo nikt nie przyjdzie 3 dni wcześniej palić w kominku, żeby ciepło było, tak? Po prostu przychodzisz i ma być temperatura. No i tutaj idziemy, ja jakieś tam ze swojej strony też z budżetu dokładam parę złotych. Robimy 5 chyba projektów, instalacje gazowe, żeby właśnie ogrzewać świetlice gazem.
1: Zahaczyliśmy o kulturę, a tutaj też się trochę zadziało, bo nastąpiła zmiana dyrektora.
0: W ogóle zrobiliśmy zmianę, mieliśmy zespół obsługi szkół i przedszkoli przy Urzędzie Gminy. Rozwiązaliśmy tą jednostkę i powołałem referat oświaty, kultury i sportu. I tutaj jest pani nowa dyrektor, która też jednocześnie jest dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. I zobaczymy, na razie rozwija skrzydła, przygotowujemy się do różnych imprez typu Zalewiada, 3 maja, Dożynki, Dni Zalewa. Przymierzamy się też do zorganizowania regat, gdzieś tam rozmawiamy już z operatorem z Mariny. Może uda nam się zrobić nawet ogólnopolskie jakieś tam zawody dla juniorów do 14 lat. Myślę, że to jest całkiem realne. Później gdzieś tam pod koniec wakacji jeszcze jedne regaty zrobimy dla swoich dzieciaków. Mamy 50 dzieci zapisanych na optymistkach. Trenują, uczą się żeglarstwa. Jakieś zawody sportowe będziemy organizować. Na pewno będzie turniej międzyzakładowy w piłkę nożną. Na razie na hali nie możemy rozwinąć skrzydeł, bo mamy jedną halę sportową w szkole, która jest przed remontem. Gdzieś tam rozmawiamy, już odkopałem stary projekt na halę sportową sprzed 20 chyba kilku lat i on jest całkiem aktualny. Będziemy się przymierzać w przyszłości, żeby gdzieś aplikować o dofinansowanie i pobudować halę widowiskowo-sportową.
1: A taki wydatek numer 1 na ten rok z budżetu? Na co pójdzie najwięcej pieniędzy?
0: Cały czas jesteśmy przygotowani, rozmawiam ze starostą, bo mamy jeszcze kilka dróg powiatowych i tu gdzieś już mamy wstępne jakieś rozmowy poczynione, żeby jakieś odcinki drogi z bieżących środków wyremontować. Kończymy szkołę, też musimy dołożyć trochę środków z budżetu. Szykujemy się na ten stadion, mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Też musimy tam 1,5 miliona chyba, z tego co pamiętam, dołożyć. Na bieżąco termomodernizacja trwa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Też chyba do czerwca się kończy. Robimy nowe projekty, także cały czas na bieżąco coś się dzieje.
1: Wydatki przyszłościowe, co wiadomo już, że nie weszło do tegorocznego budżetu, a co przydałoby się zrobić?
0: No to na pewno myślimy o hali sportowej, tak? Mhm. To tutaj i tu musimy zgromadzić duże środki, bo przy dofinansowaniu nawet 60%, no to hala to jest kwota rzędu 15 milionów, tak? To tutaj próbujemy się przygotowywać.
1: No a jest szansa, bo ministerstwo ogłosiło trochę tych projektów.
0: W tym roku nawet nie jesteśmy przygotowani projektowo. Będziemy robić ten projekt. W centrum jeszcze została nam droga wojewódzka 2 kilometry. Tutaj mamy zaprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową i próbuję też z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Nawet wyszliśmy z inicjatywą, żeby zrobić projekt z naszej strony na ten odcinek tej drogi przy tej ścieżce, bo ono się łączy razem i żeby Zarząd Wojewódzki sfinansował remont tej drogi i aplikował też, nie wiem, 50% na budowę tej ścieżki. Zobaczymy, na ile to się uda. Próbujemy gdzieś to w ten sposób zorganizować, żeby wyremontować ten strategiczny odcinek, bo to jest w centrum miasta, a przy okazji zrobić tą ścieżkę pieszo-rowerową, tu poczynając od Mariny aż na wylot do Półwsi.
1: Gmina Zalewo należy do Związku Gmin Czyste Środowisko, czy inaczej?
0: Do Czystego Środowiska należymy, a jeżeli mówimy o związkach, to ostatnio przystępujemy z powrotem po jakiejś dość długiej przerwie do Związku Gmin Jeziorak.
1: Tutaj będzie kasa, rozumiem, na jezioro, na wody.
0: No i będziemy coś próbowali tutaj, bo większa część Jezioraka leży na terenie gminy, a my nie jesteśmy w Związku Gmin Jezioraka, trochę tak to nienaturalnie wygląda. wyglądało.

0: Myślę, że tutaj będzie nowe otwarcie, chyba 30-lecie jest w związku teraz w tym roku, także na nowo zaczniemy razem działać.
1: No zawsze gmina Zalewo była wspominana przez żeglarzy jako ta cichsza, cichszy rejon jeziorka.
0: No tu ja pokładam nadzieję, że właśnie obudzimy tą ekomarinę. Teraz bar jakiś tam się otwiera nowy nad jeziorem. Tutaj pokładam nadzieję w tych optymistkach, w szkoleniu dzieci i młodzieży. Ten akwen Wingi Zalewo jest idealny do takich początkujących żeglarzy. Szeroki, płytki, otwarty, wieczny.
1: Nie ma pan obaw, że tam zostanie naruszona jakaś strefa i znowu będą protesty ekologów albo

0: tą ekomarinę. Teraz bar jakiś tam się otwiera nowy przy nad jeziorem. Tutaj pokładam nadzieję w tych optymistkach, w szkoleniu dzieci i młodzieży. Ten akwen Wingi Zalewo jest idealny do takich początkujących żeglarzy. Szeroki, płytki, otwarty, wieczny.
1: Nie ma pan obaw, że tam zostanie naruszona jakaś strefa i znowu będą protesty ekologów albo

0: strony dużych szans nie ma. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jakbyśmy utworzyli ten środowiskowy dom społeczny i centrum usług społecznych, to praktycznie byśmy mieli całą tą politykę społeczną opanowaną. Więcej pomieszczeń byśmy mieli. Myślę, że byśmy się lepiej mogli zaopiekować seniorami, a także niepełnosprawnymi. Także tutaj zobaczymy, jak to się poukłada. Myślę, że już sam centrum usług społecznych też będzie duży plus i będzie to widoczne.
1: Dużo się zwiększy zakres usług MOPS-u po zmianie w CUS?
0: No na pewno będą dwie osoby, które będą bezpośrednio docierały do ludzi samotnych, do seniorów i będą je mobilizowały, aktywizowały, żeby myślę, że tu jest też otwarta kwestia dowozu, że będziemy tych ludzi rano dowozić, wieczorem odwozić. Będziemy aktywizować przede wszystkim seniorów i widzę, że jest taka potrzeba, bo jak spotykamy się gdzieś tam na różnych takich uroczystościach, to widzę, że jest chęć w narodzie i chcą się spotykać, chcą coś robić, no bo gnuśnieć w domu w samotności to jest bez sensu.
1: Tak? No tak, społeczeństwo wszędzie się starzeje.
0: Tu wspomniałem o szkole w Dobrzykach. Budynek po szkole w Bartach przekazałem starostwu i do końca roku ma zacząć funkcjonować rodzinny dom dziecka. To jest na poziomie chyba w starostwie, na poziomie projektu, ale wiem, że starostwo tutaj zwiera szyki i chcą do końca roku uruchomić ten dom dziecka na 14 dzieci.
1: To ładnie.
0: Także tutaj ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo te budynki po tych szkołach będą wykorzystane i nie będą marnieć, tylko będą służyły społeczeństwu. Problem jest z domami dziecka, z rodzinami zastępczymi, także tutaj wychodzimy naprzeciw. A druga sprawa, że będziemy mieli 14 nowych mieszkańców Zalewa, tak? Gdzie dzisiaj przy tej demografii, przy tym eksodusie ludzi do większych miast, no to jest jakieś światełko w tunelu.
1: Chyba o wszystkim powiedzieliśmy. Przeglądowo w gminie Zalewo, co się dzieje. A gościem naszym był burmistrz Piotr Pietrasik.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Maciej Mikołajczyk, Państwo Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne i jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane w sezonie kąpielowym w 2026 roku na terenie powiatu iławskiego. W terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia będą funkcjonowały dwa kąpieliska. Będzie to kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza. Organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, jak również kąpielisko miejskie Iława Kajki. Organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława i Adam Litke, Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława.
2: Tak jest.
1: To ten mocno opalony z powodu słońca na wodzie, które łatwiej łapie, i mocno uśmiechnięty człowiek, który właściwie w sezonie letnim trudno cię zastać na lądzie.
2: No tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Dużo pracujemy w sezonie letnim, szczególnie sezon już mamy na tyle rozszerzony, że zaczynamy na koniec marca i kończymy w połowie października, nawet w listopadzie jeszcze robimy działania na wodzie, także tak na odpoczynek w tym sezonie zimowym jest bardzo mało czasu.
1: Robota koncepcyjna wtedy.
2: I koncepcyjna, też grupy regatowe wyjeżdżają w czasie zimowym na zgrupowania do Hiszpanii, także trzeba ten sprzęt tam zawieźć, trzeba gdzieś tam to skoordynować. Zawsze coś się dzieje, ponieważ no, ten sport jest głównym naszym celem i to jest cały czas w stowarzyszeniu tak jakby główny mianownik, żeby rozwijać dzieci w kierunku sportowym, żeby one żeglarstwo regatowe uprawiały, i chcemy, żeby była taka możliwość. Mhm. Dlatego wywozimy sprzęt, organizujemy wszystko sami, tak żeby portfel rodzica mógł to udźwignąć w dalszym ciągu.
1: To zanim o rekreacji, to porozmawiajmy rzeczywiście o sporcie. Ostatnio Agata Brawińska dostała swoją tablicę honorującą ją w Alei Żeglarskiej w porcie Iława. No ale Agata Brawińska, wiadomo, nasza najbardziej znana zawodniczka, zdaje się ever, mogłabym powiedzieć, nie tylko jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, ale są też inni przecież.
2: Tak, są też inni. Agata na pewno nasz największy, można powiedzieć, nawet produkt marketingowy, promocyjny miasta. Myślę, że jeszcze nie do końca wykorzystany, ale gdzieś tam jakieś pomysły na pewno będziemy przekazywali, bo jeździmy też, jesteśmy po realizacji takiego projektu rozwoju naszej kadry. Byliśmy we Włoszech nad Gardą. Tam ci olimpijczycy, którzy wywodzą się z tego klubu, są widoczni na każdym kroku i myślę, że w Iławie też będziemy we wnioskach do budżetu składali takie projekty, żeby też właśnie uhonorować poza tablicą to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, wiedzieli, że ta Agata jest stąd, że ona była na tych igrzyskach i jeszcze na nich będzie na pewno. Ale tak jak mówisz, rosną nowi zawodnicy. Jest Janek Rodek, który w klasach olimpijskich naprawdę rozbija bank. Jest Natalka Chojnowska, która też jest członkinią kadry narodowej. Wit Dmuchowski, kolejny zawodnik. Mogę ci powiedzieć, że w niedzielę skończyły się regaty w Pucku.

0: Ale część zostaje w tym żeglarstwie, przesiada się na inne klasy. Startują niektórzy już w ligach żeglarskich, także to jest naprawdę super rzecz, że my nie tylko szkolimy, ale też wychowujemy te dzieci i one zostają w tym żeglarstwie. I o to chodzi chyba w tej całej robocie, którą robią nasi trenerzy, bo to jest proces od najmłodszego zawodnika, gdzie zaczynamy w wieku 6-7 lat z takim dzieckiem pracować. No, tak jak Agata, tak, po seniorkę. Wiadomo, gdzieś tam na etapie matury jedni wybierają drogę pójścia w stronę nauki, drudzy dalej zostają w tym sporcie, ale to jest naprawdę wielkie poświęcenie i po to robimy.
1: Mhm. Czyli Agata Barwińska, można powiedzieć, że jest Adamem Małyszem Iławy.
0: Ja myślę, że ona jest Adamem Małyszem, myślę, że jest Lewandowskim nawet, wow. I Iławy żeglarstwa, także tutaj nie będziemy słodzić, bo wiadomo, ale tak, no to są nasi wychowankowie, tak? Widzimy, że ten sport wychowuje, czy to jest żeglarstwo, czy nawet inne dyscypliny. Jeżeli ktoś w tym sporcie zawodowym od dziecka jest, on ma dyscyplinę, on sobie na pewno poradzi w życiu i ja wszystkim rodzicom mogę tylko jedno powiedzieć, że inwestycja właśnie w sport dzieci, w rozwój i czy to będzie żeglarstwo, czy jakakolwiek inna dyscyplina sportu, ale robienie tego systematycznie i nie zniechęcanie się po pierwszym płaczu dziecka na wodzie, czy na macie, czy na boisku, to jest naprawdę coś, w co powinniśmy iść, bo te dzieci naprawdę później radzą sobie w życiu i świetnie się rozwijają.
1: Mhm. No właśnie, regaty robicie dla takich młodszych zawodników do lat 13 w Zalewie, to będą Mistrzostwa Polski?
0: Tak, już ci opowiadam o wszystkim. Najpierw cofnę się trochę w czasie.
1: Dobrze.
0: Właśnie zakończyliśmy regaty w Siemianach. Regaty pomarańczowe. Długoletnia tradycja, jedne z najstarszych regat w Polsce. 42 lata. Zrobiliśmy to w Siemianach, w pięknej ekomarinie. 308 łódek. No to masz już zarys, ile tych zawodników było, ile tych dzieciaczków i ile osób z nimi razem ściągnęło do tej małej wioski żeglarskiej nad jeziorakiem. Naprawdę super impreza. Udało nam się przeprowadzić wyścigi w 4 grupach. Także super. Po prostu wszyscy kochają jeziorak, wszyscy kochają regaty pomarańczowe i wszyscy chcą na to jezioro tutaj do nas przyjeżdżać. Dlatego my na pewno w przyszłym roku i w kolejnych latach ta tradycja nie ustanie. Bardzo mało czasu, bo 2 tygodnie w sumie, czyli w ten weekend już startujemy z Mistrzostwami Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm w Zalewie. Piękne jezioro Ewingi. Kiedyś robiliśmy tam regaty, później system Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm trochę się zmienił i te małe regatki, które się odbywały na tych mniejszych akwenach w całej Polsce, umarły. Udało nam się pozyskać imprezę mistrzowską. Przyjedzie również 150 zawodników, także Zalewo na pewno będzie tętnić żeglarstwem w ten weekend. Będą, miejmy nadzieję, świetne warunki wiatrowe, aczkolwiek ten akwen jest taki, że bardzo szybko tam wiatr się tworzy, jest stały, bo jest otwarty. Nie ma tam tylu takiego ruchu, nie ma tylu skuterów wodnych, motorówek na szlaku, także myślę, że fajna impreza może tam wyjść. Mamy nadzieję, że nie będzie to pierwsza i ostatnia impreza, tylko będziemy co roku wracać do tego, ponieważ ten ośrodek jest super i ja każdego żeglarza zapraszam do Zalewa. Niech przypłynie, niech zobaczy, nie bójcie się położyć masztu. Na wielkich jeziorach kładzie się maszty co chwila. U nas jest albo droga do Zalewa, albo droga do Ostródy, tak? Przypływajcie do Zalewa, naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo miło i piękno kanału Dobrzyckiego, które tam spotkacie. Na pewno się zakochacie zarówno w samej ekomarinie w Zalewie, jak i w całych okolicach gminy Zalewo. Ale wracamy do sportu. Nasi zawodnicy też będą tam startowali na tych regatach.

jak i w całych okolicach gminy Zalewo. Ale wracamy do sportu. Nasi zawodnicy też będą tam startowali na tych regatach.

0: i szkoli te dzieci. Także plus minus chyba tam 12 zawodników reprezentujących nasz klub również weźmie udział w tych regatach. Wymyśliłem sobie, to było ze 4-5 lat temu, przy pierwszych drużynowych mistrzostwach PSKO, jak robiliśmy w Iławie, że będziemy na mistrzowskie imprezy robili bluzy. I robimy to. Pozyskujemy sponsorów i każde dziecko, które weźmie udział w regatach, dostanie od nas pamiątkową bluzę z wielkim napisem Eko Marina Zalewo, z pięknymi emblematami powiatu, miasta, gminy. To jest dla nas też ważne, żeby promować ten region, żeby promować nasze tutaj osoby, firmy, osoby, które z nami współpracują. A naprawdę, uwierz mi, idziesz przez Riva del Garda, nad jeziorem Garda, piękna starówka i widzisz tu zielona, tu żółta bluza, tam czerwona, bo te dzieciaki, to jest dla nich coś. To jest ich starsi, młodsi koledzy, którzy nie przyjechali na te regaty, oni nie mają tej bluzy. I idziesz i widzisz, tu jest bluza z Iławy, tu jest bluza z Iławy i tu jest bluza z Iławy.
1: Niesamowite.
0: Także to jest naprawdę miłe i ja zawsze powtarzam, bo dzwonię po znajomych, bliższych, dalszych, po firmach i mówię, słuchajcie, ja wam wysyłam zdjęcie, nie? Zobaczcie, wasza firma idzie tutaj. Macie, nie wiem, 200 chodzących banerów, nie? Per osoba to jest nic. Tyle kosztuje długopis z waszym logo, nie? A tutaj macie realną rzecz, która w portach całej Polski was będzie promowała. Także, ale jeżeli byście chcieli wspierać zawodników stowarzyszenia na tym wyższym poziomie, czy Janka, czy Natalii, czy Witka, to my zapraszamy do kontaktu, bo też wiadomo, żeglarstwo trzeba kochać, trzeba rozumieć. Nie jest to sport może, który jest widowiskowy jak piłka, ale inwestujecie naprawdę w złoto, nie? Bo te medale przyciągają do jej ławy ci zawodnicy. A druga sprawa, jeszcze ci powiem, według, jest coś takiego jak Instytut Sportu, który prowadzi ranking SSM sportowych klubów. My jesteśmy najlepszym klubem w powiecie iławskim ze wszystkich dyscyplin sportu i chyba szóstym w województwie.
1: Pod względem oczywiście nagród, tak?
0: Tak, to jest przeliczane, zarówno lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna chyba tam, może halowa jest, ale tak jakby piłka nożna jest wykluczona z tego, ale są przeliczniki. Naprawdę, zawodnicy w zeszłym roku, przez ostatnie lata zdobywali tyle punktów, że teraz my możemy świętować, bo jesteśmy jednym z beneficjentów rządowego programu Klub Pro i teraz mamy faktyczne pieniądze na sport, dostajemy. Możemy inwestować zarówno w sprzęt, jak i dofinansowanie zawodników, a tych pieniędzy na sport właśnie jest najmniej, bo jeżeli dziecko nie jest w kadrze, czy narodowej, czy kadrze wojewódzkiej, no to się robią bardzo duże pieniądze. Dlatego też fajnie, bo ta robota nie idzie na marne. I czasami przy takim natężeniu pracy, jakie my mamy, to przychodzi taki dzień, że mówisz, o Jezu, już mi się nie chce, nie? I wtedy dostajesz bęk od trenera informację, Janek jest pierwszy, Natalia jest

0: Ale ten sport polecam każdemu. Inwestować, odciągać te dzieci od tych tabletów, od tych telefonów, komputerów, pchać ich w sport, bo tam poznają świetnych ludzi, ludzie, którzy uprawiają sport, bądź są wokoło tego sportu, to są naprawdę fajni ludzie i to dziecko będzie się przy nich rozwijało, a nie szło w dół. Także tutaj...
1: Polecamy.
0: Każdemu polecam. Wiadomo, żeglarstwo, drogi sport, ja nie mówię, ale dopiero na stopniu takim profesjonalnym, ale realizujemy naprawdę bardzo dużo programów ogólnodostępnych, takich, gdzie dzieci mogą spróbować tego, tej zajawki. Może kiedyś sobie do tego wrócą. Ja sam jestem taką osobą, która gdzieś tam przez MOS się przewinęła w młodzieńczych latach, bo kolega szedł do MOS-u, to ja też poszedłem. Coś tam sobie popływaliśmy na optymistkach, ale tak jakby ta zajawka na te żeglarstwo we mnie została do dzisiaj. Także polecam po prostu. Jest program Polsailing, są półkolonie, od których można zacząć, złapać taką pierwszy żeglarski krok. To nie będą tylko łódki, to będą supy, to będą kajaki, to będzie plaża. Będą nasi przyjaciele z Iławskiego Wopru na pewno też gdzieś tam uczestniczyć, którzy nas ochraniają na tych plażach. I też, jeżeli starsze dzieci, to mamy program Młody Żeglarz. Jeżeli nie, to do Iławskiego Wopru idźcie, ale woda generalnie jest super i polecam wszystkim tą wodę.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Gdybyście Państwo widzieli w tej chwili ten wzrok Adama Litkę ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych, no sporty wodne, więc

Najważniejsze jest to, żeby wytrwać na początku, bo wiemy, generalnie tak jest w tej chwili system ułożony, że dziecko zaczyna, ale gdzieś się zniechęca, od razu idziemy w co innego. I ci, którzy wytrwają, to też na pewno będzie miało duży wpływ na rozwój dziecka. To, że zostaliśmy w tym, pokonaliśmy te bariery, przestaliśmy się bać wiatru, fali, wody, wpadnięcia do wody, żołudka się przewróci. Powiem wam, że w zeszłym roku na przykład wzięliśmy 150 seniorów na 5-dniowe rejsy żeglarskie. Jak sobie na platformach tych streamingowych, YouTube'ach i tak dalej, wpiszecie Zielona Szkoła dla Seniora, to tam znajdziecie dwa filmy. Jeden realizowany przez nas, drugi realizowany przez Fundację Lotto. Ja bardzo lubię wracać do tego filmu, bo on też daje takiego kopniaka nam do działania, bo my się bardzo baliśmy tego projektu. Starsi ludzie, może nie aż tak starzy, bo od 55 lat do nawet 80 paru, nie? Ale wziąć takich ludzi i zrobić im biwak, pływać z nimi, my się tego baliśmy. Pierwszy raz z tą grupą współpracowaliśmy tylko na płaszczyźnie rejsów dwugodzinnych, więc tak jakby nie wiedzieliśmy, czego możemy oczekiwać. I sytuacje, gdzie ludzie do nas podchodzili i powiedzieli, że to są najpiękniejsze chwile ich dorosłego życia, że oni mogli wrócić do tego czasu, gdzie spędzali czas wspólnie przy ognisku, biesiadowali, czyli do takich czasów harcerstwa, no to petarda po prostu, nie? I my się w tym zakochaliśmy. I wszyscy, którzy pracowali przy tym projekcie, zrobili świetną robotę. Także w tym roku na pewno też, moi drodzy seniorzy, będziemy realizowali program. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, ale na pewno będzie, więc czekajcie od nas na informacje. Wszyscy dzwonią, pytają, także oddźwięk w całej Polsce był bardzo duży. My też promowaliśmy nie tylko Iławę, bo to był port, z którego wypływaliśmy. Dużo seniorów też było lokalnie powiązanych z Iławą, ale oni w życiu nie byli na przykład w zalewie od strony wody, nie przepłynęli kanału Dobrzyckiego. Siemiany, Makowo, Chmielówka ośrodek, bardzo pozdrawiam Kingę i Andrzeja, którzy są naprawdę z nami całym sercem podczas tego projektu i podczas wszystkich działań, które realizujemy. Także to jest coś na skalę ogólnopolską, gdzie również Polski Związek Żeglarski docenił to nagrodą Błękitnego Spinnakera w tym roku. Także wiemy, po co to robimy, nie? Jedni mogą myśleć, okej, wzięliście dziadków, a wy jesteście od sportu, ale ci starsi seniorzy, oni powiedzą swoim dzieciom, idźcie na żagle, oni wezmą swoje wnuki i to będzie największa promocja dla naszego regionu. Oni przyjadą tu na wakacje, bo jeden będzie szukał wypoczynku, gdzie będzie impreza, pojedzie do Siemian, tak? Drugi będzie szukał takiej ciszy i spokoju, którą znajdzie w ekomarinie w Zalewie, czy w ekomarinie w Siemianach, bądź też pojedzie do Kingi i Andrzeja na Chmielówkę i tam będzie naprawdę mógł wypocząć, iść do lasu, pozbierać grzyby albo usiąść na pieńku i sobie po prostu poodpoczywać. Także nie tylko żeglarstwo podczas tego projektu realizowaliśmy, też różne formy aktywności ruchowej. Chodziliśmy z nimi na spacery z kikami, tak? Nordic walking. Także naprawdę świetna rzecz i wszystkim polecam, wpiszcie sobie i na YouTubie Zielona Szkoła dla Seniora i zachęcajcie swoich rodziców, bo nigdy nie jest za późno, żeby zacząć przygodę czy z żeglarstwem, czy też z jakimikolwiek innymi projektami, bo tych projektów w Polsce jest masa. Jest świetny program i ja generalnie obserwuję bardzo dużo programów ministerstwa, które ministerstwo gdzieś tam realizuje. W część wchodzimy, na część się nie decydujemy, ale jeżeli my zainwestujemy w tej chwili w to, żeby dzieci, dorośli, seniorzy, te grupy uprawiały sport, to później dużo mniej wydamy na ich leczenie i będzie nam się żyło lepiej. Także aktywny senior, aktywność dla każdego, programy ministerialne to jest coś, gdzie każda też tutaj organizacja, polecam, piszcie, macie pomysły. Ja ten projekt wymyśliłem sobie, siedziałem kiedyś, mówię, no fajnie, obozy dla dzieci, ale byłem na konferencji ministerialnej.

0: Ministerstwa Sportu, tam pani Nowacka jeszcze wtedy była z panem Nitrasem i oni mówią, że społeczeństwo nam się starzeje, że za tam 2040 roku będzie nas ileś tam procent mniej. Ja mówię, kurczę, no trzeba trochę zmienić targetowanie klienta też, bo i mówię, ale fajnie by były takie obozy. I pojawił się Bęk, ten program, nie? Ja go napisałem na kolanie i my go zrealizowaliśmy i naprawdę petarda wyszła, także to daje też kopniaka i w tym roku też to zrobimy i jeszcze w następnych latach też będziemy to robić, jeżeli będzie taka przychylność ze strony ministerstwa i fundacji realizatorów programu. W tym roku też na nową grupę znowu się otwieramy, na niepełnosprawnych. Też się tego boimy, ale jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z rodzicami. Ruszamy z projektem realizowanym z FOSY, także prawie 30 osób niepełnosprawnych popłynie z nami w rejsy dzieci z orzeczeniami. Też jest to coś nowego dla nas, ale to właśnie róbmy nowe rzeczy, nie bójmy się tego, bo to są naprawdę świetne chwile, nie? Mieliśmy Polonię w zeszłym roku, też pierwszy raz Polonię. Przyjechały dzieci z Lwowa, no koniec września, było naprawdę zimno, ale oni się zakochali w tym miejscu, oni powiedzieli, że oni jak dorosną, to tu wrócą, oni piszą maile, przysyłają nam kartki, także to są podczas tych wszystkich rejsów my wchodzimy w takie, tworzą się takie więzi, gdzie nie zrobisz tego na ulicy, czy podczas jakiejś półkolonii, ale polecam wszystkim właśnie nie bójcie się, inwestujcie w siebie, poświęćcie ten czas, róbcie patenty żeglarskie, korzystajcie z piękna natury, bo wy nie musicie jechać do Tunezji, nie musicie jechać do Turcji i w inne zakątki świata, bo my mamy najpiękniejszy akwen w Polsce. Mamy dzikość przyrody, chcesz się pobawić, będzie dyskoteka. Chcesz pośpiewać szanty, pośpiewasz szanty. Chcesz dobrze zjeść, też dobrze zjesz na jezioraku, także polecam wszystkim jeziorak zwiedzać. Nie, jeżeli ktoś chce zrobić ten patent, mamy świetne ośrodki, naprawdę. Czy w porcie Iława, czy u nas w Ekomarinie i dla każdego jest to dostępne, uwierzcie mi. W ciągu ostatnich 5 lat podczas realizacji programu rozwój pozaszkolnych forum szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie przeszkoliliśmy prawie chyba 90 czy 100 osób już w tej chwili na patenty żeglarskie i z 250 na patenty motorowodne. To było za darmo, płacili tylko za egzamin. Teraz w ramach iławskiego budżetu obywatelskiego również realizujemy szkolenia na darmowe patenty.
1: Słyszałam, że nie ma już miejsc.
0: Nie ma już miejsc. Generalnie to są pierwsze regaty, ja to mówię, nie? Bo wrzucamy, odpalamy o 9. Nasza strona na szczęście daje radę. Także całość zapisów trwa 3 minuty. Jak ktoś siedzi, wie, obserwuje, dla mnie to są pierwsze regaty. Ci ludzie, jeżeli chcą faktycznie zrobić ten patent, to oni są zdeterminowani do tego, żeby o 9 siedzieć przed tym komputerem i kto pierwszy, ten lepszy. Wiadomo, w tej chwili ten iławski budżet obywatelski jest skierowany do mieszkańców Iławy, także każdy kartę iławianina, który posiada, może tam się zgłosić. Na pewno będziemy to zgłaszali, bo zainteresowanie jest tak duże. Ja wczoraj aż w Analyticsa wszedłem na Google'ach i zobaczyłem, jaki mieliśmy ruch. 700 osób tam było na te 15 miejsc. Także tutaj robimy coś, czego w Polsce mało kto robi. Ja mam oddźwięki z innych ośrodków tutaj dookoła, czy z Ostródy. Dlaczego u nas tego nie ma? Bo Iława jest najlepsza, bo my mamy fajne pomysły i mamy samorządy, które chcą nam w tym pomagać. Bo to też jest ważne, że współpraca czy z miastem, powiatem, gminą Iława w jakimkolwiek stopniu, z gminą Iława na stopniu regat na przykład, bardzo fajnie, tam nie ma problemu coś załatwić, że tak powiem, co potrzebujemy. Potrzebujemy kawałek miejsca poza Ekomariną, nie ma problemu. Potrzebujemy gdzieś przyczepy postawić, nie ma problemu. To samo zalewo, tak? Otwarta gmina, przyjeżdżają dzieciaki i o to chodzi, żeby promować te miejsca, bo do każdego z tych dzieci przyjedzie rodzic. Każdy z tych rodziców zostawi swoją złotówkę u lokalnych gastronomów, w lokalnych sklepach. I też o to chodzi, żeby to

0: wszystko szło do przodu.
1: To ty jesteś niezłym ambasadorem Iławy w takim razie i takim zajawkowiczem.
0: Wiesz co, ja nie jestem ambasadorem, bo ja mieszkam na wsi, także jestem z nowej wsi, jestem ambasadorem gminy, ale stowarzyszenie jest ambasadorem Iławy i myślę, że każdy klub sportowy i każda organizacja działająca tutaj jest ambasadorem Iławy. A jeżeli chodzi o ambasadorów, to Marek Pawłowski właśnie przygotowuje się do wyjazdu do Pragi, gdzie będzie razem tutaj z panią Jolą z informacji turystycznej promował Iławę w Pradze, w ambasadzie. Także też się włączamy w te działania. Fajnie, ja chciałbym też podziękować dziewczynom z promocji miasta, bo oni też nas wciągają w te działania. YouTuberzy, którzy przyjeżdżają, influencerzy, którzy przyjeżdżają

0: i promował Iławę w Pradze, w ambasadzie. Także też się włączamy w te działania. Fajnie, ja chciałbym też podziękować dziewczynom z promocji miasta, bo oni też nas wciągają w te działania. YouTuberzy, którzy przyjeżdżają, influencerzy, którzy przyjeżdżają, żeby pokazać tą Iławę od strony wody. A każdy, kto nie widział Iławy od strony wody, zapraszamy na darmowe rejsy dwugodzinne w Ekomarinie w Iławie. Jak wejdziecie na naszą stronę ssw.moskwa.pl, znajdziecie kontakt albo do mnie, albo do któregoś z naszych sterników, naszych pracowników. Pytajcie się, zapisujcie, my się dostosowujemy do terminu, do pogody, oczywiście też do dostępności jachtów, bo to nie, mamy jedną tą 715, a działań na niej jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że projekt, który gdzieś tam w pierwszej fazie był, przyszedł do nas z PZŻ-u, on się nazywał wtedy Cała Rodzina Pod Żaglami. I ten projekt dostaliśmy we wrześniu. Była bardzo brzydka pogoda, ale ja wtedy stwierdziłem, to jest super rzecz, bo projekt jest na tyle tani do zrobienia, jeżeli mamy własny jacht, więc tylko jest tutaj wchodzi wynagrodzenie sternika, jakieś paliwo może. Jest to bardzo tani projekt i realizując 50 takich rejsów, przez nie przechodzi około 200 osób co roku. W załogach 4, 5, 3 osobowych. Można samemu, można do kogoś się dokoptować. Nie bójmy się, przychodźmy na te żagle, bo my was zabierzemy i my wam pokażemy, a może właśnie zajawkę złapiecie. Także to jest na pewno coś, co będziemy chcieli dalej robić i ja będę na pewno zarówno pana burmistrza, jak i panią burmistrz namawiał do tego, żeby zostać przy tym, bo per osoba to jest tak tani projekt, a jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ludzie z Warszawy przyjeżdżają po to, żeby u nas się przypłynąć. Ludzie z Brodnicy, z Kwidzyna, już nie mówię o dalszych ośrodkach, bo one są tam jakieś pojedyncze, ale naprawdę bardzo dużo turystów korzysta z tego, również iławscy seniorzy, inne ośrodki. Mamy jeden jacht, ale jest wykorzystany w 100%, także ja myślę, że oferta nasza, stowarzyszenia, taka ogólnodostępna, naprawdę, jest dla każdego. Czy to jest dziecko, które ma 6 lat, czy to jest osoba dorosła, czy senior, który przychodzi do nas na rejs, bądź też nawet przyprowadza wnuka na półkolonie i usiądzie ze mną na tarasie i wypije kawę, to ta Ekomarina jest miejscem takim dla każdego. I my też przez 5 lat ostatnich, czy tam nawet 7, właśnie do tego dążyliśmy, żeby to było takie miejsce, gdzie każdy może znaleźć ten swój kawałek dla siebie. Jeden będzie chciał na kajak iść, drugi na słupa. Przychodzą do nas całe klasy również. No i rozwijamy się. W tym roku wchodzimy też w bardzo fajny, nowy program razem z Iławskim Centrum Sportu, przepraszam. Wchodzimy w darmowe szkolenia pływackie. Także dla dzieci z klas 1-3 będą darmowe zajęcia pływackie w Iławie. Niedługo odpalamy ten program, myślę, że we wrześniu, bo w tej chwili mamy na głowie działania na Jezioraku i inne. Idziemy, otwieramy się. Nikt tego nie robi, dlatego my to zrobimy. Są organizacje, które też mogą aplikować, ale my to zrobimy po prostu, bo da
1: ale
0: radę.
1: Ale to będzie pływanie w pław w wodzie, tak. Jezioraka po prostu.
0: Nie, Jezioraka. Będziemy realizowali to na basenie iławskim, także obserwujcie nasze media społecznościowe, obserwujcie tutaj też media Iławskiego Centrum Sportu, bo
1: w Esce też będzie wiadomo.
0: W Esce też na pewno będzie wiadomo, bo tak. Ja zawsze znajdę czas, żeby tutaj przyjść, ciężko, ale znajdę, żeby też wasi słuchacze wiedzieli, co się dzieje. Myślę, że nasz wkład ministerstwa i wkład Centrum Sportu, mamy te wkłady, każdy da coś od siebie i zrobimy coś fajnego. I tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby dzieci uprawiały sport.
1: Dziękuję bardzo. Zajawkowicz Adam Litkę ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych Iława. Mogę cię tak nazywać, bo taki jesteś po prostu.
0: Taki jestem, oczywiście.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK i Ława, witajcie. Dziś o temacie parkingów płatnych w Iławie, który na razie upadł. Ostateczną decyzję mieli podjąć radni. Finał miał miejsce podczas sesji Rady Miasta. Już po przedstawieniu opinii trzech komisji Rady wiadomo było, że szanse na wprowadzenie opłat są niewielkie. Całość prowadziła Aneta Rychlik, przewodnicząca Rady.
2: O głos poprosiła radna Ewa Jackowska.
3: Ja chciałabym taki krótki komunikat, ponieważ nikt nie zarzucił

0: przynajmniej naszej komisji, że nie było dyskusji. Była bardzo obszerna dyskusja. Była też obszerna dyskusja, więc ja zadawałam bardzo dużo pytań. Dziś ukompletowana wiedza, chciałabym przedłużyć swoje tak jakby oświadczenie.
1: Szanowni Państwo, proszę o spokój.
0: Szanowna Rado, zabieram dziś głos nie tylko jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkanka starego osiedla Stare Miasto. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rozumiem potrzebę porządkowania przestrzeni miejskiej i regulowania parkowania. Jednak każda taka decyzja powinna być podejmowana w oparciu o realne warunki życia mieszkańców, a te dziś są wyjątkowo trudne. Trwający remont mostów i ławie spowodował ogromne utrudnienia komunikacyjne. Wszyscy to odczuwamy. Odczuwamy te codzienne korki, wydłużony czas dojazdu do pracy, do szkół, do urzędu. W takiej sytuacji dokładanie mieszkańcom kolejnych obciążeń finansowych w postaci płatnych parkingów jest w mojej ocenie przedwczesne i społecznie niesprawiedliwe. Jako radna, ale też jako osoba, która na co dzień rozmawia z mieszkańcami, słyszę wyraźny sprzeciw mieszkańców wobec tego pomysłu. I ten głos powinniśmy potraktować poważnie. Kolejna kwestia to parkowanie w rejonie urzędu. Dziś w praktyce wiele miejsc zajmują pracownicy urzędu, pozostawiając swoje samochody na cały dzień. A wiem to też dlatego, że codziennie rano, przed godziną otwarcia urzędu, wyjeżdżam sama do pracy i widzę, ile samochodów stoi na parkingu w okolicy urzędu, a dziś nawet przejechałam się za urząd, koło kinoteatru i właśnie tu na przodzie ratusza. Stąd wiem, w czym tkwi problem. Tymczasem mieszkańcy, którzy przyjeżdżają załatwić sprawy, często nie mają gdzie zaparkować. Czy naprawdę chcemy, aby to właśnie oni ponosili dodatkowe opłaty? Żyjemy w czasach cyfryzacji. Coraz więcej spraw można załatwić zdalnie przez e-urząd. Jako samorząd powinniśmy ten kierunek wzmacniać, a nie przerzucać koszty organizacyjne na mieszkańców. Nie możemy też pominąć lokalizacji urzędów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Przepraszam, personalnie mówię, tym bardziej, że ja tam mieszkam i ja wiem, co się dzieje. Gdzie już dziś brakuje miejsc parkingowych, bliskość kościoła oraz szkoły średniej, przychodni zdrowia dodatkowo zwiększa natężenie ruchu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym miejscu bez zapewnienia realnych alternatyw uderzy przede wszystkim w mieszkańców tego obszaru. Chciałabym również zwrócić szczególną uwagę na rejon dworca. Jako mieszkanka dobrze wiem, że wielu mieszkańców naszego miasta jest zmuszonych dojeżdżać do pracy poza Iławą. Zostawiają samochody w pobliżu dworca i kontynuują podróż koleją nie z wyboru, ale z konieczności. Wprowadzenie opłat w tym miejscu byłoby dla nich kolejnym obciążeniem finansowym, które trudno uzasadnić w obecnej sytuacji. Na dowód podczas prac komisji przedstawiłam członkom komisji, panu burmistrzowi, dane, które bezpośrednio nawet mnie dotykają. Tak? Za bilet miesięczny zapłaciłabym PKP 200 zł, a za opłatę parkingową 270. Czyli opłata parkingowa byłaby dla mnie droższa niż sam dojazd do pracy. Dlatego jako radna, samorządowiec, a przede wszystkim jako mieszkanka apeluję do Państwa o rozwagę i ponowne przeanalizowanie tej decyzji. Być może powinniśmy najpierw uporządkować kwestie parkowania pracowników urzędu, stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe, uwzględnić potrzeby osób dojeżdżających do pracy i korzystających z dworca, poczekać na zakończenie remontu mostu i poprawę sytuacji drogowej oraz konsekwentnie rozwijać cyfryzację usług publicznych. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jako samorządowców jest słuchać mieszkańców. Zresztą bardzo często do tego faktu nawiązuję. I realnie reagować na ich potrzeby. Dziś ten głos jest jasny. To nie jest dobry moment na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. O głos ad vocem poprosił pan burmistrz, pani Marzeno. Pani będzie następna. Bardzo proszę.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję też Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, od razu odpowiem na to krótkie oświadczenie. Chciałbym jedną rzecz zdementować, bo pojawiła się w nim nieprawda. Tak jak informowałem, Szanowni Państwo, na komisjach, ostatni parking przy dworcu, ten, który jest teraz wyznaczony jako parking tymczasowy, nie zostaje objęty opłatą parkingową, więc...
1: Pani Ewo, proszę.
2: Mówiła Pani, że w kontekście, Pani wypowiedź dotyczyła wprowadzenia opłat przy dworcu, podając przykład jako swoją osobę, która ponosiłaby z tego tytułu dodatkowe opłaty. Dlatego informuję Państwa, że uchwała, która została Państwu przedłożona, nie dotyczy ostatniego parkingu. W związku z tym, że wiedzieliśmy, że takie argumenty się pojawią i też wiemy i mamy taką świadomość, że część mieszkańców naszych, czy

0: okolicznych miast czy wsi dojeżdża do pracy, w związku z tym uchwała nie zawiera ostatniego parkingu. Tym samym osoby dojeżdżające do pracy czy chcące pojechać do sąsiednich miejscowości pociągiem, by załatwić jakąś sprawę, nie muszą ponosić opłat, czy nie będą musiały ponosić opłat, ponieważ jeden z ostatnich parkingów zostaje parkingiem całkowicie pozbawionym strefy płatnego parkowania. I w tym kontekście chciałbym to zdementować, co pani powiedziała, wyjaśnić. Też używa pani takiego argumentu, że należy słuchać mieszkańców. Ta uchwała jest poniekąd odpowiedzią na potrzeby części mieszkańców, ponieważ też na komisjach informowałem państwa, że w ostatnim czasie mieliśmy co najmniej 4 sygnały od mieszkańców. Jeden z mieszkańców nawet udał się do lokalnej gazety, apelował o wprowadzenie chociażby parkometrów przed ratuszem tutaj z przodu. Był u mnie wcześniej. Ja temu panu oczywiście tłumaczyłem, jak procedura wygląda, że wtedy na tamten czas był powołany zespół, który się tymi sprawami zajmował. Chociażby ten przypadek świadczy o tym, że mieszkańcy po części są zainteresowani takim rozwiązaniem. Drugi aspekt, który państwu przedstawię, który mówiłem na komisjach, ale powtórzę go jeszcze raz. Jakiś czas temu wpłynęło do nas pismo iławskich sportowców stacjonujących w naszej bazie przy ulicy Kajki, którzy też prosili o to, żeby parking między popularnym hotelem a dziką plażą został objęty strefą płatnego parkowania. W związku z tym macie państwo w uchwale odpowiedź na to i ten parking został też ujęty jako strefa płatnego parkowania. I ostatnia sprawa, tak jak państwa też informowałem na komisjach, byłem na spotkaniu ogrodu działkowego Grządka przy ulicy Dąbrowskiego. Zaproszony zostałem tam przez działkowców, którzy także mnie o to pytali, kiedy w końcu będą płatne parkingi w mieście, ponieważ są trudności z parkowaniem. Ja wtedy wyjaśniłem, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy radni się nad tym będą pochylali. Przed dworcem jest możliwość bezpłatnego parkowania, a uchwała ta też spotkała się z pozytywnym odbiorem. Nawet już mieliśmy sygnał z ulicy Królowej Jadwigi, gdzie mieszkańcy chcieliby, żeby ta uchwała była rozszerzona i też z ulicą Królowej Jadwigi połączona. Na ten moment powiedziałem, że nie ma takich planów, ponieważ koncentrujemy się tylko i wyłącznie na instytucjach publicznych.
1: Pani Ewo, bardzo proszę.
2: Jeżeli komuś zarzuca się kłamstwo, to chciałabym dokładne przytoczenie słów, ponieważ ja mam przed sobą swoje oświadczenie i wiem, że w którym aspekcie napisałam na rejon dworca, w pobliżu dworca, a nie dokładne wskazanie miejsca. Nie ten czas, nie ta pora. Uważam, w dalszym ciągu podnoszę swoje to, co powiedziałam. Do czasu udrożnienia komunikacji miejskiej w mieście na czas remontu mostu w ogóle ta dyskusja nie powinna się odbywać.
1: Pani burmistrzu, bardzo proszę.
0: Ja nikomu, szanowni państwo, kłamstwa nie zarzuciłem, tylko powiedziałem, że chciałbym zdementować pewną sprawę, wyjaśniając, że parkowanie przy dworcu w tym ostatnim aspekcie, ostatniego parkingu, nie jest objęte płatnością.
1: Pani Marzeno, bardzo proszę. Gdy będzie tych kilka parkingów płatnych, będzie możliwość rotacji aut. Osoba, która mieszka gdzieś na obrzeżach Iławy, mają trudności w załatwieniu sprawy. A tak przyjedzie, załatwi w godzinę sprawę i może sobie odjechać. W Lubawie są płatne parkingi. Jest to, domyślam się, miasto bogatsze od naszego, bo jest więcej przedsiębiorstw, gdzie

Osoba, która mieszka gdzieś na obrzeżach Iławy, mają trudności w załatwieniu sprawy. A tak przyjedzie, załatwi w godzinę sprawę i może sobie odjechać. W Lubawie są płatne parkingi. Jest to, domyślam się, miasto bogatsze od naszego, bo jest więcej przedsiębiorstw, gdzie

0: pieniądze.
1: Panie burmistrzu.
2: Te parkingi, które zostały zaproponowane Państwu w uchwale, w swojej liczbie stanowią 13% wszystkich publicznych parkingów, którymi dysponuje nasze miasto. Na 13% jest zaproponowana Państwu odpłatność za te parkingi. Złotówka za godzinę. Taka jest opłata zaproponowana Państwu. Każda kolejna godzina jest niewiele droższa, bo jak Państwo wiecie z komisji, opłata może być podwyższana, każda kolejna, o 20 groszy, o przepraszam, 20% maksymalnie. I ta opłata dotyczy godzin tylko 7-16. Wolne popołudnia, wolne weekendy, wolne święta. Więc demonizowanie tego, jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, uważam, że też powinno być delikatnie artykułowane, ponieważ gdybyśmy mieli opłatę tutaj 5 zł za godzinę czy 10 zł za godzinę, rozumiem, że mógłby to być jakiś szok finansowy. Jeżeli chodzi o złotówkę za godzinę, za załatwienie swojej sprawy w urzędzie, w galerii, czy nie wiem, w kościele, czy w przychodni chociażby, to komfort będzie tego wyższy, ponieważ mieszkańcy uzyskają wolne miejsce parkingowe i będą dzięki temu mogli załatwić swoje sprawy, a nie krążyć i nie tracić czasu wokół osiedla czy wokół ratusza.
1: Skoro mamy tylu chętnych albo sporo zainteresowanych mieszkańców, to przeprowadźmy konsultacje społeczne, które są normą i standardem w dużych miastach. Dziękuję bardzo. Radna Anna Pogodowska.
3: Czy rozważali Państwo, to wiem, że nie, ale dlaczego nie, wprowadzenia tych miesięcznych kart parkingowych? Tutaj z koleżanką Ewą się zastanawiałyśmy. Same dojeżdżamy do pracy i wiemy, jaki to będzie koszt dla mieszkańców z kartą mieszkańca lub dla niemieszkańców i ławy bez karty. Statystycznie, jeżeli ktoś dojeżdża do Olsztyna, powiedzmy 8 godzin pracy plus dwie godziny dojazdu, no i jeszcze tam trzeba też dojechać, tak? Nie każdy pracuje przy dworcu w Olsztynie. Więc liczymy 11 godzin, to jest ponad 840 bodajże, czy 850 zł na miesiąc.
2: Szanowni Państwo, osoba, która chciałaby zostawić na miejscu parkingowym płatnym z kartą mieszkańca samochód na cały dzień, powiedzmy na te 8 godzin 9 wyjazdowych, zapłaci około 10-11 zł. Razy 20 dni, no to mamy około 200 zł, prawda, za miejsce parkingowe. Ale podkreślam, ostatni parking nie jest planowany objęciem tejże tą opłatą, stąd też nie przewidywaliśmy w tej uchwale, jeżeli chodzi o jakiekolwiek karty. W związku z tym, że ten ostatni parking będzie funkcjonował jako bezpłatny, więc jest pole manewru dla mieszkańców zainteresowanych. Druga sprawa, jeżeli chodzi o same rabaty czy też karty. One mogły być wprowadzone i być może będziemy się zastanawiać nad tym, ale wtedy musiała być Państwa zgoda, żeby wprowadzić w całym mieście strefę parkowania płatnego, bo dlaczego mamy przywilejować mieszkańców, którzy są zainteresowani tym parkingiem przy dworcu, a na przykład mieszkańcy Starego Miasta, mieszkańcy 30-lecia, mieszkańcy osiedla na Sobieskiego czy też na Kopernika takich kart nie będą miały.
1: Pan Tomasz Klepacki, bardzo proszę.
4: Tak naprawdę punktem takim, powiedzmy, wyjściowym mi się wydaje do tego tematu były te instytucje, w sumie, do których nie można w chwili obecnej podjechać i zaparkować, załatwić sprawę. Powiększyć nie powiększymy za bardzo ilości miejsc. Samochodów przybywa i będzie przybywało. Też kwestia takiego szpitala, gdzie ja bym bardzo chętnie chciał z osobą podjechać z mojej rodziny starszą, doprowadzić ją do lekarza, odjechać nawet, jeżeli to miejsce zwolni, żeby było ileś tych miejsc płatnych, żebym wiedział, że tam znajdę to miejsce, bo dzisiaj go nie znajdę. Pod starostwem podobnie. Tu chodzi o rotację w godzinach przed instytucjami. Trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, jeżeli chcielibyśmy, żeby to było obsługiwane przez miasto. Windykacja później tej kwestii niezapłaconej opłaty jest po prostu tutaj problemowa i jest strasznie długa, który podałem pod rozwagę możliwość uzyskania stworzenia darmowych biletów dla dzieci i młodzieży i dojeżdżających do szkół do budżetu na 2027 rok, że na przykład te znikome, tak jak dla mieszkańców, bynajmniej opłaty, spowodowałyby tutaj darmowe bilety dla naszych dzieci, dla młodzieży.
1: Radna Jolanta Michalewska, bardzo proszę.
5: Przeanalizowałam ten temat, rozmawiałam z mieszkańcami, brałam udział w dyskusji na komisji. Są argumenty za i są argumenty przeciw. W tym momencie ja jestem przeciwna wprowadzeniu tej ustawy, ponieważ tak jak tutaj wspominała radna Jackowska, są ogromne utrudnienia komunikacyjne i mieszkańcy są tym zmęczeni. To, że będzie strefa płatnego parkowania, to nie rozwiąże i nie ułatwi życia mieszkańcom. Nawet jeżeli to jest złotówka za godzinę. Złotówka do złotówki, tych złotówek się zbiera wiele. Mieszkańcy po prostu już są zmęczeni tym i mówią znowu coś, znowu za coś zapłacić, znowu więcej. Powinny odbyć się konsultacje, że ten temat powinien być bardziej zgłębiony. Nawet teraz, kiedy są zadawane pytania i pan burmistrz

0: A gdyby tak, czyli tych opcji, możliwości, różnych sytuacji, które należałoby wziąć pod uwagę, jest bardzo wiele. Jeżeli my pretendujemy do miasta turystycznego, chcemy być jak najbardziej otwarci na turystów, dla turystów. Jesteśmy małym miastem i to jest nasz taki atut, że właśnie nie mamy płatnych parkingów. To przyciąga też wielu ludzi. Uliczki osiedlowe pomiędzy blokami będą zapchane wręcz samochodami. We współpracy z policją na pewno udałoby się znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. W tym momencie jestem przeciwna tej ustawie, tej uchwale.
1: Pan burmistrz poprosił o głos. Bardzo proszę, udzielam głosu.
2: Ja mam wrażenie, że przy niektórych rzeczach nigdy nie będzie dobrego czasu, dobrego klimatu do wprowadzania, bo tak jak teraz pani uznała, że skoro są utrudnienia komunikacyjne i to nie ułatwi życia mieszkańcom, no to po co my to wprowadzamy? Przy podatkach, szanowni państwo, proszę sobie przypomnieć, ten argument co roku jest podnoszony, a podatki, dzięki podatkom to miasto się rozwija, prawda? Trudno mi sobie teraz wyobrażać, że przy podatkach też będziemy konsultacje z mieszkańcami przeprowadzać, bo ja rozumiem, że nikt z nas nie chce płacić wyższych podatków i nikt z nas by nie chciał płacić za miejsca parkingowe. To jest dosyć oczywiste. To rozwiązanie nie jest po to, żeby zarabiać na naszych mieszkańcach, tylko żeby wymusić rotację. Skoro w Lubawie opłata za pierwszą godzinę, za jedną godzinę to 4 zł, w Nowym Mieście Lubawskim, który jest 3 razy mniejszy od nas, to 4 zł, w Ostródzie jest 5 zł, w Olsztynie 4,50, 6,40, my mamy raptem złotówkę, to mówienie, szanowni państwo, o kosztach dla mieszkańców, to jest w ogóle moim zdaniem nie powinien taki argument padać, bo jeżeli mieszkaniec ma alternatywę, że za złotówkę przyjedzie, sprawę załatwi, to jest dla niego żaden koszt dzisiejszych czasów. Druga godzina to jest złoty 20, szanowni państwo. Czyli przy 5 godzinach to jest rząd kilku złotych. To tak jak były podwyżki od nieruchomości. A kwota podwyżki to była dla mieszkania 50-metrowego w skali roku 4 złote. I dla mnie argumenty o obciążeniach w tym kontekście, to powiem szczerze państwu, że nie przemawiają do mnie w żaden sposób, bo tutaj co pani Ania Rada Pogodowska cytowała, dla mnie to jest kluczowe. Nasi mieszkańcy jadą wszędzie i z nich zdziera się w tym momencie opłaty, tak jak to mógłbym odczytać, a my jesteśmy na tyle dobrzy, że cała okolica Iławy przyjeżdża do Iławy, blokuje miejsca parkingowe naszych mieszkańców i nawet nie możemy poprosić ich o to, żeby zapłacili 3-4 zł za godzinę załatwiania sprawy. Powiedziała pani, że nasze miasto jest miastem turystycznym i to jest atut, że nie mamy płatnych parkingów. Ja uważam, że to jest przekleństwo dla turystów, bo turysta jak jedzie tu kilkanaście godzin, to on chce przyjechać nad mały jeziorak, zaparkować, przejść się, zjeść, jechać dalej lub zwiedzać. W tym momencie nie ma takiej możliwości, bo nie ma miejsc parkingowych, bo wszyscy stajemy tam zawadzamy tymi autami po kilkanaście godzin. Ja w swoim życiu odwiedziłem ponad 30 państw, szanowni państwo, i powiem państwu, że nawet w takiej Albanii, która ma jeszcze dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o świat zachodni, miejsca parkingowe są praktycznie wszędzie. Powiedziała pani też o takim rozwiązaniu, ale nie podała pani tego rozwiązania, tylko żeby porozumieć się jakoś z policją, że na pewno się jakieś rozwiązanie, szanowni państwo, znajdzie. Proponując takie rozwiązanie, bym prosił od pani propozycję takiego rozwiązania, bo nie ma takiego rozwiązania, policja nic tutaj nie wskóra, dopóki auto jest opłacane, a takie auta, szanowni państwo, takie przypadki są w naszym mieście. Opłata jest bardzo symboliczna, złotówka w innych miastach, jak na przykład w Nowym Mieście czy w Lubawie, opłata wynosi 4 zł. My za złotówkę dla naszych mieszkańców chcemy dać im możliwość załatwienia sprawy i odjechania w inne miejsce. Ostatni aspekt, który też musimy brać pod uwagę. Takie ruchy w samorządach, które mają w tym aspekcie doświadczenia, już nawet nie będę przywoływał Warszawy, ponieważ to jest bardzo duża aglomeracja, bardzo duże miasto z całkiem innymi problemami, ale tego typu ruchy w samorządach są wykonywane po to, żeby sprawić, żeby więcej mieszkańców poruszało się komunikacją miejską. Jeżeli te dochody byłyby, a myślę, że jakieś będą z wprowadzenia takiego rozwiązania, to tego typu dochody moglibyśmy przeznaczać czy na remont obowiązujących już parkingów, czy na poszerzanie troszeczkę tych parkingów.
1: Radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
3: Na naszej komisji pytałam się, jaki procent przychodów uzyskanych ze strefy płatnego parkowania przeznaczy pan na rozwój infrastruktury, bądź właśnie zieleni, czy budowę nowych parkingów. Otrzymałam odpowiedź, że nie planuje pan w ogóle żadnego uzysku, a dziś będzie pan się opierał na tym, aby w ogóle to było, ale nie, żeby na tym zarabiać. A dziś otrzymujemy totalnie inną informację. To w którym momencie pan Mija się sprawą. No przepraszam, no siedzę tu, koleżanka też siedziała na tej komisji i jesteśmy zdumione, co słyszymy dziś, a co słyszeliśmy na komisji.
2: My nie szacowaliśmy zysku, bo trudno je oszacować w tym momencie. To powiedzmy na koniec roku, jak zobaczymy, że wpłynęło, nie wiem, za te 3-4 miesiące 30-40 tysięcy złotych, to możemy z panią skarbnik założyć na przyszły kolejny rok razy 4, czyli na przykład 4 kwartały i wtedy możemy tymi pieniędzmi dysponować.
1: W pierwszej mojej kadencji były przeprowadzone takie analizy i odstąpiono od podejmowania uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
2: A powie pani, z jakiego powodu odstąpiono od tego?
1: No, a powie pan, z jakiego powodu?
2: Ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli. Bo miała to obsługiwać firma z zewnątrz.
1: Zewnętrzna, tak.
2: Dokładnie, która zgarniałaby cały zysk praktycznie, albo zdecydowane. Ja takiego rozwiązania nie przewiduję i nawet byłoby ono dla mnie niedopuszczalne, bo skoro mamy się składać wszyscy na te parkingi w formie opłaty, my mieszkańcy, to my powinniśmy jako samorząd o to zadbać, żeby te pieniądze trafiły do budżetu miasta.
1: Radny Michał Młotek, bardzo proszę.
4: Ja nie mam, zresztą mówiłem o tym też na komisji, mówiłem o tym wcześniej, kiedy odbywały się już pierwsze robocze dyskusje, takiego jednoznacznie negatywnego nastawienia do idei płatnych parkingów. Powiedziałbym raczej, że w tej sprawie, czy patrząc w ogóle ogólnie, nie tylko na Iławę, mam podobnie jak koleżanka radna Jola Michalewska, mieszane uczucia, to znaczy widzę i wady i zalety takiego rozwiązania. Jednak w przypadku tej konkretnej propozycji, nad którą pracowaliśmy już na komisjach i nad którą pracujemy dzisiaj, jest mnóstwo wątpliwości. One wynikają w moim przypadku głównie z kwestii zarządczych, ale o tym jeszcze za moment powiem, ale też z czasu, w którym te propozycje próbuje się wprowadzić, czasu, w którym te propozycje próbuje wprowadzić pan burmistrz. Ja mam tutaj na myśli czas poważnych utrudnień komunikacyjnych. Jechałem 45 minut z ulicy Lubawskiej tutaj. Jako odpowiedzialna Rada Miejska powinniśmy głosować nad dokumentem, który jest i poważną rewolucją dla mieszkańców, i poważną rewolucją dla zarządcy, czyli dla gminy, nie mając tak jednoznacznie wypracowanej koncepcji funkcjonowania tej strefy i nie znając też skutków ekonomicznych, bo dziś powiedział pan, panie burmistrzu, że jakieś zyski będą, czy jakieś zyski być może będą. Ale jeszcze na mojej komisji kilka dni temu jakby w ogóle ta kwestia się nie pojawiała, czy nawet wręcz powiedział pan, że być może jakby trzeba wyjść z założenia, że trzeba będzie do tej strefy, czy do tej koncepcji, do tego rozwiązania, do tego pomysłu jakąś tam niewielką kwotę dopłacać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była rotacja.
1: Doczekał się swojego wystąpienia radny Michał Kamiński. Bardzo proszę.
5: Ludzie wynajmują miejsca parkingowe, kupują te miejsca parkingowe dla siebie. To pokazuje, że część ludzi chce mieć ten komfort pozwalający swobodnie zaparkować. Tutaj było też ze strony części państwa radnych, że właśnie przez to, że jest wiadukt zamknięty, to są korki i wtedy jakby te miejsca parkingowe jakby te korki nasilą. Ja uważam inaczej, że jeżeli na przykład chce zaparkować ktoś przed dworcem, nie ma miejsca parkingowego, to czasami 4 razy musi okrążyć, czy przy ratuszu, czy przy innym. Radny Młotek wspominał, że 45 minut jechał, ale o 14 przez Lubawską. To wtedy logiczne, że o tej godzinie zawsze będą korki.
1: Radna Martyna Wyrzlic, bardzo proszę.
6: Ja rozumiem obawy mieszkańców, ale też sama jestem kierowcą i widzę problem z parkowaniem. Budzi to duże emocje wśród mieszkańców i o ile sama idea płatnych parkingów nie jest zła, ale w takich miejscach, w których powinna następować rotacja ruchu, czyli tutaj w Urzędzie Miasta, przed sądem czy przed prokuraturą, zgadzam się, ale będę broniła dworca, tutaj tak jak koleżanki radne, dlatego że tam jest zupełnie inny charakter tego parkowania, tam jest parkowanie długoterminowe i myślę, że wprowadzenie tam parkometrów po prostu obciąży mieszkańców. A tutaj sam pan burmistrz przed chwilą powiedział, że celem parkometrów nie jest zysk wśród mieszkańców, tylko rotacja. Tam na dworcu tej rotacji nie będzie, bo ludzie zostawiają samochody rano i odbierają je po południu, jak wracają z pracy.
1: Głos poprosił pan Krzysztof Portianko, bardzo proszę.
7: Pozwolę się pani Martyna nie zgodzić. Z tego względu, że proszę zauważyć, że przy dworcu już planując parkingi, które zostały wykonane w ramach tej całej dużej inwestycji, ktoś przewidział i zaplanował miejsca postoju płatne. One były w pierwszym krótkim okresie czasu miały być bezpłatne. Natomiast sama idea była oczywiście pewnie słuszna, tak? I wtedy nikt nie widział ku temu wątpliwości. Natomiast trochę zabrakło niestety dalej wykonania, które zostało zablokowane poprzez założenia samego projektu i sposób rozliczenia tego projektu, tak? Od 6 lat prawie mamy sytuację, że parking teoretycznie przygotowany do tego, żeby był płatny, jest bezpłatny. W sytuacji, kiedy mamy całą praktycznie przygotowaną infrastrukturę i takie było założenie,

0: żeby tą rotację wymusić. Ktoś to kiedyś już analizował i przewidział. Trochę mijałoby się z sensem zrobienie płatnego tego małego parkingu, kiedy nawet opłata byłaby minimalna, bo jak już też Państwa informowałem, zerowa stawka na chwilę obecną nie wchodzi w grę, to automatycznie ten parking stałby pusty w sytuacji, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jest inny duży parking. Możemy zostawić te parkingi przy dworcu bez opłat. Będzie się to wiązało z pewnymi skutkami. Będę musiał również zlikwidować te urządzenia, które są w tej chwili. Będzie to wymagało pewnych przeróbek.
1: Radny Stefan Hatała, bardzo proszę.
2: Tam tylko właśnie na tym miejscu, przy dworcu, to tylko przyjeżdżają, zostawiają auta i odjeżdżają. Też tam są auta, które mają kartę. Wręcz za szybami sprzedam pałę. Parking to ma być uczestników wszystkich, czy giełda?
0: W Lubawie w pierwszym momencie strefy płatnego parkowania były wprowadzone tylko i wyłącznie na rynku. Okazało się, że na tych wszystkich bocznych uliczkach nie można przejechać i mieszkańcy burmistrza atakowali, żeby rozszerzyć strefę.
3: Pamiętajcie Państwo, że ten ostatni parking zostaje parkingiem i daje możliwość bezpłatnego parkowania mieszkańcom. Szanowni Państwo, jest parking tymczasowy, parkuje tam kilkanaście godzin co najmniej na dobę, chociaż pani skarbnik tutaj podpowiada, ponieważ mieszka w tamtej okolicy, że jest znacznie większe zainteresowanie. Nie rozumiem idei deprecjonowania trasy parkingu tymczasowego. Nie było parkingu tam, to było źle, bo nie było gdzie parkować. Zrobiliśmy parking, to teraz Państwu się nie podoba, że to jest sklepisko.
4: Ad vocem Ewa Jackowska, bardzo proszę.
5: Porównujemy się ciągle do Warszawy, do Olsztyna. Ja mieszkam w Iławie i chciałabym, żebyśmy rozmawiali o Iławie. Jeżeli mamy się przymierzać, tak? Przepraszam, że tak mówię cały czas o tej Ostródzie, ale no, obecnie pracuję tam od kilku lat, więc widzę też postęp i rozwój w tym mieście. Więc jeżeli chciałabym się przymierzać do takiego i mieć jakąś miarę miasta, to Ostróda jest dla mnie idealną tą miarą, dlatego że to jest porównywalne pod kątem ludności, pod kątem oferty turystycznej, również nosi to znamiona to miasto turystycznego. I chciałabym jeszcze dodać, że komunikacja miejska w Ostródzie dla dzieci i dla seniorów jest bezpłatna.
1: Radny Dariusz Paczkowski, bardzo proszę.
6: Oczywiście w Ostródzie mamy 3 płatne parkingi przy 2 Biedronkach, przy 1 Konflandzie. Tylko i wyłącznie nie ma SPP w Ostródzie. Droga Hiławy jest zarejestrowanych na drogach hiławskich około 19 tysięcy samochodów. W hiławskim ratuszu pracuje 80 osób. W sądzie rejonowym w Hiławie pracuje 81 osób. W prokuraturze hiławskiej ponad 20 osób. To są też mieszkańcy Hiławy. I oni też chcą dojechać do miejsca pracy. Czy to nie będzie dla nich kłopot?
0: Przy sądzie nie liczyłem, nie powiem z głowy, musiałbym policzyć, ale powiem na przykładzie ratusza, bo mówi pan o pracownikach. 70 pracowników ratusza, tak? 86 miejsc parkingowych jest wokół ratusza, tych wyznaczonych. Bo jest jeszcze kilka takich, które są wykorzystywane, ale nie są wyznaczone. Ileś samochodów pracowników, łącznie z samochodem służbowym. I proszę brać pod uwagę, że w tej liczbie, którą zaraz podam, są również samochody pracowników, które są wykorzystywane do celów służbowych, czyli pracownicy, którzy posiadają ryczałty i wykorzystują samochody w godzinach pracy do wykonywania czynności służbowych. Całe 13. To jest taki rząd wielkości pracowników ratusza. Mogę się pokusić i sprawdzę, ile jest pracowników sądu, którzy będą wykorzystywali parking. Nie wiem, czy uda mi się do takiej informacji dotrzeć. Na pewno mogę policzyć, ile jest miejsc przy parkingu. Znaczy, nie wiem, czy uzyskam taką informację co do tego, ilu pracowników jeździ, bo to wie pan, to też nie jest powiedziane, że tak naprawdę tak samo jak w przypadku pracowników ratusza, no tutaj burmistrz też już taką decyzję komunikował, że nie będzie pracowników uprzywilejowanych ze względu na to, że będzie tutaj miejsce płatne, to ktoś otrzyma, nie wiem, karnet, bezpłatne parkowanie czy coś. 70. Tak, 13 pojazdów to jest pracowników.
3: Dodam jeszcze, szanowni Państwo, że zarówno przy sądzie, jak i przy prokuraturze są parkingi bezpłatne obok, oprócz tych, które my chcemy obwarować parkometrami, więc przyjeżdżając o godzinie 7-7.15 te parkingi są całkowicie, szanowni Państwo, puste. Pracownicy na pewno nie będą mieli problemu ze znalezieniem miejsca, a ja będę dalej zachęcał do tego, żeby jednak przesiadać się na komunikację miejską, a najbardziej na zdrowie, a przespacerować się do miejsca pracy. Mamy przypadek, żeby, szanowni Państwo, bo słyszę ten pomruk na sali, mamy przypadek, że jeden z naszych pracowników przychodzi do pracy, a to jest pracownik przed emeryturą, przychodzi do pracy z Nowej Wsi, pieszo.
1: Dziękuję, szanowni Państwo, wygląda na to, zgłoszeń więcej.
3: Szanowni Państwo, przepraszam, pani przewodnicząca, nie ad

0: Tylko głos jeszcze chciałem zabrać. W związku z tym, szanowni państwo, że jest tak wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o parking przy dworcu, to składam poprawkę do niniejszej uchwały, aby parking przy dworcu został okrojony o ten górny parking i go wyłączam w tym momencie z strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
1: Przypominam, że jesteśmy w miejscu przed głosowaniem nad uchwałą tak zwaną parkingową. Jeżeli jesteście państwo gotowi, to bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem formalnym, który złożył przed chwilą pan burmistrz. Stwierdzam, że wniosek formalny dotyczący wyłączenia parkingu mieszczącego się za lokomotywą na dworcu kolejowym ze strefy płatnego parkowania został przez państwa zaakceptowany. Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
2: Radni w Iławie ostatecznie zdecydowali, że parkingów płatnych u nas w mieście nie będzie. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
3: Muzyką się żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
4: to jest
5: kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć.

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy,

0: a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny...
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: I ława na czasie.
7: Dawidzie Kugowskim. Jeśli chodzi o sport w Iławie, to nie możecie narzekać, bo naprawdę sporo aktywności w ten weekend, głównie koszykarskich, ale już możecie pomału myśleć o piłce kopanej, bo Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji organizować będzie kolejny nocny turniej piłki nożnej. 3 lipca. Zapisy do 2 lipca, a rozgrywany będzie na Orliku Osiedla Lubawskiego. 3 od 20. Uwaga, maksymalnie może zgłosić się i zagrać 10 drużyn. Znany jest plan na Dni Kisielic. Te 27 czerwca będą święto 40-lecie odzyskania praw miejskich. Sporo będzie się działo. Gwiazdami Wieczoru 2+1. Coverowiec Frediego Mercurego. Będą też piękni młodzi i Magda Narożna, a na koniec DJ Power.
8: Muzyką się żyje.
9: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał

0: M.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
12: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na Eskowy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu Eska ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie Eski. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Jeżeli chcecie posłuchać, ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Jeżeli chcecie posłuchać,

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: i Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą i to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek. Dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
11: No, tego. A może...
12: Także tak.
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: I po reklamie.
20: I ława na czasie.
21: Dawid Jakubowski. Jeśli pojedziecie we wtorek do Susza, to będziecie mogli się troszeczkę uśmiechnąć. To za sprawą stand-upu i to nawet podwójnej dawki, bo z okazji Dnia Ojca to stand-up komedy Radka Drożdża. Supportować go będzie Szymon Baraniecki. Sam to zrobię. Program ten wystawi na deskach. Znaczy się Radek Drożdż. 23 we wtorek o 17.30 bezpłatne wejściówki do odbioru w Sok w Suszu. A my się teleportujemy teraz nad jezioro w Radomnie, bo tutaj planowane są obchody Nocy Świętojańskiej. 26 czerwca od 17 co najmniej do północy koncertowo będzie. Sami Swoi, Dekolt, DJ Adam też. Oprócz tego nie może zabraknąć konkursu wianków.
22: Muzyką się żyje.
23: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
24: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć?

0: powinniśmy być cały czas tam.
1: W czasie wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
0: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą.

już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych, ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother to Avicii West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj.
1: Od 5.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. Ma Łukasz zarba o hity.

0: emocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną.

0: mną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Zapraszamy na EnergaSUS Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
14: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
15: Takiego budowania piosenki po kolei.
14: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
13: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
16: Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
16: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: Jeśli

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w S. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50 modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy, jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Dawid Jakubowskim, wysyłamy Was za tydzień do Nowego Miasta Lubawskiego, bo tu w Ogrodzie Róż drugi Rap and Reggae Festival. Będzie sztos, będzie talip, poregiełowani, w innym stanie, Marti, Buerka i Bass Invaders. Ten festiwal zacny 26 w piątek od 18. Trochę pokrewne klimaty, ale jednak nie do końca. Pojawią się w porcie Iława, w porcie śródlądowym, bo tutaj startują 27 z cyklem wydarzeń muzycznych. Potem jeszcze w lipcu też się będzie działo. W każdym razie na pierwszym spotkaniu 27 od 19 pojawią się też Bass Invaders i Zak. Będzie muzyka, jedzenie i chillout.
10: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
11: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
10: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy.

A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2 po 14, Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK.
1: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.

0: Ostatnia reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: I po reklamie.

0: Arista w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa małopolska tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
11: 3, 2, 1, start!
12: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
13: Jak tam było na trasie?
14: Fajnie.
10: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz SK-owy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
15: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

I się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
13: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SK, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze SK się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba SK słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
20: I po reklamie.
21: Iława na czasie.
22: Dawid Jakubowski. Jeśli chodzi o sport w Iławie, to nie możecie narzekać, bo naprawdę sporo aktywności w ten weekend, głównie koszykarskich, ale już możecie pomału myśleć o piłce kopanej, bo Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji organizować będzie kolejny nocny turniej piłki nożnej. 3 lipca. Zapisy do 2 lipca, a rozgrywany będzie na Orniku Osiedla Lubawskiego. 3 od 20. Uwaga, maksymalnie może zgłosić się i zagrać 10 drużyn. Znany jest plan na Dni Kisielic. Te 27 czerwca będą świętować 40-lecie odzyskania praw miejskich. Sporo będzie się działo gwiazdami wieczoru 2+1. Coverowiec Frediego Mercurego. Będą też piękni młodzi i Magda Narożna, a na koniec DJ Power.

0: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
2: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera, gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda?
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Przed nami 10. edycja Rap

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
10: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
9: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
11: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
12: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
9: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.

Przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17. Jeśli

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu. A jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym. Yeah.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.

0: koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
5: I ława na czasie.
6: Dawid Jakubowski. Jeśli pojedziecie we wtorek do Susza, to będziecie mogli się troszeczkę uśmiechnąć. To za sprawą stand-upu i to nawet podwójnej dawki, bo z okazji Dnia Ojca to stand-up komedy Radka Drożdża. Supportować go będzie Szymon Baraniecki. Sam to zrobię. Program ten wystawi na deskach. Znaczy się Radek Drożdż. 23 we wtorek o 17.30 bezpłatne wejściówki do odbioru w Sok w Suszu. A my się teleportujemy teraz nad jezioro w Radomnie, bo tutaj planowane są obchody Nocy Świętojańskiej. 26 czerwca od 17 co najmniej do północy koncertowo będzie. Sami Swoi, Dekolt, DJ Adam też. Oprócz tego nie może zabraknąć konkursu wianków.
7: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.
5: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: SK Iława. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK i Ława News. To jest magazyn reporterów SK i Ława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK i Ława oraz Włodek Paliński, właściwie Włodzimierz, a właściwie Wodzu Paliński, czyli szef 5. Brygady z Susza.
4: No tak potocznie nazywana 5. Brygada, żeby łatwiej było mówić, a tak naprawdę jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, który w Suszu kultywuje tradycję 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To jest taka pełna oficjalna nazwa, ale potocznie przedstawiamy się jako 5. Brygada, oddział, który generalnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną, ale też szkoleniem młodzieży w takim duchu paramilitarnym.
3: Istniejecie bardzo długo już, nawet była okrągła rocznica ostatnio.
4: Dokładnie tak, w zeszłym roku już uświadomiłem sobie to w trakcie tego roku, że mija 20 lat, jak ta grupa funkcjonuje w naszej małej miejscowości. No była też taka okazja w takim razie do podsumowania tej działalności, bo rzeczywiście czas szybko leci, a tu okazuje się, że przez szeregi tej grupy kilka pokoleń już Suszan się przewinęło, ale tak naprawdę

0: Działamy dalej z myślą o tym, żeby zajmować się tą naszą pasją i o czym mogę dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.
1: I tą młodzieżą oczywiście też.
0: No tak, tak, bo generalnie grupy rekonstrukcyjne, one to są grupy skupiające dorosłych ludzi, którzy potrafią tam sami szukać, dociekać. Specyfiką naszej grupy, tej naszej piątej brygady jest to, że ona ma charakter często edukacyjny. Znaczy ja zachęcam do współpracy młodych ludzi, których po prostu wkręcam w pewne takie przygody. Traktujemy to jako przygodę, jako zdobycie pewnych informacji, zajmowanie się też historią w taki nietypowy sposób, nie z podręczników, tylko właśnie, żeby to przeżyć na własnej skórze, dotknąć, zobaczyć. To chyba najlepiej trafia do młodego człowieka.
1: Pan jest historykiem z wykształcenia.
0: Tak, jestem, na co dzień pracuję w Suskiej Szkole Podstawowej oraz tutaj w Szkole Mundurowej Feniksa. Ja byłem nauczyciel historii.
1: Ale wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ta grupa zaczynała się zawiązywać, to chyba to było gimnazjum, tak?
0: Tak, tak. No to już jest też taka historia już odległa, czas szybko płynie. Początki tej grupy związane są też z funkcjonowaniem Suskiego Gimnazjum i z jego historią. Tam jako nauczyciel historii zaangażowałem się w nadanie szkole imienia Kawalerii Polskiej. Razem z panią dyrektor Janiną Kaniecką wspólnie szukaliśmy możliwości nadania szkole atrakcyjnego partnera i nam się to udało. Pozyskaliśmy właśnie Polski Klub Kawaleryjski, który patronował nadaniu imienia naszej szkole Kawalerii Polskiej. No, była taka jedyna szkoła w Polsce, praktycznie zawsze tak o tym mówiliśmy, poświęcona Kawalerii Polskiej, czyli tej wyjątkowej, niezwykle barnej formacji przedwojennych, bo już w tej chwili jako takiej kawalerii po prostu nie ma.
1: Atrakcyjny był to patron, okazało się, tak?
0: Myślę, że tak. Chociaż taki nietypowy, wiele osób zaskoczyliśmy tym patronem, ale z drugiej strony dawało to możliwości pewnych ciekawych inicjatyw. Pozyskiwanie stowarzyszeń, które też do nas przyjeżdżały na święto szkoły. Święto szkoły nie miało charakteru takiego do odfajkowania, tylko naprawdę daliśmy temu świętu dosyć dużą rangę do tego stopnia, że święto szkoły w tym gimnazjum było to też świętem praktycznie całego miasta. Pozyskiwaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi plus stowarzyszenia kawaleryjskie, które przyjeżdżały. Raz w roku odbywała się parada, przejście uczestników tej uroczystości do kościoła, na mszę, pojawiało się wojsko, obecność wojska i w ogóle kompanii honorowej, to było takie wydarzenie ważne dla miasta. To dzisiaj, do dzisiaj wszyscy to wspominają, że gimnazjum jakby tutaj wniosło też jakiś taki element kolorytu wydarzeń lokalnych.
1: I to wtedy usłyszano o was i zaproponowano wam szarże pod Krojantami, czy to było wcześniej, później?
0: To właśnie było w tym momencie, kiedy nadano szkole nazwę Kawalerii Polskiej. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski organizował tą imprezę szarża pod Krojantami, i zaproponował, skoro już tak sobie współpracujemy, to zaproponował, że może tam nasi uczniowie by tam pojechali, zobaczyli, wzięli w tym udział jako statyści. I ten pierwszy nasz wyjazd w 2005 roku właśnie był z tym związany. Zmontowałem sobie taką grupę chłopaków, którzy byli zainteresowani historią, pojechaliśmy, założyliśmy mundury, odegraliśmy tam sceny, i się to spodobało i tak rozpoczęło się funkcjonowanie grupy, która początkowo nazywała się Grupą Rekonstrukcji Historycznych w Suszu. Z czasem, po kilku latach rozszerzyliśmy swoje tą działalność, nasze zainteresowanie nie tylko historią Kawalerii Polskiej, ale też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, bo to jest też dzisiaj taki temat dosyć modny, żołnierze wyklęci. Wtedy jak zaczynaliśmy, jeszcze to się dopiero kształtowało, ta wiedza dopiero wśród społeczeństwa docierała, co to są ci żołnierze wyklęci, a my zorientowaliśmy się, że w okolicy Susza mamy też takie historie związane z żołnierzami wyklętymi, więc jakby tak podążyliśmy dwutorowo, zainteresowaliśmy się i tą kawalerią, i jednocześnie tą 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej.
1: Mhm. W okolicy Susza, w samym Suszu też są takie historie nawiązujące do żołnierzy wyklętych?
0: Nie w samym Suszu, tylko musimy tutaj sięgnąć do czasu powojennego, 1946 roku przez gminę Suszy kilkukrotnie przemierzały pododdziały 5. Wileńskiej Brygady, która przemieszczała się tak naprawdę wielokrotnie wzdłuż całego późniejszego województwa warmińsko-mazurskiego, z Borów Tucholskich na skraj województwa warmińsko-mazurskiego i w okolicach Susza też kilkakrotnie te oddziały były, bazowały, czy nawet przebywały przez kilka dni.
1: I ta historia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej właściwie łączy się też dziś byśmy powiedzieli to taki game changer, czyli to, że zaczęły do was przychodzić dziewczyny.
0: Dokładnie tak, bo te początki, gdy interesowaliśmy się tylko kawalerią, wiadomo, że właściwie rekrutowaliśmy tylko chłopców, którzy mogli być łanami. Nie wypadało ubrać dziewczyny w strój łana, bo to byłoby trochę niestosowne. Natomiast zainteresowanie się partyzantką dawało możliwość też takiego wstąpienia do naszej grupy dziewcząt, które się bardzo mocno zaangażowały i rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że to tak połowicznie się rozwija, chłopcy i dziewczęta, ale to fajnie, fajnie, że właśnie nie segregujemy tu ze względu na płeć, tylko dajemy możliwość młodzieży się angażowania zarówno o jednej, jak i drugiej płci. Ale nie, to też fajnie.

0: zmieniło, bo rzeczywiście ta grupa już składająca się z chłopców, dziewcząt, rzeczywiście nabrała taki też charakteru, takiej fajnej przygody, zabawy historią. Nie miało w ogóle z założenia na funkcjonowanie tej grupy przez tyle lat, nie miało założenia takiego sztywnego, że oto ja nauczyciel i tu moi uczniowie. Troszeczkę to inaczej działało u nas. Zawsze podkreślałem moim tutaj młodszym kolegom, że jestem waszym dowódcą, a nie już nauczycielem. Nauczyciel to wiadomo, jest troszeczkę inaczej podchodzi, natomiast no, dowódca trochę inaczej. To też jest trochę przyjaciel, trochę no surowy, przełożony, ale to jest gdzieś tam w takim sznycie wojskowym, co się młodzieży podobało, że my trochę inaczej tego, czego nie na co dzień nie mamy. To takie, jakby można powiedzieć, troszeczkę poważniejsze harcerstwo. O tyle poważniejsze, że korzystałem bardzo chętnie z metodyki harcerskiej właśnie przy kształtowaniu tej grupy, ale z drugiej strony no tutaj jeszcze obecność broni, bo rzeczywiście takową mamy, nauka pewnego posługiwania się taktyki wojskowej, no to nadawało nam taki troszeczkę inny charakter.
1: I faktycznie mówią wodzu?
0: No tak mówią, no nazywają to w tym sensie, no bo wiadomo, że to jest z racji dużej różnicy wieku, ja jestem coraz starszy, a cały czas młodych ludzi mam, także gdzieś tak sobie ktoś tam wymyślił i mówi, że wodzu, no tak się przyjęło.
1: W ogóle konie mieliście na tym etapie właśnie wcześniejszym?
0: Eksperymentowaliśmy z tymi końmi, bo rzeczywiście w tym momencie, na tym etapie, kiedy zajęliśmy się kawalerią, no kawaleria, no to na koniach, no to rzeczywiście próbowaliśmy. To się okazało ciężkie. Po pierwsze, rzeczywiście jest to duża sztuka, to nie można się nauczyć tego tydzień, dwa, to trzeba jakby poświęcić dłuższy czas. Tutaj młodych ludzi to trochę zniechęcało, no bo to jednak jazda konna jest wymagająca. Trochę też i kontuzji można złapać, także wycofaliśmy się z tego. My często na rekonstrukcjach w strojach kawaleryjskich, w strojach łanów, ale często jako tak zwana spieszeni łań, czyli po prostu bez koni. No po prostu bez koni. Ja tam sam też próbowałem, ale no, to jest duże wyzwanie. Mhm. To już trzeba to kochać.
1: Czy dzisiaj jesteście bardziej partyzantami, czy jeszcze zmieniliście
0: formację? To tak może nawet nie można na to patrzeć. Jesteśmy cały czas w strukturach Polskiego Klubu Kawaleryjskiego jako oddział terenowy, więc uczestniczymy w przygotowaniach do tego widowiska kawaleryjskiego. Jednocześnie zainteresowanie 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, ono się tutaj nam wiąże, ponieważ jej dowódca Zygmunt Szędzielarz-Łupaszko był przedwojennym oficerem kawalerii, więc on również później w tym okresie partyzanckim, zarówno w czasie II wojny światowej, w trakcie walk na Wileńszczyźnie, jak i później po zakończeniu wojny, już w trakcie tych działań tu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, mocno podkreślał te swoje pochodzenie kawaleryjskie. Czyli te oddziały co prawda nie jeździły konno, ale miały taki charakter ściśle lotny, bardzo dynamiczny. Zresztą swoje pododdziały z tej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej sam Łupaszka nazywał szwadronami. Czyli to jakby to jest takie też nawiązanie do tej kawaleryjskości. No wiadomo, że po II wojnie światowej ten świat kawalerii odchodził już powoli do przeszłości i to każda armia to robiła, więc i również tutaj to dzisiaj kultywowanie tych tradycji kawaleryjskich no nie polega na tym, że ktoś już na tych koniach jeździ. Po prostu to jest jakby nawiązanie do pewnej tradycji, która jest chyba bardzo pięknym gestem, bo rzeczywiście kiedyś to była kwintesencja polskiego wojska. No mógłbym tutaj dużo o jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna no miała te swoje potężne takie zalety, z tym, że no pole walki się zmieniło, no i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie wojny nie walczą.
1: Mówiliśmy tutaj o mundurach. Jaki pan mundur ma na sobie? Tam są różne elementy, piękny pas widzę.
0: No generalnie zajmowanie się rekonstrukcją historyczną polega na tym, że staramy się na podstawie zdjęć w miarę odtworzyć sylwetkę

0: jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście ta, zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna, no miała te swoje potężne takie zalety, z tym, że no pole walki się zmieniło, no i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie walki nie w czasie wojny nie walczą.
1: Mówiliśmy tutaj o mundurach. Jaki pan mundur ma na sobie? Tam są różne elementy, piękny pas widzę.
0: No, generalnie zajmowanie się rekonstrukcją historyczną polega na tym, że staramy się na podstawie zdjęć w miarę odtworzyć sylwetkę

0: kabura to jest, czy co to
1: tak, tam? Tak, to jest kabura z pistoletem.
0: A co jest w środku, przepraszam, w tej kaburze?
1: Replika pistoletu, bo na potrzeby rekonstrukcji używamy czasami prawdziwej broni. Mamy w zasobach 5. Brygady też broń autentyczną, która już nie strzela, jest pozbawiona cech bojowych, ale jest takim fajnym dowodem na to, jak wyglądała prawdziwa broń, ale też używamy, no bo nie ma co tu czarować. Rekonstrukcja historyczna jest bardzo drogim hobbym, więc czasami szukamy takich rozwiązań, żeby może taniej.

0: Czenia też na mundurze umieszczano już właśnie takie, mówiące, że to jest wojsko, a nie jakiś ktoś tam przebrany.
1: No właśnie, skąd wybierzecie pieniądze na to wszystko? Wspomniał pan, że to zabawa nie jest tania.
0: No nie jest, nie jest. Tutaj, mówię, pozyskujemy młodych ludzi do współpracy, więc ja też, kiedy z nimi tu pracuję, no nie oczekuję, że wstępując do takiej grupy ktoś tu wyłoży jakieś duże, bo nie ma co tu czarować się, to są spore koszty, zakup munduru, repliki munduru to rzędu 2000 zł na przykład. Pozyskujemy też cały sprzęt przez tyle lat, udało nam się, no, różnymi sposobami. Przede wszystkim mamy nadany numer KRS Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, no i 1,5% też pozyskujemy. Raz w roku trochę tych środków tam, kto nam przekaże z tego 1,5%, no to kupujemy te mundury, żeby mieć dla kolejnych pokoleń. Czasami gdzieś tam, czy ja z własnymi kosztami, czasami może tanim kosztem próbuję taką replikę sam skonstruować. No, różne są metody, żeby mieć to, co ludzie młodzi mogliby dotknąć, zobaczyć, jakby zrozumieć, jak to kiedyś wyglądało.
1: Już kilkanaście lat chyba organizujecie 1 marca te uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi, prawda?
0: No. Tak, my w zasadzie... Święto, ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych robimy od samego początku, od tego momentu, kiedy Sejm wprowadził ustawę, to jest 2011 roku. I od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym 5. Brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w takim

Od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym piątą brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w

0: to również od 2008 roku staramy się gdzieś tam wystawić patrole. Mamy też mundury z tego okresu, więc też ktoś tam 13 grudnia rano ze zdziwieniem patrzy, że maszeruje dwóch ZOMowców przez ulicę Susza, ale no to też tak jakby przypominamy starszemu pokoleniu, że coś takiego było, a młodym tłumaczymy, o co tak naprawdę chodziło, żeby mieli świadomość, że to ta historia, to nawet ta najnowsza, no jest różna jeszcze.
1: No i co? I ci młodzi dołączają do was chętnie? Ile w tej chwili osób jest w brygadzie?
0: To jest grupa składająca się tak naprawdę z dwóch części, czyli z takich bardzo młodych ludzi, których ja gdzieś tam w tej szkole podstawowej pozyskuję. Jest taka około 10-osobowa grupka, no ale wiadomo, że oni się też starzeją i co jakiś czas zostają ci starsi, więc to druga dziesiątka to z kolei są tacy już osoby, które są już absolwentami naszej szkoły. Wcześniej to byli absolwenci gimnazjum, teraz szkoły podstawowej. No i oni tam jeszcze przez wiele lat ze mną współpracują, także to nie jest duża grupa też można powiedzieć. To nie wiadomo, że tu nie idziemy na ilość, nie każdemu też gdzieś pasuje, tych inicjatyw mamy sporo, więc to jest na zasadzie, że chcemy zrobić sobie jakoś tam uroczystość. Ja na grupie mówię, no to kto bierze udział? Chętnie, no i zbieramy grupkę i działamy.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie na skiława.pl. Także zdjęcia nie tylko pana Włodka, ale w ogóle uczestników, rekonstruktorów. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława. Witajcie. Dziś o temacie parkingów płatnych w Iławie, który na razie upadł. Ostateczną decyzję mieli podjąć radni. Finał miał miejsce podczas sesji Rady Miasta. Już po przedstawieniu opinii trzech komisji Rady wiadomo było, że szanse na wprowadzenie opłat są niewielkie. Całość prowadziła Aneta Rychlik, przewodnicząca Rady.
3: O głos poprosiła radna Ewa Jackowska.
4: Ja chciałabym taki krótki komunikat, ponieważ no, nikt nie zarzuci nam, przynajmniej naszej komisji, że nie było dyskusji. Była bardzo obszerna dyskusja. Była dość obszerna dyskusja, więc ja zadawałam bardzo dużo pytań. Dziś ukompletowana wiedza, chciałabym przedłożyć swoje tak jakby oświadczenie.
3: Szanowni Państwo, proszę o spokój.
4: Szanowna Rado, zabieram dziś głos nie tylko jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkanka Starego Osiedla Stare Miasto. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rozumiem potrzebę porządkowania przestrzeni miejskiej i regulowania parkowania. Jednak każda taka decyzja powinna być podejmowana w oparciu o realne warunki życia mieszkańców, a te dziś są wyjątkowo trudne. Trwający remont mostów w Iławie spowodował ogromne utrudnienia komunikacyjne. Wszyscy to odczuwamy. Odczuwamy te codzienne korki, wydłużony czas dojazdu do pracy, do szkół, do urzędu. W takiej sytuacji dokładanie mieszkańcom kolejnych obciążeń finansowych w postaci płatnych parkingów jest w mojej ocenie przedwczesne i społecznie niesprawiedliwe. Jako radna, ale też jako osoba, która na co dzień rozmawia z mieszkańcami, słyszę wyraźny sprzeciw mieszkańców wobec tego pomysłu. I ten głos powinniśmy potraktować poważnie. Kolejna kwestia to parkowanie w rejonie urzędu. Dziś w praktyce wiele miejsc zajmują pracownicy urzędu, pozostawiając swoje samochody na cały dzień. A wiem to też dlatego, że codziennie rano przed godziną otwarcia urzędu wyjeżdżam sama do pracy i widzę, ile samochodów stoi na parkingu w okolicy urzędu, a dziś nawet przejechałam się za urząd, koło kina teatru i właśnie tu na przodzie ratusza, stąd wiem, w czym tkwi problem. Tymczasem mieszkańcy, którzy przyjeżdżają załatwić sprawy, często nie mają gdzie zaparkować. Czy naprawdę chcemy, aby to właśnie oni ponosili dodatkowe opłaty? Żyjemy w czasach cyfryzacji. Coraz więcej spraw można załatwić zdalnie przez e-urząd. Jako samorząd powinniśmy ten kierunek wzmacniać, a nie przerzucać koszty organizacyjne na mieszkańców. Nie możemy też pominąć lokalizacji urzędów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Przepraszam, personalnie mówię, tym bardziej, że ja tam mieszkam i ja wiem, co się dzieje. Gdzie już dziś brakuje miejsc parkingowych, bliskość kościoła oraz szkoły średniej, przychodni zdrowia dodatkowo zwiększa natężenie ruchu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym miejscu bez zapewnienia realnych alternatyw uderzy przede wszystkim w mieszkańców tego obszaru. Chciałabym również zwrócić szczególną uwagę na rejon dworca. Jako mieszkanka dobrze wiem, że wielu mieszkańców naszego miasta jest zmuszonych dojeżdżać do pracy poza Iławą. Zostawiają samochody w pobliżu dworca i kontynuują podróż koleją nie z wyboru, ale z konieczności. Wprowadzenie opłat w tym miejscu byłoby dla nich kolejnym obciążeniem finansowym, które trudno uzasadnić w obecnej sytuacji. Na dowód podczas prac komisji przedstawiłam członkom komisji, panu burmistrzowi, dane, które bezpośrednio nawet mnie dotykają, tak? Za bilet miesięczny zapłaciłabym.

0: PKP 200 zł, a za opłatę parkingową 270, czyli opłata parkingowa byłaby dla mnie droższa niż sam dojazd do pracy. Dlatego jako radna, samorządowiec, a przede wszystkim jako mieszkanka apeluję do Państwa o rozwagę i ponowne przeanalizowanie tej decyzji. Być może powinniśmy najpierw uporządkować kwestie parkowania pracowników urzędu, stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe, uwzględnić potrzeby osób dojeżdżających do pracy i korzystających z dworca, poczekać na zakończenie remontu mostu i poprawę sytuacji drogowej oraz konsekwentnie rozwijać cyfryzację usług publicznych. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jako samorządowców jest słuchać mieszkańców, zresztą bardzo często do tego faktu nawiązuję, i realnie reagować na ich potrzeby. Dziś ten głos jest jasny. To nie jest dobry moment na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. O głos ad vocem poprosił pan burmistrz. Pani Marzeno, pani będzie następna. Bardzo proszę.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję też Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, od razu odpowiem na to krótkie oświadczenie. Chciałbym jedną rzecz zdementować, bo pojawiła się w nim nieprawda. Tak jak informowałem, Szanowni Państwo, na komisjach, ostatni parking przy dworcu, ten, który jest teraz wyznaczony jako parkingiem tymczasowy, nie zostaje objęty opłatą parkingową, więc...
1: Pani Ewo, proszę.
2: Mówiła Pani, że w kontekście, Pani wypowiedź dotyczyła wprowadzenia opłat przy dworcu, podając przykład jako swoją osobę, która ponosiłaby z tego tytułu dodatkowe opłaty. Dlatego informuję Państwa, że uchwała, która została Państwu przedłożona, nie dotyczy ostatniego parkingu. W związku z tym, że wiedzieliśmy, że takie argumenty się pojawią i też wiemy i mamy taką świadomość, że część mieszkańców naszych czy okolicznych miast czy wsi dojeżdża do pracy, w związku z tym uchwała nie zawiera ostatniego parkingu. Tym samym osoby dojeżdżające do pracy czy chcące pojechać do sąsiednich miejscowości pociągiem, by załatwić jakąś sprawę, nie muszą ponosić opłat, czy nie będą musiały ponosić opłat, ponieważ jeden z ostatnich parkingów zostaje parkingiem całkowicie pozbawionym strefy płatnego parkowania. I w tym kontekście chciałbym to zdementować, co Pani powiedziała, wyjaśnić. Też używa Pani argumentu, że należy słuchać mieszkańców. Ta uchwała jest poniekąd odpowiedzią na potrzeby części mieszkańców, ponieważ też na komisjach informowałem Państwa, że w ostatnim czasie mieliśmy co najmniej 4 sygnały od mieszkańców. Jeden z mieszkańców nawet udał się do lokalnej gazety, apelował o wprowadzenie chociażby parkometrów przed ratuszem tutaj z przodu. Był u mnie wcześniej. Ja temu panu oczywiście tłumaczyłem, jak procedura wygląda, że wtedy na tamten czas był powołany zespół, który się tymi sprawami zajmował. Chociażby ten przypadek świadczy o tym, że mieszkańcy po części są zainteresowani takim rozwiązaniem. Drugi aspekt, który Państwu przedstawię, który mówiłem na komisjach, ale powtórzę go jeszcze raz. Jakiś czas temu wpłynęło do nas pismo i ławki sportowców stacjonujących w naszej bazie przy ulicy Kajki, którzy też prosili o to, żeby parking między popularnym hotelem a dziką plażą został objęty strefą płatnego parkowania. W związku z tym macie Państwo w uchwale odpowiedź na to i ten parking został też ujęty jako strefa płatnego parkowania. I ostatnia sprawa, tak jak Państwa też informowałem na komisjach, byłem na spotkaniu ogrodu działkowego Grządka przy ulicy Dąbrowskiego. Zaproszony zostałem tam przez działkowców, którzy także mnie o to pytali, kiedy w końcu będą płatne parkingi w mieście, ponieważ są trudności z parkowaniem. Ja wtedy wyjaśniłem, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy radni się nad tym będą pochylali. Przed dworcem jest możliwość bezpłatnego parkowania, a uchwała ta też spotkała się z pozytywnym odbiorem. Nawet już mieliśmy sygnał z ulicy Królowej Jadwigi, gdzie mieszkańcy chcieliby, żeby ta uchwała była rozszerzona i też z ulicą Królowej Jadwigi połączona. Na ten moment powiedziałem, że nie ma takich planów, ponieważ koncentrujemy się tylko i wyłącznie na instytucjach publicznych.
1: Pani Ewo, bardzo proszę.
0: Jeżeli komuś zarzuca się kłamstwo, to chciałabym dokładne przytoczenie słów, ponieważ ja mam przed sobą swoje oświadczenie i wiem, że w którym aspekcie napisałam na rejon dworca, w pobliżu dworca, a nie dokładne wskazanie miejsca. Nie ten czas, nie ta pora. Uważam, w dalszym ciągu podnoszę swoje to, co powiedziałam. Do czasu udrożnienia komunikacji miejskiej w mieście na czas remontu mostu w ogóle ta dyskusja nie powinna się odbywać.
1: Pani burmistrzu, bardzo proszę.
2: Ja nikomu, szanowni Państwo, kłamstwa nie zarzuciłem, tylko powiedziałem, że chciałbym zdementować pewną sprawę, wyjaśniając, że parkowanie przy dworcu w tym ostatnim aspekcie ostatniego parkingu nie jest objęte płatnością.
1: Pani Marzeno, bardzo proszę. Gdy będzie tych kilka parkingów,
3: płatnych będzie możliwość rotacji aut. Osoba, która mieszka gdzieś na obrzeżach i Ławy, mają trudności w załatwieniu sprawy. A tak przyjedzie, załatwi w godzinę sprawę i może sobie odjechać. W Lubawie są płatne parkingi. Jest to, domyślam się, miasto bogatsze od naszego, bo jest więcej przedsiębiorstw, gdzie ludzie zarabiają pieniądze.
1: Panie burmistrzu?
2: Te parkingi, które zostały zaproponowane Państwu w uchwale, w swojej liczbie stanowią 13% wszystkich publicznych parkingów, którymi dysponuje nasze miasto. Na 13% jest zaproponowana Państwu odpłatność za te parkingi. Złotówka za godzinę. Taka jest opłata zaproponowana Państwu. Każda kolejna godzina jest niewiele droższa, bo jak Państwo wiecie z komisji, opłata może być podwyższana, a każda kolejna o 20% maksymalnie. I ta opłata dotyczy godzin tylko 7-16. Wolne popołudnia, wolne weekendy, wolne święta. Więc demonizowanie tego, jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, uważam, że też powinno być delikatnie artykułowane, ponieważ gdybyśmy mieli opłatę tutaj 5 zł za godzinę czy 10 zł za godzinę, rozumiem, że mógłby to być jakiś szok finansowy. Jeżeli chodzi o złotówkę za godzinę za załatwienie swojej sprawy w urzędzie, w galerii, czy nie wiem, w kościele, czy w przychodni chociażby, to komfort będzie tego wyższy, ponieważ mieszkańcy uzyskają wolne miejsce parkingowe i będą dzięki temu mogli załatwić swoje sprawy, a nie krążyć i nie tracić czasu wokół osiedla czy wokół ratusza.
1: Skoro mamy tylu chętnych albo sporo zainteresowanych mieszkańców, to przeprowadźmy konsultacje społeczne, które są normą i standardem w dużych miastach. Dziękuję bardzo. Radna Anna Pogodowska.
4: Czy rozważali Państwo, to wiem, że nie, ale dlaczego nie, wprowadzenia tych miesięcznych kart parkingowych? Tutaj z koleżanką Ewą się zastanawiałyśmy. Same dojeżdżamy do pracy i wiemy, jaki to będzie koszt dla mieszkańców z kartą mieszkańca lub dla niemieszkańców i Ławy bez karty. Statystycznie, jeżeli ktoś dojeżdża do Olsztyna, powiedzmy 8 godzin pracy plus dwie godziny dojazdu, no i jeszcze tam trzeba też dojechać, tak? Nie każdy pracuje przy dworcu w Olsztynie. Więc liczymy 11 godzin, to jest ponad 840 bodajże, czy 850 zł na miesiąc.
2: Szanowni Państwo, osoba, która chciałaby zostawić na miejscu parkingowym płatnym z kartą mieszkańca samochód na cały dzień, powiedzmy na te 8 godzin, 9 wyjazdowych, zapłaci około 10-11 zł. Razy 20 dni, no to mamy około 200 zł, prawda, za miejsce parkingowe. Ale podkreślam, ostatni parking nie jest planowany objęciem tejże tą opłatą, stąd też nie przewidywaliśmy w tej uchwale, jeżeli chodzi o jakiekolwiek karty. W związku z tym, że ten ostatni parking będzie funkcjonował jako bezpłatny, więc jest pole manewru dla mieszkańców zainteresowanych. Druga sprawa, jeżeli chodzi o same rabaty czy też karty. One mogły być wprowadzone i być może będziemy się zastanawiać nad tym, ale wtedy musiała być Państwa zgoda, żeby wprowadzić w całym mieście strefę parkowania płatnego, bo dlaczego mamy przywilejować mieszkańców, którzy są zainteresowani tym parkingiem przy dworcu, a na przykład mieszkańcy Starego Miasta, mieszkańcy 30-lecia, mieszkańcy osiedla na Sobieskiego czy też na Kopernika takich kart nie będą miały.
1: Pan Tomasz Klepacki, bardzo proszę.
5: Tak naprawdę punktem takim, powiedzmy, wyjściowym, mi się wydaje, do tego tematu były te instytucje, w sumie, do których nie można w chwili obecnej podjechać, zaparkować, załatwić sprawę. Powiększyć nie powiększymy za bardzo ilości miejsc. Samochodów przybywa i będzie przybywało. Też kwestia takiego szpitala, gdzie ja bym bardzo chętnie chciał z osobą podjechać, z mojej rodziny starszą, doprowadzić ją do lekarza, odjechać nawet, jeżeli to miejsce zwolni, żeby było ileś tych miejsc płatnych, żebym wiedział, że tam znajdę to miejsce, bo dzisiaj go nie znajdę. Pod starostwem podobnie. Tu chodzi o rotację w godzinach przed instytucjami. Trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, jeżeli chcielibyśmy, żeby to było obsługiwane przez miasto. Windykacja później tej kwestii niezapłaconej opłaty jest po prostu tutaj problemowa i jest strasznie długa, który podałem pod rozwagę możliwość uzyskania stworzenia darmowych biletów dla dzieci i młodzieży i dojeżdżających do szkół do budżetu na 2027 rok, że na przykład te znikome, tak jak dla mieszkańców, bynajmniej opłaty, spowodowałyby tutaj darmowe bilety dla naszych dzieci, dla młodzieży.
1: Radna Jolanta Michalewska, bardzo proszę.
6: Przeanalizowałam ten temat, rozmawiałam z mieszkańcami, brałam udział w dyskusji na komisji. Są argumenty za i są argumenty przeciw. W tym momencie Ja jestem przeciwna wprowadzeniu tej ustawy, ponieważ tak jak tutaj wspominała radna Jackowska, są ogromne utrudnienia komunikacyjne i mieszkańcy są tym zmęczeni. To, że będzie strefa płatnego parkowania, to nie rozwiąże i nie ułatwi życia

ogromne utrudnienia komunikacyjne i mieszkańcy są tym zmęczeni. To, że będzie strefa płatnego parkowania, to nie rozwiąże i nie ułatwi życia

turystów, dla turystów. Jesteśmy małym miastem i to jest nasz taki atut, że właśnie nie mamy płatnych parkingów. To przyciąga też wielu ludzi. Uliczki, osiedla.

0: to rozwiązanie nie jest po to, żeby zarabiać na naszych mieszkańcach, tylko żeby wymusić rotację. Skoro w Lubawie opłata za pierwszą godzinę, za jedną godzinę to 4 zł, w Nowym Mieście Lubawskim, który jest 3 razy mniejszym od nas, to 4 zł, w Ostródzie jest 5 zł, w Olsztynie 4,50, 6,40, my mamy raptem złotówkę, to mówienie, szanowni państwo, o kosztach dla mieszkańców, to jest w ogóle moim zdaniem nie powinien taki argument padać, bo jeżeli mieszkaniec ma alternatywę, że za złotówkę przyjedzie, sprawę załatwi, to jest dla niego żaden koszt w dzisiejszych czasach. Druga godzina to jest złoty 20, szanowni państwo. Czyli przy 5 godzinach to jest rząd kilku złotych. To tak jak były podwyżki od nieruchomości. A kwota podwyżki to była dla mieszkania 50-metrowego w skali roku 4 zł. I dla mnie argumenty o obciążeniach w tym kontekście, to powiem szczerze państwu, że nie przemawiają do mnie w żaden sposób, bo tutaj co pani Ania Radna Pogodowska cytowała, dla mnie to jest kluczowe. Nasi mieszkańcy jadą wszędzie i z nich zdziera się w tym momencie opłaty, tak jak to mógłbym odczytać, a my jesteśmy na tyle dobrzy, że cała okolica Iławy przyjeżdża do Iławy, blokuje miejsca parkingowe naszych mieszkańców i nawet nie możemy poprosić ich o to, żeby zapłacili 3-4 zł za godzinę załatwiania sprawy. Powiedziała pani, że nasze miasto jest miastem turystycznym i to jest atut, że nie mamy płatnych parkingów. Ja uważam, że to jest przekleństwo dla turystów, bo turysta jak jedzie tu kilkanaście godzin, to on chce przyjechać nad mały jeziorak, zaparkować, przejść się, zjeść, jechać dalej lub zwiedzać. W tym momencie nie ma takiej możliwości, bo nie ma miejsc parkingowych, bo wszyscy stajemy tam zawadzamy tymi autami po kilkanaście godzin. Ja w swoim życiu odwiedziłem ponad 30 państw, szanowni państwo, i powiem państwu, że nawet w takiej Albanii, która ma jeszcze dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o świat zachodni, miejsca parkingowe są praktycznie wszędzie. Powiedziała pani też o takim rozwiązaniu, ale nie podała pani tego rozwiązania, tylko żeby porozumieć się jakoś z policją, że na pewno się jakieś rozwiązanie, szanowni państwo, znajdzie. Proponując takie rozwiązanie, bym prosił od pani propozycję takiego rozwiązania, bo nie ma takiego rozwiązania. Policja nic tutaj nie wskóra, dopóki auto jest opłacane, a takie auta, szanowni państwo, takie przypadki są w naszym mieście. Opłata jest bardzo symboliczna, złotówka w innych miastach, jak na przykład w Nowym Mieście czy w Lubawie, opłata wynosi 4 zł. My za złotówkę dla naszych mieszkańców chcemy dać im możliwość załatwienia sprawy i odjechania w inne miejsce. Ostatni aspekt, który też musimy brać pod uwagę. Takie ruchy w samorządach, które mają w tym aspekcie doświadczenia, już nawet nie będę przywoływał Warszawy, ponieważ to jest bardzo duża aglomeracja, bardzo duże miasto z całkiem innymi problemami, ale tego typu ruchy w samorządach są wykonywane po to, żeby sprawić, żeby więcej mieszkańców poruszało się komunikacją miejską. Jeżeli te dochody byłyby, a myślę, że jakieś będą z wprowadzenia takiego rozwiązania, to tego typu dochody moglibyśmy przeznaczać czy na remont obowiązujących już parkingów, czy na poszerzanie troszeczkę tych parkingów.
1: Radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
2: Na naszej komisji pytałam się, jaki procent przychodów uzyskanych ze strefy płatnego parkowania przeznaczy pan na rozwój infrastruktury, bądź właśnie zieleni, czy budowę nowych parkingów. Otrzymałam odpowiedź, że nie planuje pan w ogóle żadnego uzysku, a dziś będzie pan się opierał na tym, aby w ogóle to było, ale nie, żeby na tym zarabiać, a dziś otrzymujemy totalnie inną informację. To w którym momencie pan mija się z prawą? No przepraszam, no siedzę tu, koleżanka też siedziała na tej komisji i jesteśmy zdumione, co słyszymy dziś, a co słyszeliśmy na komisji.
0: My nie szacowaliśmy zysku, bo trudno je oszacować w tym momencie. To powiedzmy na koniec roku, jak zobaczymy, że wpłynęło, nie wiem, za te 3-4 miesiące 30-40 tysięcy złotych, to możemy z panią skarbnik założyć na przyszły kolejny rok razy 4, czyli na przykład 4 kwartały i wtedy możemy tymi pieniędzmi dysponować.
1: W pierwszej mojej kadencji były przeprowadzone takie analizy i odstąpiono od podejmowania uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
0: A powie pani, z jakiego powodu odstąpiono od tego?
1: No, a powie pan, z jakiego powodu?
0: Ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo miała to obsługiwać firma z zewnątrz.
1: Zewnętrzna, tak.
0: Dokładnie, która zgarniałaby cały zysk praktycznie, albo zdecydowane. Ja takiego rozwiązania nie przewiduję i nawet byłoby ono dla mnie niedopuszczalne, bo skoro mamy się składać wszyscy na te parkingi w formie opłaty, my mieszkańcy, to my powinniśmy jako samorząd o to zadbać, żeby te pieniądze trafiły do budżetu miasta.
1: Radny Michał Młotek, bardzo proszę.
3: Ja nie mam, zresztą mówiłem o tym też na komisji, mówiłem o tym wcześniej, kiedy odbywały się już pierwsze robocze dyskusje, takiego jednoznacznie negatywnego nastawienia do idei płatnych parkingów. Powiedziałbym raczej, że w tej sprawie, czy patrząc w ogóle ogólnie, nie tylko na Iławę, mam podobnie jak koleżanka radna Jola Michalewska, mieszane uczucia, to znaczy widzę i wady i zalety takiego rozwiązania. Jednak w przypadku tej konkretnej propozycji, nad którą pracowaliśmy już na komisjach i nad którą pracujemy dzisiaj, jest

0: mnóstwo wątpliwości. One wynikają w moim przypadku głównie z kwestii zarządczych, ale o tym jeszcze za moment powiem, ale też z czasu, w którym te propozycje próbuje się wprowadzić, czasu, w którym te propozycje próbuje wprowadzić pan burmistrz. Ja mam tutaj na myśli czas poważnych utrudnień komunikacyjnych. Jechałem 45 minut z ulicy Lubawskiej tutaj. Jako odpowiedzialna Rada Miejska powinniśmy głosować nad dokumentem, który jest i poważną rewolucją dla mieszkańców, i poważną rewolucją dla zarządcy, czyli dla gminy, nie mając tak jednoznacznie wypracowanej koncepcji funkcjonowania tej strefy i nie znając też skutków ekonomicznych, bo dziś powiedział pan, panie burmistrzu, że jakieś zyski będą, czy jakieś zyski być może będą. Ale jeszcze na mojej komisji kilka dni temu jakby w ogóle ta kwestia się nie pojawiała, czy nawet wręcz powiedział pan, że być może jakby trzeba wyjść z założenia, że trzeba będzie do tej strefy, czy do tej koncepcji, do tego rozwiązania, do tego pomysłu jakąś tam niewielką kwotę dopłacać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była rotacja.
1: Doczekał się swojego wystąpienia radny Michał Kamiński. Bardzo proszę.
2: Ludzie wynajmują miejsca parkingowe, kupują te miejsca parkingowe dla siebie. To pokazuje, że część ludzi chce mieć ten komfort pozwalający swobodnie zaparkować. Tutaj było też ze strony części państwa radnych, że właśnie przez to, że jest wiadukt zamknięty, to są korki i wtedy jakby te miejsca parkingowe jakby te korki nasilą. Ja uważam inaczej, że jeżeli na przykład chce zaparkować ktoś przed dworcem, nie ma miejsca parkingowego, to czasami cztery razy musi okrążyć, czy przy ratuszu, czy przy innym. Radny Młotek wspominał, że 45 minut jechał, ale o 14 przez Lubawską. To wtedy logiczne, że o tej godzinie zawsze będą korki.
1: Radna Martyna Wyrzlic, bardzo proszę.
3: Ja rozumiem obawy mieszkańców, ale też sama jestem kierowcą i widzę problem z parkowaniem. Budzi to duże emocje wśród mieszkańców i o ile sama idea płatnych parkingów nie jest zła, ale w takich miejscach, w których powinna następować rotacja ruchu, czyli tutaj w Urzędzie Miasta, przed sądem czy przed prokuraturą, zgadzam się, ale będę broniła dworca, tutaj tak jak koleżanki radne, dlatego że tam jest zupełnie inny charakter tego parkowania, tam jest parkowanie długoterminowe i myślę, że wprowadzenie tam parkometrów po prostu obciąży mieszkańców. A tutaj sam pan burmistrz przed chwilą powiedział, że celem parkometrów nie jest zysk wśród mieszkańców, tylko rotacja. Tam na dworcu tej rotacji nie będzie, bo ludzie zostawiają samochody rano i odbierają je po południu, jak wracają z pracy.
1: Głos poprosił pan Krzysztof Portianko, bardzo proszę.
4: Pozwolę się pani Martyna nie zgodzić. Z tego względu, że proszę zauważyć, że przy dworcu już planując parkingi, które zostały wykonane w ramach tej całej dużej inwestycji, ktoś przewidział i zaplanował miejsca postoju płatne. One były w pierwszym krótkim okresie czasu miały być bezpłatne. Natomiast sama idea była oczywiście pewnie słuszna, tak? I wtedy nikt nie widział ku temu wątpliwości. Natomiast trochę zabrakło niestety dalej wykonania, które zostało zablokowane poprzez założenia samego projektu i sposób rozliczenia tego projektu. Tak? Od 6 lat prawie mamy sytuację, że parking teoretycznie przygotowany do tego, żeby był płatny, jest bezpłatny. W sytuacji, kiedy mamy całą praktycznie przygotowaną infrastrukturę i takie było założenie, żeby tą rotację wymusić, ktoś to kiedyś już analizował i przewidział, trochę mijałoby się z sensem zrobienie płatnego tego małego parkingu, kiedy nawet opłata byłaby minimalna, bo jak już też państwa informowałem, zerowa stawka na chwilę obecną nie wchodzi w grę, to automatycznie ten parking stałby pusty w sytuacji, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jest inny duży parking. Możemy zostawić te parkingi przy dworcu bez opłat. Będzie się to wiązało z pewnymi skutkami. Będę musiał również zlikwidować te urządzenia, które są w tej chwili. Będzie to wymagało pewnych przeróbek.
1: Radny Stefan Hatała, bardzo proszę.
5: Tam tylko właśnie na tym miejscu, przy dworcu, to tylko przyjeżdżają, zostawiają auta i odjeżdżają. Też tam są auta, które mają karty, wręcz za szybami, sprzedam auto. Parking to ma być uczestników wszystkich, czy giełda?
4: W Lubawie w pierwszym momencie strefy płatnego parkowania były wprowadzone tylko i wyłącznie na rynku. Okazało się, że na tych wszystkich bocznych uliczkach nie można przejechać i mieszkańcy burmistrza atakowali, żeby rozszerzyć strefę.
6: Pamiętajcie państwo, że ten ostatni parking zostaje parkingiem i daje możliwość bezpłatnego parkowania mieszkańcom. Szanowni państwo, jest parking tymczasowy, parkuje tam kilkanaście godzin co na,

0: Najmniej na dobę, chociaż pani skarbnik nie do tej podpowiada, ponieważ mieszka w tamtej okolicy, że jest znacznie większe zainteresowanie. Nie rozumiem idei deprecjonowania teraz parkingu tymczasowego. Nie było parkingu tam, to było źle, bo nie było gdzie parkować. Zrobiliśmy parking, to teraz państwu się nie podoba, że to jest sklepisko.
1: Ad vocem Ewa Jackowska, bardzo proszę.
2: Porównujemy się ciągle do Warszawy, do Olsztyna. Ja mieszkam w Iławie i chciałabym, żebyśmy rozmawiali o Iławie. Jeżeli mamy się przymierzać, tak? Przepraszam, że tak mówię cały czas o tej studii, ale no, obecnie pracuję tam od kilku lat, więc widzę też postęp i rozwój w tym mieście, więc jeżeli chciałabym się przymierzać do jakiegoś i mieć jakąś miarę miasta, to Ostróda jest dla mnie idealną tą miarą, dlatego że to jest porównywalne pod kątem ludności, pod kątem oferty turystycznej, również nosi to znamiona to miasto turystycznego. I chciałabym jeszcze dodać, że komunikacja miejska w Ostródzie dla dzieci i dla seniorów jest bezpłatna.
1: Radny Dariusz Paczkowski, bardzo proszę.
3: Oczywiście w Ostródzie mamy 3 płatne parkingi przy 2 Biedronka, przy 1 Konflandzie. Tylko i wyłącznie nie ma SPP w Ostródzie. W drogach Iławy jest zarejestrowanych na drogach iławskich około 19 tysięcy samochodów. W iławskim ratuszu pracuje 80 osób. W sądzie rejonowym w Iławie pracuje 81 osób. W prokuraturze iławskiej ponad 20 osób. To są też mieszkańcy Iławy i oni też chcą dojechać do miejsca pracy. Czy to nie będzie dla nich kłopot?
4: Przy sądzie nie liczyłem, nie powiem z głowy, musiałbym policzyć, ale powiem na przykładzie ratusza, bo mówi pan o pracownikach. 70 pracowników ratusza, tak? 86 miejsc parkingowych jest wokół ratusza, tych wyznaczonych. Bo jest jeszcze kilka takich, które są wykorzystywane, ale nie są wyznaczone. Ile jest samochodów pracowników, łącznie z samochodem służbowym. I proszę brać pod uwagę, że w tej liczbie, którą zaraz podam, są również samochody pracowników, które są wykorzystywane do celów służbowych, czyli pracownicy, którzy posiadają ryczałty i wykorzystują samochody w godzinach pracy do wykonywania czynności służbowych. Całe 13. To jest taki rząd wielkości pracowników ratusza. Mogę się pokusić i sprawdzę, ile jest pracowników sądu, którzy będą wykorzystywali parking. Nie wiem, czy uda mi się do takiej informacji dotrzeć. Na pewno mogę policzyć, ile jest miejsc przy parkingu. Znaczy, nie wiem, czy uzyskam taką informację co do tego, ilu pracowników jeździ, bo to wie pan, to też nie jest powiedziane, że tak naprawdę tak samo jak w przypadku pracowników ratusza, no tutaj burmistrz też już taką decyzję komunikował, że nie będzie pracowników uprzywilejowanych ze względu na to, że będzie tutaj miejsce płatne, to ktoś otrzyma, nie wiem, karnet, bezpłatne parkowanie czy coś. 70. Tak, 13 pojazdów to jest pracowników.
0: Dodam jeszcze, szanowni państwo, że zarówno przy sądzie, jak i przy prokuraturze są parkingi bezpłatne obok, oprócz tych, które my chcemy obwarować parkometrami, więc przyjeżdżając o godzinie 7-7.15 te parkingi są całkowicie, szanowni państwo, puste. Pracownicy na pewno nie będą mieli problemu ze znalezieniem miejsca, a ja będę dalej zachęcał do tego, żeby jednak przesiadać się na komunikację miejską, a najbardziej na zdrowie, a przespacerować się do miejsca pracy. Mamy przypadek, żeby, szanowni państwo, bo słyszę ten pomruk na sali, mamy przypadek, że jeden z naszych pracowników przychodzi do pracy, a to jest pracownik przed emeryturą, przychodzi do pracy z Nowej Wsi, pieszo.
1: Dziękuję, szanowni państwo, wygląda na to, zgłoszeń więcej.
0: Szanowni państwo, przepraszam, pani przewodnicząca, nie ad vocem, tylko głos jeszcze chciałem zabrać. W związku z tym, szanowni państwo, że jest tak wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o parking przy dworcu, to składam poprawkę do niniejszej uchwały, aby parking przy dworcu został okrojony o ten górny parking i go wyłączam w tym momencie ze strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
1: Przypominam, że jesteśmy w miejscu przed głosowaniem nad uchwałą tak zwaną parkingową. Jeżeli jesteście państwo gotowi, to bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem formalnym, który złożył przed chwilą pan burmistrz. Stwierdzam, że wniosek formalny dotyczący wyłączenia parkingu mieszczącego się za lokomotywą na dworcu kolejowym ze strefy płatnego parkowania został przez państwa zaakceptowany. Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
5: Radni w Iławie ostatecznie zdecydowali, że parkingów płatnych u nas w mieście nie będzie. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława i Adam Litke, Stowarzyszenie Sportu w

0: wodnych i ława.
1: Tak jest.
0: To ten mocno opalony z powodu słońca na wodzie, które łatwiej łapie, i mocno uśmiechnięty człowiek, który właściwie w sezonie letnim trudno cię zastać na lądzie.
1: No tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Dużo pracujemy w sezonie letnim, szczególnie sezon już mamy na tyle rozszerzony, że zaczynamy na koniec marca i kończymy w połowie października, nawet w listopadzie jeszcze robimy działania na wodzie, także tak na odpoczynek w tym sezonie zimowym jest bardzo mało czasu.
0: Robota koncepcyjna wtedy.
1: I koncepcyjna, też grupy regatowe wyjeżdżają w czasie zimowym na zgrupowania do Hiszpanii, także trzeba ten sprzęt tam zawieźć, trzeba gdzieś tam to skoordynować. Zawsze coś się dzieje, ponieważ no, ten sport jest głównym naszym celem i to jest cały czas w stowarzyszeniu tak jakby główny mianownik, żeby rozwijać dzieci w kierunku sportowym, żeby one żeglarstwo regatowe uprawiały, i chcemy, żeby była taka możliwość. Mhm. Dlatego wywozimy sprzęt, organizujemy wszystko sami, tak żeby portfel rodzica mógł to udźwignąć w dalszym ciągu.
0: To zanim o rekreacji, to porozmawiajmy rzeczywiście o sporcie. Ostatnio Agata Brawińska dostała swoją tablicę honorującą ją w Alei Żeglarskiej w porcie Iława. No ale Agata Brawińska, wiadomo, nasza najbardziej znana zawodniczka, zdaje się ever, mogłabym powiedzieć. Nie tylko jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, ale są też inni przecież.
1: Tak, są też inni. Agata na pewno nasz największy, można powiedzieć, nawet produkt marketingowy, promocyjny miasta. Myślę, że jeszcze nie do końca wykorzystany, ale gdzieś tam jakieś pomysły na pewno będziemy przekazywali, bo jeździmy też, jesteśmy po realizacji takiego projektu rozwoju naszej kadry. Byliśmy we Włoszech nad Gardą. Tam ci olimpijczycy, którzy wywodzą się z tego klubu, są widoczni na każdym kroku i myślę, że w Iławie też będziemy we wnioskach do budżetu składali takie projekty, żeby też właśnie uhonorować poza tablicą to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, wiedzieli, że ta Agata jest stąd, że ona była na tych igrzyskach i jeszcze na nich będzie na pewno. Ale tak jak mówisz, rosną nowi zawodnicy. Jest Janek Rode, który w klasach olimpijskich naprawdę rozbija bank. Jest Natalka Chojnowska, która też jest członkinią kadry narodowej. Wit Dmuchowski, kolejny zawodnik. Mogę ci powiedzieć, że w niedzielę skończyły się regaty w Pucku. Natalka wróciła z medalami, Janek wygrał wszystko. Ilka 7, młody chłopak, gdzie to jest klasa olimpijska. To jest naprawdę taki zawodnik, o którego trzeba dbać, i Natalka zresztą też, i Wit też, tak samo Bartek, Stasiu, Olek, Janek. Także te dzieci, które szkolimy gdzieś tam na optymiście, one później dalej wychowują się w tym żeglarstwie. Jedni wybierają gdzieś tam pójście w stronę turystyki, rekreacji, pływają sobie, zarabiają na tym żeglarstwie, pływają na eventach, na różnego rodzaju rejsach i tak dalej. Ale część zostaje w tym żeglarstwie, przesiada się na inne klasy, startują niektórzy już w ligach żeglarskich, także to jest naprawdę super rzecz, że my nie tylko szkolimy, ale też wychowujemy te dzieci i one zostają w tym żeglarstwie. I o to chodzi chyba w tej całej robocie, którą robią nasi trenerzy, bo to jest proces od najmłodszego zawodnika, gdzie zaczynamy w wieku 6-7 lat z takim dzieckiem pracować, no tak jak Agata, tak po seniorkę. Wiadomo, gdzieś tam na etapie matury jedni wybierają drogę pójścia w stronę nauki, drudzy dalej zostają w tym sporcie, ale to jest naprawdę wielkie poświęcenie i po to

etapie matury jedni wybierają drogę pójścia w stronę nauki, drudzy dalej zostają w tym sporcie, ale to jest naprawdę wielkie poświęcenie i po to

0: Myślę, że jest Lewandowskim nawet i Juławy żeglarstwa, także tutaj nie będziemy słodzić, bo wiadomo, ale tak, no to są nasi wychowankowie, tak? Widzimy, że ten sport wychowuje, czy to jest żeglarstwo, czy nawet inne dyscypliny. Jeżeli ktoś w tym sporcie zawodowym od dziecka jest, on ma dyscyplinę, on sobie na pewno poradzi w życiu i ja wszystkim rodzicom mogę tylko jedno powiedzieć, że inwestycja właśnie w sport dzieci, w rozwój i czy to będzie żeglarstwo, czy jakakolwiek inna dyscyplina sportu, ale robienie tego systematycznie i nie zniechęcanie się po pierwszym płaczu dziecka na wodzie, czy na macie, czy na boisku, to jest naprawdę coś, w co powinniśmy iść, bo te dzieci naprawdę później radzą sobie w życiu i świetnie się rozwijają.
1: Mhm. No właśnie, regaty robicie dla takich młodszych zawodników do lat 13 w Zalewie. To będą Mistrzostwa Polski?
0: Tak. Już ci opowiadam o wszystkim. Najpierw cofnę się trochę w czasie.
1: Dobrze.
0: Właśnie zakończyliśmy regaty w Siemianach. Regaty pomarańczowe. Długoletnia tradycja, jedne z najstarszych regat w Polsce. 42 lata. Zrobiliśmy to w Siemianach, w pięknej ekomarinie. 308 łódek. No to masz już zarys, ile tych zawodników było, ile tych dzieciaczków i ile osób z nimi razem ściągnęło do tej małej wioski żeglarskiej nad jeziorakiem. Naprawdę super impreza. Udało nam się przeprowadzić wyścigi w czterech grupach. Także super. Po prostu wszyscy kochają jeziorak, wszyscy kochają regaty pomarańczowe i wszyscy chcą na to jezioro tutaj do nas przyjeżdżać. Dlatego my na pewno w przyszłym roku i w kolejnych latach ta tradycja nie ustanie. Bardzo mało czasu, bo 2 tygodnie w sumie, czyli w ten weekend już startujemy z Mistrzostwami Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm w Zalewie. Piękne jezioro Ewingi. Kiedyś robiliśmy tam regaty, później system Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm trochę się zmienił i te małe regatki, które się odbywały na tych mniejszych akwenach w całej Polsce, umarły. Udało nam się pozyskać imprezę mistrzowską. Przyjedzie również 150 zawodników, także Zalewo na pewno będzie tętnić żeglarstwem w ten weekend. Będą, miejmy nadzieję, świetne warunki wiatrowe, aczkolwiek ten akwen jest taki, że bardzo szybko tam wiatr się tworzy, jest stały, bo jest otwarty. Nie ma tam tylu takiego ruchu, nie ma tylu skuterów wodnych, motorówek na szlaku, także myślę, że fajna impreza może tam wyjść. Mamy nadzieję, że nie będzie to pierwsza i ostatnia impreza, tylko będziemy cyklicznie co roku wracać do tego, ponieważ ten ośrodek jest super i ja każdego żeglarza zapraszam do Zalewa. Niech przypłynie, niech zobaczy. Czy nie bójcie się położyć masztu. Na wielkich jeziorach kładzie się maszty co chwila. U nas jest albo droga do Zalewa, albo droga do Ostródy, tak? Przypływajcie do Zalewa, naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo miło i piękno kanału Dobrzyckiego, które tam spotkacie. Na pewno się zakochacie zarówno w samej ekomarinie w Zalewie, jak i w całych okolicach gminy Zalewo. Ale wracamy do sportu. Nasi zawodnicy też będą tam startowali na tych regatach. Zawodnicy Michała Maśkiewicza, nie wszyscy, ponieważ niektórzy są już starsi i zaraz się będą przesiadali na lasera i szli w drogą Janka, Agaty, Witka i Natalii. Też zawodnicy Marka Karbowskiego, Kasi Stachewicz, która aktywnie tutaj z nami współpracuje i szkoli te dzieci. Także plus minus chyba tam 12 zawodników reprezentujących nasz klub również weźmie udział w tych regatach. Wymyśliłem sobie, to było ze 4-5 lat temu, przy pierwszych drużynowych mistrzostwach PSKO, jak robiliśmy w Iławie, że będziemy na mistrzowskie imprezy robili bluzy. I robimy to. Pozyskujemy sponsorów i każde dziecko, które weźmie udział w regatach, dostanie od nas pamiątkową bluzę z wielkim napisem Eco Marina Zalewo z pięknymi emblematami powiatu, miasta, gminy. To jest dla nas też ważne, żeby promować ten region, żeby promować nasze tutaj osoby, firmy, osoby, które z nami współpracują. A naprawdę, uwierz mi, idziesz przez Riva del Garda, nad jeziorem Garda, piękna starówka i widzisz tu zielona, tu żółta bluza, tam czerwona,

0: bo te dzieciaki, to jest dla nich coś. To jest ich starsi, młodsi koledzy, którzy nie przyjechali na te regaty, oni nie mają tej bluzy. I idziesz i widzisz, tu jest bluza Siławy, tu jest bluza Siławy i tu jest bluza Siławy.
1: Niesamowite.
0: Także to jest naprawdę miłe i ja zawsze, zawsze powtarzam, bo dzwonię po znajomych, bliższych, dalszych, po firmach i mówię, słuchajcie, ja wam wysyłam zdjęcie, nie? Zobaczcie, wasza firma idzie tutaj. Macie, nie wiem, 200 chodzących banerów, nie? Per osoba to jest nic. Tyle kosztuje długo.

0: a tutaj macie realną rzecz, która w portach całej Polski was będzie promowała. Także, ale jeżeli byście chcieli wspierać zawodników stowarzyszenia na tym wyższym poziomie, czy Janka, czy Natalii, czy Witka, to my zapraszamy do kontaktu, bo też wiadomo, żeglarstwo trzeba kochać, trzeba rozumieć, nie jest to, to sport może, który jest widowiskowy jak piłka, ale, ale inwestujecie w, naprawdę w złoto, nie? Bo te medale przyciągają do jej ławy ci zawodnicy. A druga sprawa, jeszcze ci powiem, według, jest coś takiego jak Instytut Sportu, który prowadzi ranking SSM sportowych klubów. My jesteśmy najlepszym klubem w powiecie iławskim ze wszystkich dyscyplin sportu i chyba szóstym w województwie.
1: Pod względem oczywiście nagród, tak?
0: Tak, to jest przeliczane, zarówno lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna chyba tam, może halowa jest, ale, ale tak jakby piłka nożna jest wykluczona z tego, ale są przeliczniki. Naprawdę, zawodnicy w zeszłym roku, przez ostatnie lata zdobywali tyle punktów, że teraz my możemy świętować, bo jesteśmy jednym z beneficjentów rządowego programu Klub Pro i teraz mamy faktyczne pieniądze na sport, dostajemy.

0: takim natężeniu pracy, jakie my mamy, to przychodzi taki dzień, że mówisz, o Jezu, już mi się nie chce, nie? I wtedy dostajesz bęk od trenera informacje, Janek jest pierwszy, Natalia jest druga, Witek jest trzeci, Marysia przepłynęła wyścig, ktoś tam ukończył.
1: A Agata była na olimpiadzie. I pozamiatane.
0: I pozamiatane, i po prostu, i wiesz, i to znowu ci się chce, nie? Także to jest mega motor taki do pracy. Także ten sport polecam każdemu. Inwestować, odciągać te dzieci od tych tabletów, od tych telefonów, komputerów, pchać ich w sport, bo tam poznają świetnych ludzi, ludzie, którzy uprawiają sport, bądź

polecam każdemu. Inwestować, odciągać te dzieci od tych tabletów, od tych telefonów, komputerów, pchać ich w sport, bo tam poznają świetnych ludzi, ludzie, którzy uprawiają sport, bądź

i pozamiatane i po prostu i wiesz, i to znowu ci się chce, nie? Także to jest mega motor taki do pracy. Także ten sport polecam każdemu. Inwestować, odciągać te dzieci od tych tabletów, od tych telefonów, komputerów, pchać ich w sport, bo tam poznają świetnych ludzi, ludzie, którzy uprawiają sport, bądź

0: przewinęła w młodzieńczych latach, bo kolega szedł do MOS-u, to ja też poszedłem, coś tam sobie popływaliśmy na optymistkach, ale tak jakby ta zajawka na te żeglarstwo we mnie została do dzisiaj. Także polecam po prostu. Jest program Polsailing, są półkolonie, od których można zacząć, złapać taką pierwszy żeglarski krok. To nie będą tylko łódki, to będą supy, to będą kajaki, to będzie plaża. Będą nasi przyjaciele z Iławskiego Wopru na pewno też gdzieś tam uczestniczyć, którzy nas ochraniają na tych plażach. I też, jeżeli starsze dzieci, to mamy program Młody Żeglarz. Jeżeli nie to do Iławskiego Wopru idźcie, ale woda generalnie jest super i polecam wszystkim tą wodę.
1: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Gdybyście Państwo widzieli w tej chwili ten wzrok Adama Litkę ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych, no sporty wodne, więc rozumiem, że Ty bardzo mocno jesteś w tym. Ale w ogóle, jak mówisz, sport jest super.
0: Sport jest super i najważniejsze jest to, żeby wytrwać na początku, bo wiemy, generalnie tak jest w tej chwili system ułożony, że dziecko zaczyna, ale gdzieś się zniechęca, od razu idziemy w co innego. I ci, którzy wytrwają, to też na pewno będzie miało duży wpływ na rozwój dziecka. To, że zostaliśmy w tym, pokonaliśmy te bariery, przestaliśmy się bać wiatru, fali, wody, wpadnięcia do wody, że łódka się przewróci i tak dalej, i tak dalej. Także takimi małymi krokami trzeba iść do przodu. I już odchodząc od tego sportu, powiem Wam, że w zeszłym roku na przykład wzięliśmy 150 seniorów na 5-dniowe rejsy żeglarskie. Jak sobie na platformach tych streamingowych, YouTube'ach i tak dalej wpiszecie Zielona Szkoła dla Seniora, to tam znajdziecie dwa filmy. Jeden realizowany przez nas, drugi realizowany przez Fundację Lotto. Ja bardzo lubię wracać do tego filmu, bo on też daje takiego kopniaka nam do działania, bo my się bardzo baliśmy tego projektu. Starsi ludzie, może nie aż tak starzy, bo od 55 lat do nawet 80 paru, nie? Ale wziąć takich ludzi i zrobić im biwak, pływać z nimi, my się tego baliśmy. Pierwszy raz z tą grupą współpracowaliśmy tylko na płaszczyźnie rejsów dwugodzinnych, więc tak jakby nie wiedzieliśmy, czego możemy oczekiwać. I sytuacje, gdzie ludzie do nas podchodzili i powiedzieli, że to są najpiękniejsze chwile ich dorosłego życia, że oni mogli wrócić do tego czasu, gdzie spędzali czas wspólnie przy ognisku, biesiadowali, czyli do takich czasów harcerstwa, no to petarda po prostu, nie? I my się w tym zakochaliśmy. I wszyscy, którzy pracowali przy tym projekcie, zrobili świetną robotę. Także w tym roku na pewno też, moi drodzy seniorzy, będziemy realizowali program. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, ale na pewno będzie, więc czekajcie od nas na informacje. Wszyscy dzwonią, pytają, także oddźwięk w całej Polsce był bardzo duży. My też promowaliśmy nie tylko Iławę, bo to był port, z którego wypływaliśmy. Dużo seniorów też było lokalnie powiązanych z Iławą, ale oni w życiu nie byli na przykład w zalewie od strony wody, nie przepłynęli kanału Dobrzyckiego. Siemiany, Makowo, Chmielówka ośrodek. Bardzo pozdrawiam Kingę i Andrzeja, którzy są naprawdę z nami całym sercem podczas tego projektu i podczas wszystkich działań, które realizujemy. Także to jest coś na skalę ogólnopolską, gdzie również Polski Związek Żeglarski docenił to nagrodą Błękitnego Spinnakera w tym roku. Także wiemy, po co to robimy, nie? Jedni mogą myśleć, okej, wzięliście dziadków, a wy jesteście od sportu, ale ci starsi seniorzy, oni powiedzą swoim dzieciom, idźcie na żagle, oni wezmą swoje wnuki i to będzie największa promocja dla naszego regionu. Oni przyjadą tu na wakacje, bo jeden będzie szukał wypoczynku, gdzie będzie impreza, pojedzie do Siemian, tak? Drugi będzie szukał takiej ciszy i spokoju, którą znajdzie w ekomarinie w Zalewie, czy w ekomarinie w Siemianach, bądź też pojedzie do Kingi i Andrzeja na Chmielówkę i tam będzie naprawdę mógł wypocząć, iść do lasu, pozbierać grzyby albo usiąść na pieńku i sobie po prostu poodpoczywać.

0: Także nie tylko żeglarstwo podczas tego projektu realizowaliśmy, też różne formy aktywności ruchowej, chodziliśmy z nimi na spacery z kijkami, tak? Nordic walking, także naprawdę świetna rzecz i wszystkim polecam, wpiszcie sobie i na YouTubie Zielona Szkoła dla Seniora i zachęcajcie swoich rodziców, bo nigdy nie jest za późno, żeby zacząć przygodę czy z żeglarstwem, czy też z jakimikolwiek innymi projektami, bo tych projektów w Polsce jest masa. Jest świetny program i ja generalnie obserwuję bardzo dużo programów ministerstwa, które ministerstwo gdzieś tam realizuje. W część wchodzimy, na część się nie decydujemy, ale jeżeli my zainwestujemy w tej chwili w to, żeby dzieci, dorośli, seniorzy, te grupy uprawiały sport, to później dużo mniej wydamy na ich leczenie i będzie nam się żyło lepiej. Także aktywny senior, aktywność dla każdego, programy ministerialne to jest coś, gdzie każda też tutaj organizacja, polecam, piszcie, macie pomysły. Ja ten projekt wymyśliłem sobie, siedziałem kiedyś, mówię, no fajnie, obozy dla dzieci, ale byłem na konferencji Ministerstwa Sportu, tam pani Nowacka jeszcze wtedy była z panem Nitrasem i oni mówią, że społeczeństwo nam się starzeje, że za tam 2040 roku będzie nas ileś tam procent mniej. Ja mówię, kurczę, no trzeba trochę zmienić targetowanie klienta też, bo i mówię, ale fajnie by były takie obozy i pojawił się bang ten program, nie? Ja go napisałem na kolanie i my go zrealizowaliśmy i naprawdę petarda wyszła, także to daje też kopniaka i w tym roku też to zrobimy i jeszcze w następnych latach też będziemy to robić, jeżeli będzie taka przychylność ze strony ministerstwa i fundacji realizatorów programu. W tym roku też na nową grupę znowu się otwieramy, na niepełnosprawnych. Też się tego boimy, ale jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z rodzicami. Ruszamy z projektem realizowanym z FOSY, także prawie 30 osób niepełnosprawnych popłynie z nami w rejsy dzieci z orzeczeniami. Też jest to coś nowego dla nas, ale to właśnie róbmy nowe rzeczy, nie bójmy się tego, bo to są naprawdę świetne chwile, nie? Mieliśmy Polonię w zeszłym roku, też pierwszy raz Polonię, przyjechały dzieci z Lwowa, no koniec września, było naprawdę zimno, ale oni się zakochali w tym miejscu, oni powiedzieli, że oni jak dorosną, to tu wrócą, oni piszą maile, przysyłają nam kartki, także to są podczas tych wszystkich rejsów my wchodzimy w takie, tworzą się takie więzi, gdzie nie zrobisz tego na ulicy, czy podczas jakiejś półkolonii, ale polecam wszystkim właśnie nie bójcie się, inwestujcie w siebie, poświęćcie ten czas, róbcie patenty żeglarskie, korzystajcie z piękna natury, bo wy nie musicie jechać do Tunezji, nie musicie jechać do Turcji i w inne zakątki świata, bo my mamy najpiękniejszy akwen w Polsce. Mamy dzikość przyrody, chcesz się pobawić, będzie dyskoteka. Chcesz pośpiewać szanty, pośpiewasz szanty. Chcesz dobrze zjeść, też dobrze zjesz na jezioraku. Także polecam wszystkim jeziorak zwiedzać. Jeżeli ktoś chce zrobić ten patent, mamy świetne ośrodki, naprawdę. Czy w Porcie Iława, czy u nas w Ekomarinie i dla każdego jest to dostępne, uwierzcie mi. W ciągu ostatnich 5 lat podczas realizacji programu Rozwój Pozaszkolnych Forum Szkoleń Żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie przeszkoliliśmy prawie chyba 90 czy 100 osób już w tej chwili na patenty żeglarskie i z 250 na patenty motorowodne. To było za darmo, płacili tylko za egzamin. Teraz w ramach iławskiego budżetu obywatelskiego również realizujemy szkolenia na darmowe patenty.
1: Słyszałam, że nie ma już miejsc.
0: Nie ma już miejsc. Generalnie to są pierwsze regaty, ja to mówię, nie? Bo wrzucamy, odpalamy o 9. Nasza strona na szczęście daje radę. Także całość zapisów trwa 3 minuty. Jak ktoś siedzi, wie, obserwuje, dla mnie to są pierwsze regaty. Ci ludzie, jeżeli chcą faktycznie zrobić ten patent, to oni są zdeterminowani do tego, żeby o 9 siedzieć przed tym komputerem i kto pierwszy, ten lepszy. Wiadomo, w tej chwili ten Iławski budżet obywatelski jest skierowany do mieszkańców Iławy, także każdy kartę Iławianina, który posiada, może tam się zgłosić. Na pewno będziemy to zgłaszali, bo zainteresowanie jest tak duże. Ja wczoraj aż w Analyticsa wszedłem na Google'ach i zobaczyłem, jaki mieliśmy ruch. 700 osób tam było na te 15 miejsc. Także tutaj robimy coś, czego w Polsce mało kto robi. Ja mam oddźwięki z innych ośrodków tutaj dookoła, czy z Ostródy. Dlaczego u nas tego nie ma? Bo Iława jest najlepsza, bo my mamy fajne pomysły i mamy samorządy, które chcą nam w tym pomagać. Bo to też jest ważne, że współpraca czy z miastem, powiatem, gminą Iława, w jakimkolwiek stopniu, z gminą Iława na stopniu regat na przykład, bardzo fajnie, tam nie ma problemu coś załatwić, że tak powiem, co potrzebujemy. Potrzebujemy kawałek miejsca poza ekomariną, nie ma problemu. Potrzebujemy gdzieś przyczepy postawić, nie ma problemu. To samo zalewo, tak? Otwarta gmina, przyjeżdżają dzieciaki i o to chodzi, żeby promować te miejsca, bo do każdego z tych dzieci przyjedzie rodzic, każdy z tych rodziców zostawi swoją złotówkę u lokalnych gastronomów, w lokalnych sklepach i też o to chodzi, żeby to wszystko szło do przodu.
1: To ty jesteś niezłym ambasadorem Iławy w takim razie i takim zajawkowiczem mocnym.
0: Wiesz co, ja nie jestem ambasadorem, bo ja mieszkam na wsi, także jestem z nowej wsi, jestem ambasadorem gminy, ale stowarzyszenie jest ambasadorem Iławy i myślę, że każdy klub sportowy i każda organizacja działająca tutaj jest ambasadorem Iławy. A jeżeli chodzi o ambasadorów, to Marek Pawłowski właśnie przygotowuje się do wyjazdu do Pragi, gdzie będzie razem tutaj z panią Jolą z informacji turystycznej promował Iławę w Pradze, w ambasadzie. Także też się włączamy w te działania. Fajnie, ja chciałbym też podziękować dziewczynom z promocji miasta, bo oni też nas wciągają w te działania. YouTuberzy, którzy przyjeżdżają, influencerzy, którzy przyjeżdżają, my też ich bierzemy na te jachty, żeby pokazać tą Iławę od strony wody. A każdy, kto nie widział Iławy od strony wody, zapraszamy na darmowe rejsy dwugodzinne w Ekomarinie w Iławie. Jak wejdziecie na naszą stronę ssw.mos.pl, znajdziecie kontakt albo do mnie, albo do któregoś z naszych sterników, naszych pracowników. Pytajcie się, zapisujcie. My się dostosowujemy do terminu, do pogody. Oczywiście też do dostępności jachtów, bo to nie, mamy jedną tą 715, a działań na niej jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że projekt, który gdzieś tam w pierwszej fazie był, przyszedł do nas z PZŻ-u. On się nazywał wtedy Cała Rodzina Pod Żaglami. I ten projekt dostaliśmy we wrześniu. Była bardzo brzydka pogoda, ale ja wtedy stwierdziłem, to jest super rzecz, bo projekt jest na tyle tani do zrobienia, jeżeli mamy własny jacht, więc tylko jest tutaj wchodzi wynagrodzenie sternika, jakieś paliwo może. Jest to bardzo tani projekt i realizując 50 takich rejsów, przez nie przechodzi około 200 osób co roku. W załogach 4, 5, 3 osobowych. Można samemu, można do kogoś się dokoptować. Nie bójmy się, przychodźmy na te żagle, bo my was zabierzemy i my wam pokażemy, a może właśnie zajawkę złapiecie. Także to jest na pewno coś, co będziemy chcieli dalej robić i ja będę na pewno zarówno pana burmistrza, jak i panią burmistrz namawiał do tego, żeby zostać przy tym, bo per osoba to jest tak tani projekt, a jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ludzie z Warszawy przyjeżdżają po to, żeby u nas się przypłynąć. Ludzie z Brodnicy, z Kwidzyna, już nie mówię o dalszych ośrodkach, bo one są tam jakieś pojedyncze, ale naprawdę bardzo dużo turystów korzysta z tego, również iławscy seniorzy, inne ośrodki. Mamy jeden jacht, ale jest wykorzystany w 100%, także ja myślę, że oferta nasza, stowarzyszenia, taka ogólnodostępna, naprawdę, jest dla każdego. Czy to jest dziecko, które ma 6 lat, czy to jest osoba dorosła, czy senior, który przychodzi do nas na rejs, bądź też nawet przyprowadza wnuka na półkolonie i usiądzie ze mną na tarasie i wypije kawę, to ta Ekomarina jest miejscem takim dla każdego. I my też przez 5 lat ostatnich, czy tam nawet 7, właśnie do tego dążyliśmy, żeby to taki, było takie miejsce, gdzie każdy może znaleźć ten swój kawałek dla siebie. Jeden będzie chciał

jechał na kajak, iść drugi na słupa. Przychodzą do nas całe klasy również. No i rozwijamy się. W tym roku wchodzimy też w bardzo fajny, nowy program razem z Iławskim Centrum Centrum Sportu, przepraszam. Wchodzimy w darmowe szkolenia pływackie. Także dla dzieci z klas 1-3 będą darmowe zajęcia pływackie w Iławie. Niedługo odpalamy ten program, myślę, że we wrześniu, bo w tej chwili mamy na głowie

0: działania na jezioraku i inne. Idziemy, otwieramy się. Nikt tego nie robi, dlatego my to zrobimy. Są organizacje, które też mogą aplikować, ale my to zrobimy po prostu, bo da
1: ale
0: radę.
1: To będzie pływanie w pław w wodzie
0: tak.
1: Jeziora po prostu.
0: Nie jeziora, będziemy realizowali to na basenie Iławskim, także obserwujcie nasze media społecznościowe, obserwujcie tutaj też media Iławskiego Centrum Sportu, bo
1: w Esce też będzie wiadomo.
0: W Esce też na pewno będzie wiadomo, bo tak. Ja zawsze znajdę czas, żeby tutaj przyjść, ciężko, ale znajdę, żeby też wasi słuchacze wiedzieli, co się dzieje. Myślę, że nasz wkład ministerstwa i wkład Centrum Sportu, mamy te wkłady, każdy da coś od siebie i zrobimy coś fajnego. I tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby dzieci uprawiały sport.
1: Dziękuję bardzo. Zajawkowicz Adam Litkę ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych Iława. Mogę cię tak nazywać,
0: tak
1: bo jest. Że taki jesteś po prostu.
0: Taki
1: co
0: jestem,
1: robić?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
4: Małgorzata Jędrzejewska,
5: Marta Milewska-Haska,
6: Anna Okuniewicz.
3: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
4: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć Mikrofon dla Każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz, być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć. Może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać. Tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca, ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni, ciała bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
3: Wszelkie odgłosy paszczą, pożądane.
4: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę, to takie chyba najważniejsze.
3: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
4: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w Mikrofonie dla Każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
5: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
6: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18, 16, 30 lipiec też godzina 18 i 13, 27 sierpnia godzina 18. Można zabrać swój kocyk.
3: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać.
6: Się rozgrzać, posłuchać.
5: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska, jesteś

0: Gdzie wszyscy mile widziani i zaproszeni.
1: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
2: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym, no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy od Was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od Was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
2: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami. Ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy Was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
2: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
3: Chyba, że wniesiecie.
2: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
1: Ale to trochę z pogodą ryzykowne,
3: może jam session.

0: sobie jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemny czas.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony władza z Zalewa. Piotr Pietrasik, burmistrz gminy Zalewa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
2: Rozmawiamy o 2026 roku, co tam słychać w gminie pod kątem wydatków budżetowych głównie, bo budżet uchwalony, udało się go dopiąć, rozumiem, tak jak wszystkim samorządom naokoło. No i co tam będzie się w Zalewie i okolicach najbliższych działo?
3: Może powiem, co już się zadziało na początku roku. Odebraliśmy nowy wóz strażacki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 1 470 000 bodajże koszt zakupu. Oddaliśmy do użytku magazyn na ochronę ludności i obronę cywilną z sprzętem typu nagrzewnice, agregaty prądotwórcze, torby A4 medyczne zakupiliśmy i cała infrastruktura, wyposażenie takie na wypadek jakiegoś zagrożenia czy jakiegoś kataklizmu.
2: Ten magazyn tylko będzie typowo magazynowy, bo niektóre samorządy, to wiem, że łączyły funkcje te magazynu, że mogą te magazyny jako coś jeszcze służyć. Tu też się tak udało, czy to typowy magazyn?
3: To jest magazyn pod urzędem gminy w piwnicy, dość fajnie położony, tym bardziej, że tam mamy część ogrzewaną, także jak mamy jakieś tam krótkofalówki, telefony do łączności satelitarnej, to się to nie zawilgotnieje, w dobrych warunkach będzie przechowywane. Mamy możliwość tam składowania jeszcze jakichś dodatkowych na razie rzeczy, bo wiadomo, że będziemy uzupełniać te zasoby magazynowe, także tutaj go też jakoś tam na swój sposób wykorzystujemy.
2: Jeśli chodzi o drogi i inwestycje, bo tego zawsze najwięcej jest zaplanowanego w samorządach. Tutaj też u was jeszcze sporo do zrobienia w temacie dróg?
3: No, w gminie Zalewo drogi, to jak wszyscy wiedzą, były chyba na ostatnim miejscu w budżecie i w realizacji. W tamtym roku udało nam się sumarycznie zrobić około 16 km z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, także na pewno jest progres duży, to widać i czuć, tak?
2: Próbuję prześledzić sobie ścieżkę, jak się przejeżdża przez Zalewo, gminę Zalewo, to trudno nie przejechać przez was, jadąc do S7. Duży problem jest z rozjeżdżaniem tych nawierzchni?
3: Nawierzchnie były rozjechane. W tamtym roku zrobiliśmy ulicę Kielińskiego wspólnie ze starostą 1600 metrów i tu na tym odcinku została zbudowana też ścieżka pieszo-rowerowa z przejściami, a rzutem na taśmę przed Bożym Narodzeniem Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował 7 km 519 w kierunku Małdyt. I tutaj już nam to poprawiło zdecydowanie stan nawierzchni i możliwość komunikowania się. Ostatni odcinek na terenie gminy Małdyty został, ale on już nie jest tak bardzo uciążliwy jak ten od Zalewa, tak? Gdzie były takie poprzeczne wyboje, że nie szło jechać. Zakłady istniejące w Zalewie też miały problem z wywiezieniem swoich produktów, bo to wszystko na tych tirach rozjeżdżało się, po tych dziurach utrzęsło i z tym był problem. Myślę, że teraz jest duża poprawa.
2: A jeśli chodzi o oświatę, bo tam były zawirowania pewne, udało się to wszystko pogodzić i dograć?
3: W tamtym roku zamknęliśmy chyba jako jedyna gmina w Polsce dwie szkoły podstawowe. Poskładało się to wszystko w miarę, myślę. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować nauczycielom, rodzicom za cierpliwość, za wyrozumiałość. Układamy na nowo to wszystko. Myślę, że już to jakoś funkcjonuje. Dowozy też są poukładane. Tym bardziej, że robimy remont w szkole w Zalewie. On cały czas trwa. Myślę, że do końca roku go zakończymy. Jest w 30%, szkoła jest wyremontowana. Od przyszłego roku myślę, że to już będzie zupełnie inaczej wyglądało. Będzie sala wyremontowana, gimnastyczna. Będziemy mieli dodatkowe pomieszczenia na świetlicę po starej remizie strażackiej przy szkole. No i będziemy mieli wszystkie sale odnowione. Nowe oświetlenie, wentylacja. Remont zewnętrzny już jest zrobiony. Nowe okna, nowa elewacja odświeżona. Będzie boisko przyszkolne nowe z nawierzchnią sztuczną. Winda będzie zamontowana nowa w szkole, także będzie

0: Nas było ponad 600 dzieci, a dziś do szkoły, do Zalewa, gdzie mamy dwa budynki, bo jeszcze mamy przedszkole, plus tam pierwsze klasy mają lekcje, 340 dzieci.
1: A zapotrzebowanie na tą opiekę przedszkolną, bo niektóre gminy tutaj idą w tą opiekę najmłodszych i podobno jest duże zainteresowanie w gminie Zalewo również?
0: Przymierzyliśmy się do stworzenia żłobka z tych refundowanych środków od wojewody, ale mamy prywatny żłobek i przedszkole na terenie miasta i zrezygnowaliśmy, bo jak zrobiliśmy sobie rachunek taki ekonomiczny, to wyszło nam, że 500 tysięcy złotych dopłacimy, a będziemy mieli na 12 dzieci żłobek. Tu akurat w naszym przypadku gminy i miasta nie ma jakiegoś takiego dużego zainteresowania żłobkiem, że mamy problemy. Wszystkie dzieci, które są chętne, mają miejsce w żłobku prywatnym. My koncentrujemy się teraz bardziej na przedszkolach. Będziemy robili mniejsze grupy, żeby dzieci miały bardziej komfortowo. Mamy przygotowany projekt na termomodernizację przedszkola i gdzieś tam już słyszałem, że będą nowe nabory.

0: a nie u siebie na podobnej fermie. Wysłał zaproszenia, ogłoszenia były, podstawił autokar, przyszło parę osób. Ja byłem na tym wyjeździe, bo chciałem sam się przekonać, jak to wygląda w rzeczywistości. Tam jest ferma 30% większa niż ta, co ma powstać tutaj na terenie zalewa. Nie mam pojęcia, jak to się potoczy.
1: A druga strona twierdzi, że szkodliwość środowiska będzie?
0: Że będą uciążliwości zapachowe, że muchy, szczury będą atakowały. Ja nie mam takiego wrażenia, nie wiem, jak to się skończy. Patrząc obiektywnie na to, czy ja wydam pozytywną decyzję, czy negatywną, i tak któraś strona będzie się odwoływała i w sumie skończy się to, podejrzewam, w sądzie.
1: A referendum nie załatwiło sprawy?
0: Nie mam pojęcia. Ja mam już na stole decyzję środowiskową, opinię środowiskową, opinię sanepidu i opinię Wód Polskich, które wszystkie są pozytywne, tak.
1: A w międzyczasie protestujący zorganizowali jeszcze spotkanie, na którym nie pojawił się z kolei inwestor. Myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać. A teraz zostańmy jeszcze przy tematach środowiskowych, kanalizację, bo tu dość sporo będzie się działo. Udało się uzyskać dofinansowanie na inwestycje.
0: Dokładnie, rzutem na taśmę, można tak powiedzieć, bo aplikowaliśmy już chyba w zeszłym roku, w marcu składaliśmy wnioski, ale ze względu na te wskaźniki, niskie zagęszczenie, mało przyłączy, gdzieś byliśmy na przedostatnim miejscu chyba z wnioskami pod względem punktacji. Tylko ze względu na to, że były krótkie terminy realizacji, część samorządów się wycofała, no i tak się złożyło, że zapukali do nas z pytaniem, czy jesteśmy w stanie w tym terminie zrobić, czy jesteśmy zainteresowani. Bez namysłu podjąłem decyzję, że tak, startujemy, bo w drugim rozdaniu nie ma szans, żebyśmy dostali te środki, bo nie kwalifikujemy się ze względu na małą ilość przyłączy, a długą rozciągłość tej kanalizacji 6 km, nie dostaniemy żadnego dofinansowania ze względu na niską ilość punktów. No i tutaj wszystkie ręce na pokład. Nasz zakład gospodarki komunalnej wystartował w przetargu, no i wygrał najniższą ceną.
1: I kanalizacja będzie dotyczyła jakiej miejscowości?
0: Kanalizację robimy w miejscowości Matydy. Do 15 maja ma być ukończona, odebrana. I mi się wydaje, że się wyrobimy, bo wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Pogoda sprzyja. Słyszałem ostatnio o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo tutaj jak będzie taka możliwość złożenia wniosków, to na pewno będziemy też aplikować, bo mamy dużo miejscowości, gdzie jest 15-20 domów w miejscowości, a odległość jest 3-5 km, także nie jest ekonomicznie uzasadnione rozkładanie kanalizacji, tak? I tutaj jak będą takie możliwości, będziemy startować. Robimy też w miejscowości Girgajny, mamy pierwszy etap zakończony z dofinansowaniem KOWR-u. Mamy 100% refundowane z KOWR-u ze względu na to, że ta kanalizacja została przejęta od KOWR-u na własność gminy i tutaj jest możliwość refundacji. Zrobiliśmy pierwszą część, wystąpiliśmy o sfinansowanie drugiej części, ale KOWR złapał zadyszkę i gdzieś Warszawa odcina środki nam. Monitoruję to wszystko, rozmawiam tam gdzieś wyżej, próbuję jakieś spotkania umówić, żeby jednak przywrócili te środki, bo mamy projekt na następną kanalizację w Dajnach. Dość duża inwestycja i tam jest też duży problem, bo tam nie ma zbiorników i jest problem z tym szambem.
1: Jakieś wydatki, jakieś inwestycje rekreacyjne? Upiększanie miejscowości na terenie gminy? Coś w tym kierunku będzie robione w tym roku?
0: Może nie upiększanie, ale przygotowani jesteśmy. Mamy projekt na budowę szatni i bieżni na stadionie miejskim. Murawę mamy dość taką w miarę w porządku. Dużych środków za bardzo nie ma do możliwości pozyskania. Chcemy jakimś tam minimalnym nakładem zbudować nową szatnię, bo ta jest w opłakanym stanie i chcemy zrobić bieżnię tartanową, bo nie mamy żadnego stadionu lekkoatletycznego. A z upiększania, no to tak na bieżąco, jakieś tam z bieżących środków nie mamy na razie. Mamy projekt na zagospodarowanie centrum, ale musimy go troszeczkę zmodernizować. A druga sprawa, że nie ma żadnych środków, żeby można było aplikować o jakieś dofinansowania.
1: A mniejsze wydatki? Bo jest coś takiego, nie wiem, czy w waszej gminie też, jak fundusze sołeckie. Czasem sołtysi coś zgłaszają, żeby ulepszać.
0: Tak. To fundusze sołeckie działają. Każdy ma jakiś tam swój budżet poukładany i budują altany, naprawiają świetlice. To tu wszystko działa. Tu zgodnie, tak jak jest rozdysponowywane, to każde sołectwo dostaje w zależności od ilości mieszkańców swoje środki i tutaj w większości sami decydują, co chcą robić, na co to przeznaczać, czy na place zabaw. Teraz mamy taki trend, że próbujemy modernizować świetlice ogrzewane.

0: ogrzewanie na świetlicach, bo w większości mamy elektryczne albo jakieś kominki, albo jakieś piece i tu jest problem. Próbujemy to przerabiać na instalacje gazowe ze względu na to, że jeżeli ludzie chcą iść na świetlicę zimą, a to jest chyba najsensowniejsze i najbardziej wykorzystywane zimą, bo latem to mają wiaty, robią ogniska, grille, w budynku nikt nie siedzi, a zimą, jeżeli nie ma ogrzewania, ten budynek jest nieużytkowany, bo nikt nie przyjdzie 3 dni wcześniej palić w kominku, żeby ciepło było, tak? Po prostu przychodzisz i ma być temperatura. No i tutaj idziemy, ja jakieś tam ze swojej strony też z budżetu dokładam parę złotych. Robimy 5 chyba projektów, instalacje gazowe, żeby właśnie ogrzewać świetlice gazem.
1: Zahaczyliśmy o kulturę, a tutaj też się trochę zadziało, bo nastąpiła zmiana dyrektora.
0: W ogóle zrobiliśmy zmianę, mieliśmy zespół obsługi szkół i przedszkoli przy Urzędzie Gminy. Rozwiązaliśmy tą jednostkę i powołałem referat oświaty, kultury i sportu. I tutaj jest pani nowa dyrektor, która też jednocześnie jest dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. I zobaczymy, na razie rozwija skrzydła, przygotowujemy się do różnych imprez typu Zalewiada, 3 maja, Dożynki, Dni Zalewa. Przymierzamy się też do zorganizowania regat. Gdzieś tam rozmawiamy już z operatorem z mariny. Może uda nam się zrobić nawet ogólnopolskie jakieś tam zawody dla juniorów do 14 lat. Myślę, że to jest całkiem realne. Później gdzieś tam pod koniec wakacji jeszcze jedne regaty zrobimy dla swoich dzieciaków. Mamy 50 dzieci zapisanych na optymistkach. Trenują, uczą się żeglarstwa. Jakieś zawody sportowe będziemy organizować. Na pewno będzie turniej międzyzakładowy w piłkę nożną. Na razie na hali nie możemy rozwinąć skrzydeł, bo mamy jedną halę sportową w szkole, która jest przed remontem. Gdzieś tam rozmawiamy, już odkopałem stary projekt na halę sportową sprzed 20 chyba kilku lat i on jest całkiem aktualny. Będziemy się przymierzać w przyszłości, żeby gdzieś aplikować o dofinansowanie i pobudować halę widowiskowo-sportową.
1: A taki wydatek numer 1 na ten rok z budżetu? Na co pójdzie najwięcej pieniędzy?
0: Cały czas jesteśmy przygotowani, rozmawiam ze starostą, bo mamy jeszcze kilka dróg powiatowych i tu gdzieś już mamy wstępne jakieś rozmowy poczynione, żeby jakieś odcinki drogi z bieżących środków wyremontować. Kończymy szkołę, też musimy dołożyć trochę środków z budżetu. Szykujemy się na ten stadion, mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Też musimy tam 1,5 miliona chyba, z tego co pamiętam, dołożyć. Na bieżąco termomodernizacja trwa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Też chyba do czerwca się kończy. Robimy nowe projekty, także cały czas na bieżąco coś się dzieje.
1: Wydatki przyszłościowe? Co wiadomo już, że nie weszło do tegorocznego budżetu, a co przydałoby się zrobić?
0: No to na pewno myślimy o hali sportowej, tak? Mhm. To tutaj i tu musimy zgromadzić dość duże środki, bo przy dofinansowaniu nawet 60%, no to hala to jest kwota rzędu 15 milionów, tak? To tutaj próbujemy się przygotowywać.
1: No a jest szansa, bo ministerstwo ogłosiło trochę tych projektów.
0: W tym roku nawet nie jesteśmy przygotowani projektowo. Będziemy robić ten projekt. W centrum jeszcze została nam droga wojewódzka 2 kilometry. Tutaj mamy zaprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową i próbuję też z zarządem dróg wojewódzkich. Nawet wyszliśmy z inicjatywą, żeby zrobić projekt z naszej strony na ten odcinek tej drogi przy tej ścieżce, bo ono się łączy razem. I żeby zarząd wojewódzki sfinansował remont tej drogi i aplikował też, nie wiem, 50% na budowę tej ścieżki. Zobaczymy, na ile to się uda. Próbujemy gdzieś to w ten sposób zorganizować, żeby wyremontować ten strategiczny odcinek, bo to jest w centrum miasta, a przy okazji zrobić tą ścieżkę pieszo-rowerową, tu poczynając od mariny aż na wylot do półwsi.
1: Gmina Zalewo należy do Związku Gmin Czyste Środowisko, czy inaczej?
0: Do Czystego Środowiska należymy, a jeżeli mówimy o związkach, to ostatnio przystępujemy z powrotem po jakiejś dość długiej przerwie do Związku Gmin Jezioraka.
1: Tutaj będzie kasa, rozumiem, na jezioro, na wody.
0: No i będziemy coś próbowali tutaj, bo większa część Jezioraka leży na terenie gminy, a my nie jesteśmy w Związku Gmin Jezioraka. Trochę tak to nienaturalnie wyglądało. Myślę, że tutaj będzie nowe otwarcie, chyba 30-lecie jest związku teraz w tym roku, także na nowo zaczniemy razem działać.
1: No zawsze gmina Zalewo była wspominana przez żeglarzy jako ta cichszy rejon Jezioraka.
0: No tu ja pokładam nadzieję, że właśnie obudzimy tą ekomarinę. Teraz bar jakiś tam się otwiera nowy przy nad jeziorem. Tutaj pokładam nadzieję w tych optymistkach, w szkoleniu dzieci i młodzieży. Ten akwen

0: Wingi zalewo jest idealny dla takich początkujących żeglarzy. Szeroki, płytki, otwarty, wieczny.
1: Nie ma pan obaw, że tam zostanie naruszona jakaś strefa i znowu będą protesty ekologów albo jakichś parków krajobrazowych?
0: Nie, tutaj żaglówki to nie ma problemu. Wszyscy tęsknią za tym widokiem tych żagli na Ewingach.
1: Podobnie pewnie jak inne samorządy, również w Zalewie przerabiany jest ośrodek pomocy społecznej na Centrum Usług Społecznych?
0: Tak, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Dostaliśmy 3 miliony złotych na przystosowanie pomieszczeń i prowadzenie przez 2 lata Centrum Usług Społecznych. Od czerwca ruszamy z likwidacją barier, progów. Z początkiem roku 2027 rozpoczynamy działalność Centrum Usług Społecznych. Tak jak powiedziałem, 3 miliony złotych dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania, a w tym roku też wiosną złożyliśmy na środowiskowy dom społeczny, gdzie go chcemy zlokalizować w Dobrzykach, w starej szkole. I tutaj wniosek jest złożony, dużych szans nie ma, zobaczymy jak to się zakończy. Jakbyśmy utworzyli ten środowiskowy dom społeczny i Centrum Usług Społecznych, to praktycznie byśmy mieli całą tą politykę społeczną opanowaną, więcej pomieszczeń byśmy mieli. Myślę, że byśmy się lepiej mogli zaopiekować seniorami, a także niepełnosprawnymi. Także tutaj zobaczymy jak to się poukłada. Myślę, że już sam Centrum Usług Społecznych też będzie duży plus i będzie to widoczne.
1: Dużo się zwiększy zakres usług MOPS-u po zmianie w CUS?
0: No na pewno będą 2 osoby, które będą bezpośrednio docierały do ludzi samotnych, do seniorów i będą je mobilizowały, aktywizowały, żeby myślę, że tu jest też otwarta kwestia dowozu, że będziemy tych ludzi rano dowozić, wieczorem odwozić. Będziemy aktywizować przede wszystkim seniorów i widzę, że jest taka potrzeba, bo jak spotykamy się gdzieś tam na różnych takich uroczystościach, to widzę, że jest chęć w narodzie i chcą się spotykać, chcą coś robić, no bo gnuśnieć w domu w samotności to jest bez sensu. Tak?
1: No tak, społeczeństwo wszędzie się starzeje.
0: Tu wspomniałem o szkole w Dobrzykach. Budynek po szkole w Bartach przekazałem starostwu i do końca roku ma zacząć funkcjonować rodzinny dom dziecka. To jest na poziomie chyba w starostwie, na poziomie projektu, ale wiem, że starostwo tutaj zwiera szyki i chcą do końca roku uruchomić ten dom dziecka na 14 dzieci.
1: To ładnie.
0: Także tutaj ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo te budynki po tych szkołach będą wykorzystane i nie będą marnieć, tylko będą służyły społeczeństwu. Problem jest z domami dziecka, z rodzinami zastępczymi, także tutaj wychodzimy naprzeciw. A druga sprawa, że będziemy mieli 14 nowych mieszkańców Zalewa, tak? Gdzie dzisiaj przy tej demografii, przy tym eksodusie ludzi do większych miast, no to jest jakieś światełko w tunelu.
1: Chyba o wszystkim powiedzieliśmy. Przeglądowo w gminie Zalewo, co się dzieje. A gościem naszym był burmistrz Piotr Pietrasik.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Maciej Mikołajczyk, Państwo Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne i jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane,

wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane,

0: Sława Kajki, organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja zgłoszono powstanie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2026 roku. Jest to plaża w Suszu. Organizator Suski Ośrodek Kultury w Suszu i szczegółowe dane dotyczące kąpielisk dostępne będą w serwisie kąpieliskowym. Zapraszamy. W takim serwisie kąpieliskowym jesteście w stanie zobaczyć dane dotyczące jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacja i profil takiego kąpieliska. Strona również prezentuje ostrzeżenia, apeluje z pełną powagą i stanowczością. Zadbajmy wspólnie, aby wypoczynek nad wodą był niezapomniany, ale przede wszystkim bezpieczny.
1: Hity na czasie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: wycofaj.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.